0: budzą obawy o stabilność krajowego systemu energetycznego. We Francji bez prądu jest prawie 70 tysięcy domów, a bezpośrednią przyczyną problemu była usterka transformatora. W Polsce tak trudnej sytuacji nie przewidujemy, mówi rzecznik polskich sieci elektroenergetycznych Maciej Wapiński.
1: Ta fala upałów będzie miała miejsce w weekend. W weekendy zazwyczaj zapotrzebowanie jest dużo niższe niż w tygodniu. Nie mamy dużych ubytków w elektrowniach. W ciągu dnia bardzo pomaga nam fotowoltaika oczywiście, natomiast wieczorami większe zapotrzebowania będą zaspokajały elektrownie węglowe i gazowe.
0: Wysoka temperatura wpływa na wzrost zapotrzebowania na prąd, co wynika przede wszystkim z pracy klimatyzacji i urządzeń chłodzących. Przez upały Poznań zmienia plan niedzielnych obchodów czerwca 56. Główne obchody przeniesiono z placu imienia Adama Mickiewicza do pobliskiej auli uniwersyteckiej. To kwestia bezpieczeństwa, mówi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
2: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
0: Ze względu na wysokie temperatury i ograniczoną przestrzeń, miasto zachęca poznanianki i poznaniaków do pozostania w domach i śledzenia transmisji z uroczystości. Tanie czereśnie z zagranicy zalewają polski rynek. Kilogram kosztuje kilkanaście złotych, kilogram naszych kilkadziesiąt. Związek Sadowników Polskich chce kontroli resortu rolnictwa i zachęca do kupowania polskich owoców. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z jedną z sadowniczek.
3: Duża cena jest.
4: A skąd taka cena wynika?
3: Wynika z warunków pogodowych. Przymrozki i sucho.
4: A jak myśli pani, spadnie czy nie spadnie?
3: No raczej nie. Bardzo mało.
4: Jak długo się utrzyma ta czereśnia?
3: No jeszcze z miesiąc. Może nie.
0: Pierwsze kontrole przeprowadził już Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. FIFA chce zmieniać zasady w trakcie gry. Piłkarska centrala planuje wprowadzić zmiany w przepisach jeszcze podczas trwającego mundialu. O szczegółach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
5: Zmiany dotyczą rzutów karnych. Chodzi o losowanie przed decydującym konkursem jedenastek. Do tej pory były dwa. Jedno dotyczyło tego, na którą bramkę zawodnicy będą strzelać, a drugie tego, kto zacznie. FIFA chce ograniczyć to do jednego rzutu monetą. Zwycięzca zdecyduje, którą z opcji chce wybrać. Przegrany dostanie tę drugą. Zmiany miałyby zostać wprowadzone jeszcze przed fazą pucharową mundialu, a to znaczy, że czasu jest mało, bo ta rusza już w niedzielę.
0: Jeśli FIFA zdecyduje się na zmianę, to będzie ją musiała jeszcze zaakceptować Międzynarodowa Rada Piłkarska, która jest odpowiedzialna za przepisy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Que te hace llorar.
1: To jest dobra książka na noc.
2: Wypadek? Nie sądzę. Ratanowe meble pokrywała rosa, dlatego Gabi oparła się łokciami o balustradę i stała tak, pijąc kawę i próbując nie tęsknić, kiedy nagle usłyszała zdenerwowany męski głos. Prosiłam o polędwicę wołową, a co to jest? Ligawa? Jak ja mam zrobić tatara z ligawy? Głos dochodził od strony kuchni i należał do Oliwiera, nowego kucharza. Gabi rozmawiała z nim do tej pory tylko raz i nie zrobił na niej dobrego wrażenia. Wcześniej matka opowiadała o nim w zachwycie, że to genialny artysta, że pracował w restauracji z gwiazdką Michelina, że ściągnięcie go do pracy w Nałęczowie to cud. Więc Gabriela spodziewała się jakiejś ciekawej, charyzmatycznej postaci. Niestety, Oliwier okazał się naburmuszonym 40-kilkulatkiem o mimice Jasia Fasoli, okazującym wszystkim dookoła swoją wyższość i oczekującym uwielbienia. Gabi po 2 minutach spędzonych w jego towarzystwie już wiedziała, że na pewno go nie polubi oraz że praca z nim nie będzie łatwa. A upewniła ją w tym przekonaniu informacja, że za sprowadzenie kucharza do pensjonatu była odpowiedzialna Aldona. Tak, tego antypatycznego, przewrażliwionego na swoim punkcie gościa mogła wyhaczyć tylko jej bratowa. Ciągnie swój do swego. Ciekawe, na kim on się tak teraz wyżywa? Pomyślała Gabriela i choć szkoda jej było porannego słońca i kawy, poczuła się w obowiązku to sprawdzić. W kuchni zastała rozsierdzonego kucharza, wymachującego krwistym kawałkiem mięsa przed nosem Wiktora. Jej brat, dorosły mężczyzna i ojciec rodziny, wyglądał jak przyłapany na gorącym uczynku 8-latek.
3: Ale podobno ligawa jest bardzo dobra na tatara, tłumaczył się płaczliwie. Prawie tak dobra jak polędwica, sprawdziłem w internecie.
2: Zburzony Oliwier poczerwieniał na twarzy jeszcze bardziej. Wyglądał teraz tak, jakby z całej siły powstrzymywał się, żeby nie udusić Wiktora gołymi rękami.
3: No właśnie. Prawie tak dobra. Żadne prawie. Ja nie uznaję tego słowa. Wszystko w mojej kuchni musi być idealne.
2: Tym, podniósł w górę widelec, na który było nabite mięso, może pan nakarmić psy, bo ja z tego tatara na pewno nie zrobię. Oliwier z obrzydzeniem wrzucił do zlewu mięso razem z widelcem i wyszedł, zapewne żałując, że wahadłowymi drzwiami nie da się trzasnąć.
4: Boże, co to było?
2: Jęknęła Gabriela, kręcąc głową z niedowierzaniem.
4: Jest trochę impulsywny, to prawda, przyznał Wiktor, ale Aldona twierdzi, że to geniusz i trzeba mu wybaczyć.
2: Często się tak awanturuje?
4: Bo ja wiem.
2: Wiktor podrapał się po niedogolonym policzku.
4: 2 dni temu wyrzucił do śmieci 2 łubianki truskawek, bo były za mało dojrzałe i raz pieczywo przywiozłem nie takie jak trzeba.
2: Westchnął.
4: Dobra, pojadę poszukać tej polędwicy. Trzymaj się, siostra.
2: Pocałował ją w czoło i wyszedł. Jeszcze tylko 28 dni, pomyślała Gabriela. Dam radę. Muszę dać radę. Zbliżała się 10:00 i z jadalni wychodzili ostatni goście. Od stolika przy oknie podniosły się właśnie 2 starsze panie, tylko w rogu została jeszcze ta kobieta, która przyjechała poprzedniego dnia wieczorem. Maria Sieracka. Z niewyraźną miną grzebała widelcem w jajecznicy, co chwila z nadzieją przenosząc wzrok z ekranu komórki leżącej obok talerza na drzwi wejściowe. Do 10:00 zostało 5 minut. Personel za chwilę powinien zabrać się do sprzątania, ale dopóki choć jeden gość siedział przy stoliku, nie mogli zacząć. Gabriela ruszyła w kierunku Sierackiej, zastanawiając się, jak grzecznie wyprosić ją z jadalni. Jednak zanim zdążyła to zrobić, kobieta uśmiechnęła się przepraszająco.
4: Wiem, zaraz koniec śniadania, powiedziała. Siostra miała być o 9:00. Ona się lubi spóźniać, to w jej stylu, ale żeby aż godzinę? Nie mam pojęcia, co się dzieje, bo nie odbiera telefonu.
2: Wyglądała na naprawdę zatroskaną.
4: Ale wie pani, gdzie się zatrzymała? Zadzwonimy tam i może uda nam się czegoś dowiedzieć.
2: No, oczywiście, że też nie pomyślałam wcześniej. Sieracka sięgnęła po telefon i zaczęła przeglądać wymienione z siostrą SMS-y.
4: Mam, sanatorium Olimp.
2: Gabriela odszukała w Google'ach stronę Olimpu, wybrała numer i przełączyła komórkę na tryb głośnomówiący. Dzień dobry, dzwonię z Jaśminowego dworu, zaczęła oficjalnie. Wiedziała, że recepcjonistki mają zakaz udzielania informacji na temat swoich gości, więc chciała stworzyć wrażenie, że jadą na tym samym wózku. Mam tu klientkę, której siostra zatrzymała się u państwa. Były umówione u nas o godzinie 9:00. Niestety siostra nie odbiera komórki. Może mogłaby nas pani przełączyć na stacjonarny w jej pokoju? Nazwisko poproszę. Gabi podsunęła telefon Sieradzkiej. W dokumentach ma chyba podwójne nazwisko. Sieradzka Herman. Po drugiej stronie zapadła cisza. O Boże, powiedziała po chwili recepcjonistka zmienionym głosem. Tak mi przykro. Gabriela znała ten ton. Znała bardzo dobrze. W swojej pracy, tej poprzedniej pracy, miała z nim często do czynienia. Niestety nie wróżył nic dobrego. Co się stało? Spytała dla porządku. Ta pani nie żyje. Gabi od początku wiedziała, że przyjazd tutaj to był kiepski pomysł. Głównie dlatego, że nie czuła się jeszcze gotowa na kontakt z ludźmi, a nie da się zarządzać pensjonatem bez użerania się z pracownikami i uśmiechania do gości. Ale do tego ewentualnie mogła się zmusić. Natomiast uczestniczenie w czyjejś stracie ją przerastało. Dlatego, kiedy tylko recepcjonistka z Olimpu wydusiła z siebie informację o śmierci kobiety, Gabi uciekła. Co prawda tylko na drugi koniec jadalni, jednak w tej sytuacji nawet te kilka metrów to było coś. Zabunkrowała się za barem i tam, względnie bezpieczna, zajęła się nalewaniem wody do szklanki. Oczywiście nie dla siebie. Sama dużo chętniej napiłaby się alkoholu, ale Sieradzkiej kilka łyków wody dobrze zrobi. W ten sposób Gabi zyskała chwilę, żeby się przygotować na to, co nieuniknione. Pomysł, żeby do wody dodać lodu, przyszedł jej do głowy spontanicznie i powitała go z wdzięcznością, bo żeby dodać lód, trzeba go było przynieść z kuchni, więc nie spiesząc się przyniosła. A potem dodawała powoli, po kostce, dopóki woda w szklance nie zrobiła się tak zimna, że Gabi poczuła mrowienie w palcach. Przez chwilę patrzyła, jak przezroczyste sześciany obijają się o siebie, grzechocząc nerwowo, choć zamiast tego powinna wrócić do stolika Sieradzkiej i łagodnym głosem wypowiedzieć uspokajającą wiązankę banałów. A może nawet, zgrozo, ją przytulić? Choć przecież z własnego doświadczenia wiedziała, że takie pocieszanie nic nie daje. Informacja o stracie wyrywa dziurę w sercu. Nie da się jej zalepić żadnym, tak mi przykro, ani współczuję. W końcu przełożyła szklankę z lewej dłoni do prawej i ruszyła w stronę kobiety, która właśnie się dowiedziała, że jej siostra nie żyje. Przyglądała się jej uważnie, odruchowo analizując każdy gest i grymas, zboczenie zawodowe, z którym nie zamierzała walczyć, a to, co zobaczyła, wpasowało się idealnie w obraz, który od wczoraj zdążyła sobie wyrobić. Sieradzka była zdenerwowana, zagubiona i zaskoczona, ale na pewno nie zrozpaczona. Gabi na rozpaczy znała się jak mało kto. Pierwszy wniosek, jaki się jej w związku z tym nasunął, to, że relacja sióstr musiała być skomplikowana. I bardzo możliwe, że jednym z powodów tego skomplikowania były pieniądze. Sieradzka ze swoją tanią walizką, niemodną fryzurą i nerwową reakcją na sugestię, że koszt śniadania siostry zostanie dopisany do jej rachunku, nie wyglądała na osobę zamożną. Za to jej siostra, jeżeli zatrzymała się w Olimpie, raczej się z pieniędzmi nie liczyła. Musiała być też osobą dominującą, skoro Sieradzka czekała na nią bez szemrania przez godzinę. Gabi na jej miejscu dawno wstałaby i wyszła. A zatem jedna z nich to księżniczka, a druga szara myszka. Lekceważenie i uwielbienie, obojętność i zazdrość. Czy to dlatego w postawie kobiety Gabi oprócz zdenerwowania dostrzegła również ulgę? Powinnam tam pojechać, prawda? Spytała Sieradzka niepewnie. Gabriela skinęła głową. Tak, oczywiście. Może mi pani wezwać taksówkę? Gabi zawahała się, po czym podjęła decyzję. Olimp jest dwa kroki stąd. Zaprowadzę panią.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Przede wszystkim sanatorium Olimp nie było żadnym sanatorium, tylko ogromnym, nowoczesnym, czterogwiazdkowym hotelem. Ale kto, jadąc do uzdrowiska, chciałby mieszkać w hotelu? Zresztą kamuflaż dotyczył nie tylko nazwy. Gości już od drzwi witały reklamy kąpieli leczniczych, hydromasaży czy krioterapii i tylko wprawne oko było w stanie wyłapać informacje podane na plakatach małym druczkiem, że zabiegi wcale nie odbywają się na miejscu, tylko w tak zwanych zakładach leczniczych, rozrzuconych po całym Nałęczowie. Główny hol nawiązywał stylistyką do późnego PRL-u. Charakterystyczne dla lat 80. fotele obite flauszem, gięte krzesła, błyszczące lakierowane stoliki, a nawet palmy ustawione wzdłuż ścian sprawiały wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał. Ale wystarczyło rozejrzeć się uważniej, żeby dostrzec w recepcji eleganckie, nowoczesne monitory, współczesne grafiki wiszące na ścianach, subtelną, stonowaną kolorystykę i świetnej jakości materiały użyte do wykończenia. To miejsce nie było archaiczną pozostałością dawnych czasów, tylko rozmyślnie zaprojektowanym wnętrzem, w które włożono ogromne pieniądze. Autentyczne meble sprzed pół wieku zostały perfekcyjnie odnowione, grafiki sprawiały wrażenie oryginalnych, a roślinność była tak wybujała, jakby ktoś na użytek Olimpu wybebeszył sporą palmiarnię. Gabi właściwie w ogóle nie zamierzała wchodzić do środka. Chciała tylko pokazać sieradzkiej drogę. Skrótem przez wzgórze Prusa, nazywane przez miejscowych jabłuszkiem, szło się od nich do Olimpu niecałe 10 minut. Ale kiedy wyszły z pomiędzy drzew i zobaczyły wysoki, kanciasty, szary budynek, a przed nim zaparkowany policyjny radiowóz, sieradzka zatrzymała się gwałtownie, a Gabi dostrzegła w jej oczach paniczną chęć ucieczki. I nagle, choć była przecież zupełnie obcą osobą, zrobiło jej się tej kobiety strasznie żal. Chwyciła ją więc delikatnie pod łokieć i pociągnęła w kierunku hotelu. A kiedy dotarły do drzwi, weszła z nią, żeby jej dodać otuchy. Ruszyły w kierunku recepcji. Z windy właśnie wysiadł jakiś mężczyzna w policyjnej koszuli. Gabi obrzuciła go nieuważnym spojrzeniem. Zarejestrowała jedynie, że jest bardzo młody, bardzo wysoki, a w krótkich rękawach ledwie mieszczą się bicepsy, których raczej nie wypracował za biurkiem. Zauważyła również, że na pagonie ma zaledwie jedną belkę. Sprawa chyba nie może być poważna, skoro zajmuje się nią starszy posterunkowy, pomyślała uspokojona. Sieradzka na widok policjanta wyraźnie się spłoszyła. Czy ja będę musiała z nimi rozmawiać? Gabi uznała, że na głupie pytania nie warto odpowiadać, zwłaszcza, że policjant właśnie się przy nich zatrzymał. Ale zamiast zwrócić się do sieradzkiej, stał i patrzył prosto na Gabi, a jego oczy stawały się coraz większe i większe, aż w końcu wykrztusił z niedowierzaniem: Ciocia Gabriela? Teraz to ona się zdziwiła. Przepraszam? Policjant wyprostował się gwałtownie i wypiął pierś. Mateusz Flis. Cioci, to znaczy pani, chrzestny syn. Najlepiej pamiętała Mateusza z dnia chrztu, kiedy występował w formie ryczącego tobołka. Cały czerwony darł się tak, że było mu widać migdałki, a Gabi patrząc na niego myślała, że dzieci są jednak przereklamowane. No, ale miała wtedy tylko 19 lat, zaś Małgosia, jej najlepsza przyjaciółka i mama Mateusza, niecałe 20. Urodziła dziecko jako pierwsza z ich klasy, kiedy sama właściwie była jeszcze dzieckiem, bo ani matura, ani ślub ze starszym zaledwie o rok chłopakiem nie świadczyły o dorosłości. Chociaż przez całe liceum były z Gośką nierozłączne, Gabriela wcale nie chciała zostać matką chrzestną jej syna. Już wtedy nie było jej po drodze z kościołem, poza tym czuła przez skórę, że nie bardzo się do tej roli nadaje, co niestety okazało się prawdą. Studia w Lublinie były absorbujące, więc do domu przyjeżdżała rzadko, i kontakt z przyjaciółką, a co za tym idzie z chrześniakiem, stopniowo się rozluźniał. Kiedy zaś poszła do pracy, urwał się prawie zupełnie. W efekcie ostatni raz widziała Mateusza jakieś 10 lat temu. Był wówczas przeciętnym, lekko pryszczatym i dość wycofanym nastolatkiem, z którym zamieniła zaledwie parę słów. No cóż, trzeba przyznać, że od tamtej pory trochę się zmienił. Mateusz, świetnie się składa. Ucieszyła się, bo rzeczywiście to był dla niej bardzo wygodny zbieg okoliczności. Mógłbyś się panią zająć? Wskazała ruchem głowy sieradzką. wyjaśnić wszystkie okoliczności i tak dalej. A ponieważ Mateusz wyglądał na zdezorientowanego, wyjaśniła: to jest pani Maria Sieracka, siostra zmarłej. Jasne, ożywił się. Zaraz poproszę komendanta. Jest z prokuratorem na tarasie. To tam znaleziono ciało. Gabi poczuła, jak jej mięśnie odruchowo się napinają. Prokurator, ciało. Te słowa kiedyś uruchamiały ją do działania i chociaż dzisiaj mogła sobie pozwolić na to, żeby je zlekceważyć, mimo wszystko ją zaniepokoiły. Zaniepokoiły też Sieracką. Nie rozumiem. Co tu się stało? Jak zmarła Sandra? Mateusz przełknął ślinę. Myślałem, że pani już wie. Pani siostra wypadła z balkonu. Z 5. piętra. Na betonowy taras. Śmierć na miejscu. Gabi w ostatniej chwili powstrzymała się, żeby nie skarcić chłopaka. Prawdopodobnie w jej obecności chciał się wykazać, ale odrobina wyczucia by się przydała. Mógł sobie darować ten opis. To był wypadek? Spytała zamiast tego. Wypadek? Zdziwił się Mateusz. Nie sądzę. Podejrzewamy, że popełniła samobójstwo. To się nazywa wpaść z deszczu pod rynnę. Jeszcze pół godziny temu Gabi była wściekła, że znowu musi konfrontować się ze stratą. A przecież przyjechała do Nałęczowa w dokładnie odwrotnym celu, żeby zapomnieć. Od dnia wypadku, czy raczej od dnia powrotu ze szpitala, próbowała wykasować ze swojego życia wszystko, co miało jakikolwiek związek z bólem. Odeszła z pracy, przeprowadziła się do wynajętego mieszkania, ze swojego zabrała tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy, a żeby nie siedzieć bezczynnie, patrząc w obcy sufit, zajęła się tym, co do tej pory było tylko jej hobby – renowacją mebli. Cyryl, właściciel pracowni, pod którego okiem uczyła się wcześniej tej sztuki, zatrudnił ją oficjalnie na ćwierć etatu, ale i tak spędzała u niego całe dnie. Jednego nie przewidziała. Kiedyś powolne, dokładne ruchy, konieczność skupienia się na detalu i cisza, przerywana co najwyżej odgłosem szlifierki, uspokajały ją i pozwalały zapomnieć o skondensowanej, złej energii, z którą miała do czynienia na co dzień. Teraz ta sama cisza i ten sam spokój oznaczały przestrzeń dla myśli, a myśli nieuchronnie prowadziły ją nad czarną, mroczną otchłań, na której dnie czaiły się wyrzuty sumienia. Więc żeby na to cholerne myślenie nie mieć czasu, zgodziła się na propozycję rodziców i przyjechała do Nałęczowa. Tylko dlatego. Wiedziała, że będzie ciężko, że dawno wyrosła z tego miasteczka i jego dusznej atmosfery. Wyrosła też z roli córki, a przecież właśnie takie dekoracje i kostiumy na nią czekały. Ale uznała, że musi zaryzykować, bo polerując kredensy, sklejając oparcia i przykręcając zawiasy, prędzej czy później zwariuje. Skąd mogła wiedzieć, że raptem drugiego dnia wyzwania pod tytułem Powrót na stare śmieci dopadnie ją kolejna śmierć? A wszystko wskazywało na to, że nie uda jej się ominąć tej historii wystarczająco szerokim łukiem, żeby się nią nie poranić. Przez chwilę miała nadzieję, że Mateusz ją odciąży, że przejmie się Radzką i problem z głowy. Ale w momencie, w którym powiedział o samobójstwie, wszystko się skomplikowało. Sieracka wpadła w taką panikę, że zostawienie jej samej z chłopakiem nie wchodziło w grę. Więc Gabriela, przeklinając moment, w którym kobieta zarezerwowała pokój w jaśminowym dworze, zajęła się nią. Posadziła na najbliższym fotelu, podała wyciągniętą z kieszeni dżinsów i lekko sfatygowaną paczkę chusteczek higienicznych, a Mateusza wysłała po komendanta. Lepiej, żeby się tu pojawił, zanim Sieracka kompletnie się rozsypie.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki są wśród poszkodowanych po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Stan trzech osób jest poważny, mają rany kłute, klatki piersiowej. Pielęgniarka doznała obrażeń ręki. Napastnik zaatakował ostrym narzędziem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Został już zatrzymany. 11 osób poszkodowanych, a 3 z nich trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch pociągów osobowych w powiecie pilskim w Wielkopolsce. W pobliżu stacji w Białośliwiu doszło do zderzenia bocznego składów Polregio i PKP Intercity. Pociągami podróżowało około 200 osób, relacjonuje Radiu Z aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
1: Na miejscu wciąż pracują służby. Przez kolejne godziny będą zabezpieczały całe miejsce zdarzenia.
0: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Rośnie liczba ofiar dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 235 osób, a niemal 1000 zostało rannych. Swoją pomoc w akcji ratunkowej oferują kolejne państwa. Hiszpania gotowa jest wysłać ratowników wojskowych, podobnie Francja czy Szwajcaria. W drodze do Wenezueli są specjalistyczne zespoły koordynowane przez ONZ. Niemcy wysyłają 6 samolotów transportowych Bundeswehr ze sprzętem i ratownikami, o czym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: Samoloty transportowe A400M Bundeswehr zabiorą do Caracas m.in. ciężki sprzęt i specjalistów Federalnej Agencji Pomocy Technicznej THW oraz doświadczonych ratowników z psami. Niemiecki minister obrony Pistorius zapowiedział też, że maszyny Bundeswehr i ich załogi będą w razie potrzeby oddane na miejscu w Wenezueli do dyspozycji lokalnych partnerów i międzynarodowych organizacji niosących pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Według służby geologicznej USA w trzęsieniu ziemi w Wenezueli mogło zginąć nawet 100 tysięcy osób. Wiceminister obrony narodowej zarzuca PiS-owi i prezydentowi celowy sabotaż odbywającej się w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Działania opozycji przy wsparciu Karola Nawrockiego miały obniżyć rangę wydarzenia, mówi wiceminister Cezary Tomczyk.
3: To, co się działo w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to właściwie próba sabotażu tej konferencji przez ludzi prezydenta i przez Prawo i Sprawiedliwość. Być może jest to zemsta za udany sejf. Mam wrażenie, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiS-u i w imię tych zasad chciano zatrzymać to, co dzieje się tutaj.
0: Blisko 600 miliardów dolarów może kosztować odbudowa Ukrainy i naprawa tego, co w ciągu ostatnich lat zniszczyła Rosja. Współpraca Polski, Czech, Słowacji i Węgier wchodzi na nowy poziom. Po kilku latach przerwy w Budapeszcie odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem ministrów obrony. To pierwsze spotkanie w tym gronie po zmianie władzy w stolicy Węgier. Głównymi tematami były bezpieczeństwo w Europie oraz współpraca zbrojeniowa. Jakie są efekty tych rozmów? Z bliska wydarzenia obserwował specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
4: Zapadła decyzja o wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Dzięki temu zdolności armii państw członkowskich mają być na podobnym poziomie, tłumaczy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Czyli jeżeli w Polsce odbywają się ćwiczenia wojskowe, sojusznicze, to na pewno na nich będą Czesi, Słowacy i Węgrzy.
4: Grupa Wyszehradzka rozważa także decyzję o łatwym transferze sił zbrojnych między państwami i wykorzystaniu dronów w działaniach obronnych. Jest też wola szefów obrony, żeby jak najszybciej NATO podjęło decyzję o rozbudowie rurociągów paliwowych. Budapeszt, Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Szczyt NATO w Ankarze odbędzie się na początku lipca. Po ponad 120 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej przechodzi do historii. Wczoraj symbolicznie zakończono wydobycie uroczystą ceremonią i ustawieniem wagonika z ostatnią toną węgla. Były wzruszenia i podziękowania. Reporter Radia Z Szymon Kastelik był na miejscu. Rozmawiał z byłymi i obecnymi pracownikami przy dźwiękach górniczej orkiestry.
6: No mój mąż tu pracował 30 lat. Od węgla się odchodzi, ale to trzeba było etapami robić, a nie na hura już zamknąć i koniec.
7: Co, smutek nam pozostaje, nic więcej, no.
8: Czuje pan jakiś żal?
9: No na pewno. Ochrzcili mnie w Wierzchowicach, ożeniłem się w Wierzchowicach, mieszkam w Wierzchowicach.
10: Szczęść Boże, załoga Wierzchowicach.
0: Kopalnia miała zakończyć wydobycie 3 lata temu. prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Od zachodu napływa do nas afrykańskie powietrze. W sobotę i niedzielę temperatura może przekroczyć 40 stopni, mówi synoptyk z IMGW Piotr Szuster.
3: To, że notujemy coraz dłuższe fale upałów, coraz wyższe temperatury w trakcie tych fal upałów, jest powiązane z wzrostem temperatury spowodowanej działalnością człowieka. I prawdopodobnie kolejne fale upałów w przyszłości, mówię tu w perspektywie na przykład najbliższych 30 do 50 lat, będą jeszcze bardziej zaostrzone.
0: Elbląg, Kraków, Szczecin, Poznań, w kolejnych miastach masowo stawiane są kurtyny wodne, aby ulżyć mieszkańcom w upałach. Władze stolicy Wielkopolski planują też rozdawać butelkowaną wodę. Sprowadzona jest klimatyzacja w tramwajach i autobusach, ale nie tylko, mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
8: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic. Również jesteśmy przygotowani na działania związane z funkcjonowaniem placówek zdrowia. One są gotowe na to, aby przyjąć więcej pacjentów.
0: Ze względu na upały przeniesiono główne obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca z placu Mickiewicza do pobliskiej auli uniwersyteckiej. Wysoka temperatura i susza dobija polskie truskawki. Jest ich coraz mniej i dalej są droższe niż rok temu o tej samej porze. Przyznają to w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Kasiakiem sadowniczki z Lubelszczyzny.
11: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram.
12: Już taniej nie będzie.
13: Dlaczego?
11: No przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś. Choroba jest.
0: Na bazarkach nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, tanieje bób i fasola. Mamy też prawdziwy wysyp krajowych pomidorów. Na koniec sprawdzamy wyniki spotkań grupy F na piłkarskich mistrzostwach świata. Holandia pokonała Tunezję 3-1. Co ciekawe, w trzeciej minucie samobuja strzelił kapitan Tunezyjczyków Elias Skiri. W drugim spotkaniu tej grupy Japonia zremisowała ze Szwecją 1-1. To nie koniec sportowych emocji tej nocy. Za godzinę mecze grupy D, Turcja, USA i Paragwaj, Australia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
15: Zapraszam serdecznie, z nami jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji i Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani minister.
16: Dzień dobry, witam.
15: I pierwsze pytanie o konferencję w sprawie odbudowy w Gdańsku. Bez prezydenta Zełenskiego, czy to jest porażka?
16: Z panią premier Julią Swyrydenko, w związku z tym władza wykonawcza na najwyższym też stopniu z Ukrainy była obecna. Poza tym było bardzo wielu, 12 liderów, m.in. Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, prezydent Litwy, premier Czech, premier Słowacji. W związku z tym w dalszym ciągu to jest ważne wydarzenie. Oczywiście, że szkoda, że nie było Zełenskiego i nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie pewne działania, również ze strony Zełenskiego, mam na myśli nadanie imienia UPA jednej z jednostek wojskowych, to wydarzenie, które przecież było wspólnym wydarzeniem Polski i Ukrainy, mogło być na wyższym poziomie.
15: A to jest afront ze strony prezydenta Zełenskiego, ta nieobecność?
16: Myślę, że w tej chwili to tylko podgrzewałoby atmosferę. Biorąc pod uwagę to, co się już wydarzyło, to wydaje się, że jego brak tak naprawdę dobrze zadziałał dla atmosfery. Dla nas najważniejsze jest to, że podpisane są liczne, podobno około 200 umów między podmiotami polskimi i ukraińskimi dotyczącymi odbudowy Ukrainy. Dla nas jest ważne, że polscy przedsiębiorcy mają szansę na tym skorzystać. Ważne jest, że uczestniczy w tych przedsięwzięciach. Ważne jest to, że będzie się gospodarka również polskie rozwijać, a nasz sąsiad będzie się odbudowywał.
15: Pytanie numer dwa. Czy Rafał Trzaskowski może stracić stanowisko prezydenta Warszawy? Bo szykowana jest referendum
16: o tym,
15: w tej sprawie.
16: Nie mam żadnych wątpliwości, że o tym powinni zadecydować zawsze warszawiacy. Natomiast jestem przekonana, że warszawiacy popierają Rafała Trzaskowskiego. Zauważmy, że z jego strony działania związane z kryzysem w szpitalu południowym, to co się stało, jest nie do przyjęcia, były bardzo szybkie. Wszystkie kontrole, tam kontrole weszły.
15: Pan prezydent ma przeciwników wśród lewicy, jeśli chodzi o Radę Miasta.
16: Ja rozumiem, natomiast ja przypomnę, że jednak w Radzie Miasta Warszawy większość ma Koalicja Obywatelska.
15: Tak. 36
16: pan,
15: 60.
16: Pan prezydent wygrał w pierwszej turze wyborów w wyborach samorządowych.
15: Czy nie boi się
16: jest dobrze oceniana.
15: Tak?
16: Jestem przekonana, że zrobił wszystko, co się dało. Ja przypomnę, że pan Dawid Kacprzyk stracił pracę, jak tylko ta sprawa wyszła. Przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym dzielnicowym. To była była jego decyzja, ale powiedzmy szczerze, że też został do tego namówiony. Natychmiast został też odwołana osoba, która bezpośrednio była przełożonym, zarząd szpitala oraz rada nadzorcza. W związku z tym wszystkie działania kontrolne, kontrola została miasta wysłana jeszcze wcześniej niż były kontrole innych podmiotów. Musimy zdawać sobie sprawę.
15: Ale są zastrzeżenia, że pan prezydent jednak zignorował SMS-y, czy też wiadomości, które dostawał na komunikatory od
16: Nie będę wartościować, nie widziałam tych SMS-ów. Poprosił o to, żeby przekazać drogą oficjalną. Natomiast ilość informacji różnych, czasami od osób nawet zaburzonych, które otrzymujemy, nie pozwalają często ocenić, co z tego jest realnym sytuacją, w której powinno się interweniować, a co jest chwilowym działaniem kogoś pod wpływem tego, że chce napisać skargę.
15: Tutaj nie widzi jakieś zaniechania, czy też błędu.
16: Na pewno to wyjaśni prokuratura we wszystkich tych kwestiach. Ja się cieszę, że tam jest nie tylko kontrola Naczelnej Izby Lekarskiej, NFZ-u, miasta, prokuratury. W związku z tym, cokolwiek się zdarzyło nieprawidłowego, zostanie wyjaśnione. Natomiast ja uważam,
15: wrócimy do tego. Wrócimy do tego, że pytanie numer 3, jutro koniec roku.
16: Działanie pana prezydenta, działanie miasta było natychmiastowe i zrobił wszystko, co można, żeby tę sprawę wyjaśnić.
15: Jaki stopień wystawiła pani Ministerstwo Edukacji za ten rok szkolny?
16: Bardzo dużo się wydarzyło.
15: Ale jeżeli... jaki stopień? Nie wiem. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka?
16: Bardzo dobry, chociaż nie celujący. Tak bym to określiła. Udało się przeprowadzić to, żeby w 1 września weszła reforma Kompas Jutra. Spotkaliśmy się z ponad 24 tysiącami nauczycieli, żeby z nimi o tych zmianach porozmawiać. Wprowadziliśmy szereg zmian pozytywnych dla środowiska nauczycieli i związanych z odprawami emerytalnymi, związanych z kwestią likwidacji godziny czarnkowej i kwestią...
15: postawić pauzę. Pani minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio
16: Cyfryzacja ZPL. Masywna.
15: Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać tam. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy, nie tylko o resorcie edukacji.
14: Trzy pytania
16: to już chociaż ten jeden wątek pociągniemy. Co się udało zrobić?
15: Dobrze, ale ja zanim pociągniemy ten jeden wątek, to powiem tak. Jutro będzie taka konferencja zorganizowana przez różne organizacje samorządowe, między innymi przez Akcję Uczniowską, zapewne panią znane. No i pani minister Nowacka dostanie świadectwo. Jest pani ciekawa, co tam na tym świadectwie będzie?
16: Ja chciałam jedną rzecz zauważyć. Jedną z zarzutów, którą słyszałam od szefa Akcji Uczniowskiej, była to, że pani minister Nowacka nie spotyka się z młodzieżą. Nie wiem, czy pani wie, że nawet w ostatnim miesiącu zdaje się, że tych spotkań było 10, ponieważ pierwszy raz od roku 2012, kiedy wygasła ostatnia strategia młodzieżowa, która powstała w roku 2003. W ministerstwie powstaje w tej chwili strategia młodzieżowa. Pani minister Nowacka przejęła w ogóle politykę młodzieżową jakby z innych resortów, z decyzją pana premiera. Ona jest w tej chwili wpisana formalnie do zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Powstała diagnoza młodzieży. Ta diagnoza młodzieży powstała i została ogłoszona jakoś tak na początku roku. W tej chwili do końca roku ma powstać strategia młodzieżowa.
15: No dobrze, ale jeśli jest tak dobrze, to dlaczego, że tak powiem, w sondażach jednak pani minister Nowacka zmieniana jako ta, która powinna pożegnać się z resortem, a młodzież też nie ma jakiejś...
16: Zupełnie, jest to
15: no
16: na tej zasadzie...
15: To świadectwo szkolne.
16: Ale ja,
15: tak.
16: Żeby nie było wątpliwości, ja czytałam...
15: Otrzymywanie obietnic niedostateczny, szacunek dla uczniów i nauczycieli niedostateczny, słuchanie swoich zwolenników celujące. O, tutaj, plan edukacyjny na przyszłość niedostateczny.
16: Dobrze, no to teraz zderzmy to z rzeczywistością.
15: Suma summarum, Barbara Nowacka nie otrzymała tak promocji do następnej klasy, podpisano akcja uczniowska.
16: Tak się zdarzyło, że ja spojrzałam na ten raport, który przygotowała Akcja Uczniowska i zobaczyłam punkt po punkcie, co tam jest. Część w ogóle tych postulatów jest w ogóle zrealizowana i mam wrażenie, że Akcja Uczniowska, która nie wie, co się dzieje w szkole, realnie rzecz biorąc tego nie zauważyła. Na przykład jest coś takiego, że były projekty społeczne w szkole. Nie wiem, czy pani wie, od 1 września 2025 roku do szkół weszła edukacja obywatelska. Jednym z trzech fragmentów dotyczących tego, co jest wymagane od uczniów w ramach realizacji podstawy programowej z edukacji obywatelskiej, poza wiedzą, poza doświadczeniami edukacyjnymi, z których na 11-4 muszą zrealizować, jest projekt społeczny, grupowy projekt społeczny, ale są tam... czyli to, co jest wnioskowane. Kolejna kwestia.
15: Ale są na przykład takie postulaty, bezpłatna komunikacja
16: zdrowa dla uczniów. Ale co to ma wspólnego z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
15: No, rozumiem, że chodzi
16: zniżki,
15: o to, żeby...
16: ale zniżki realizuje, jeśli chodzi o komunikację.
15: Żeby pomagać młodzieży, rozumiem.
16: Ja rozumiem, ale zniżki, jeśli chodzi o komunikację, realizuje Ministerstwo Infrastruktury.
15: Ej, ale można generalnie to
16: wiem
15: wspólne współpracy. Na przykład jest kolejny postulat. Obowiązkowy i rzetelny komponent edukacji seksualnej. Nowego w edukacji, w tym wychowaniu
16: zdrowotnym.
15: Przecież to zostało wyłączone, tak czy nie?
16: No nie, no ale jest, są dwa przedmioty, z których może skorzystać każdy uczeń w szkole.
15: Ale ten z wychowaniem seksualnym jest dobrowolny.
16: Pani redaktor, da mi pani skończyć każde zdanie.
15: Ale rzeczywiście, przecież mówiła pani tutaj, bo ja po prostu się wtrąciłam, ponieważ chodziło mi o to, września, żeś mi pani nie zagadała.
16: Od 1 września...
15: Wiem, że pani jest naprawdę w tym bardzo dobra.
16: Od 1 września do szkół wchodzi obowiązkowa edukacja zdrowotna, która obejmuje większość tematów dotyczących zdrowia, plus nieobowiązkowy komponent, który się nazywa edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, której dosłownie to jest w klasach 4-6 jedna godzina w ciągu roku, w przypadku klas 7-8 to są 2 godziny, a w przypadku klas szkół ponadpodstawowych 3 godziny w ciągu roku. Reszta, a przypomnę, że w ciągu roku mniej więcej tych godzin jest 30, obejmuje aspekty związane również, jeśli chodzi o zdrowie, na przykład z dojrzewaniem, które jest takim elementem, które myślę, że dla wielu uczniów jest ważne, ale również z cyberbezpieczeństwem, również związane ze zdrowym odżywianiem, z aktywnością fizyczną i bardzo wiele innych.
15: Nie zgadza w ogóle z tezami tego raportu, tak?
16: Widać, że te tezy raportu wynikają z braku wiedzy, bardzo często, albo ze starych informacji. Na przykład my bardzo skrupulatnie badamy to, w jaki sposób zakrywamy białe plamy, jeśli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną w polskich szkołach. Chciałam powiedzieć, że w dalszym ciągu nie jest idealnie, chociaż ta liczba specjalistów, pedagogów i psychologów w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyła się 2,5-krotnie. Z 20 paru tysięcy do 56 tysięcy w szkołach w tej chwili mamy specjalistów. Co więcej, tych szkół, w których nie ma psychologa i pedagoga, uczy się w sumie około 6% dzieci. Mhm. Jeszcze niedawno to było.
15: Czyli te dane, które są zawarte w raporcie, pani
16: uznaje, nieaktualne.
15: Są nieaktualne. Ale jest na przykład sprzeciw wobec, uwaga, populistycznego zakazu używania smartfonów. A przecież tym się szczyci, że od 1 września dzieci i młodzież nie będą mogły używać smartfonów podczas lekcji.
16: I powiem
15: w ogóle
16: więcej,
15: w szkole nie wiem,
16: też,
15: co to będzie.
16: Też pokażę, jak działamy, że jest to kompleksowe rozwiązanie obejmujące bardzo wiele elementów. Po pierwsze, już w podstawie programowej Kompasu Jutra, czyli nowej, która wejdzie 1 września, jest zakaz korzystania z małych sprzętów ekranowych dla dzieci przedszkolnych. Chodzi o opóźnienie tak zwanej inicjacji tej cyfrowej, ekranowej dotyczącej małych sprzętów. Zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Wniosek zresztą z naszych spotkań z nauczycielami, ponieważ dotychczas 51% szkół, to wynika z raportu zresztą GrowSpace, miało już taki zakaz wprowadzony. Ale bardzo często nauczyciele podnosili, że chcieliby, żeby to państwo, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie ustawowym wprowadziło ten zakaz, żeby jakby wzięło na siebie obowiązek związany z tym, że nie chcieli również czasami niezadowolenia rodziców. W związku z tym wprowadzamy to, przejmujemy ten obowiązek, przejęliśmy tą decyzję i jest to ustawowe.
15: Zwraca uwagę, że jest to ucieczka od systemowego problemu.
16: Nie.
15: I teraz, smartfon to potężne wsparcie dydaktyczne, zakazy rodzą
16: opór. No dobrze, no to spójrzmy dalej. Kolejnym jest ustawa, która wyszła też z rządu, dotycząca ograniczenia dostępu do pornografii w ten sposób, żeby był rzeczywisty, realna weryfikacja wieku 18 lat. Pracujemy nad ograniczeniem dostępu do social mediów. Kolejnym elementem jest ustawa, która autorstwa pani Moniki Rosy, dotycząca patostreamingu, czyli karania treści o charakterze patostreamingu od 3 miesięcy do 5 lat kary, przy czym ten najwyższy wyrok wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, której dotyczy to dzieci, czyli kiedy mamy ten patostreaming z udziałem dzieci. Czyli jak edukacja zdrowotna, która obejmuje bardzo wiele treści związanych właśnie z cyberbezpieczeństwem.
15: Nie zgadza się pani
16: Moduł edukacji medialnej na języku polskim i innych przedmiotach od 1 września.
15: Bo to też jest taki postulat numer 3, że to jest archaiczny relikt polskiego systemu i zamienia szkołę w arenę gladiatorów oraz wyścig szczurów.
16: Straszny, zauważyła pani, że jest to strasznie populistyczny tekst. Dla bardzo wielu dzieci jest to realna wartość, że ich praca została nagrodzona w postaci biało-czerwonego paska. Nie rezygnujemy z biało-czerwonego paska. Uważamy, że wyróżnianie dzieci, które dzięki swojej pracowistości, jednak pewnej takiej solidności
15: trzeba
16: i pracy.
15: Trzeba promować prymusów.
16: Trzeba promować osoby, zarówno te, które osiągają niesamowite sukcesy w pojedynczych dziedzinach i stąd bardzo silnie rozwijaliśmy programy wszystkie związane z olimpiadami, z nagradzaniem międzynarodowych naszych olimpijczyków przedmiotowych, coroczne gale, kwestia wsparcia nawet w tym, żeby byli w takich samych koszulkach na tych zawodach międzynarodowych, ale również spotkania, liczne działania, które ich wspierają, jak i również są też nagrody ministra w postaci postaci stypendiów dla osób, które osiągają inne sukcesy niż naukowe, sportowe, artystyczne. Przecież to też jest, ale również jest ta nagroda, która ja bym nazwała nagrodą za solidność, jaką jest biało-czerwony pasek, który na przykład daje dodatkowe punkty przy dostaniu się do szkoły ponadpodstawowej.
15: Jeśli chodzi o pracę domową, rozumiem, że nic się nie zmienia, tak?
16: No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tych...
15: Nie, ale ja zapytam ale o pracę domową, bo to też była taka...
16: Pokazuje pani...
15: Jednak punkty zapalne w relacjach również z rodzicami.
16: Bardzo jednoznacznie od początku mówimy, od momentu, w którym prowadziliśmy te zmiany, że prace domowe nauczyciele mogą, a nawet powinni zadawać. Tylko, po pierwsze, muszą być to prace, które potem będą sprawdzane i otrzyma uczeń informację zwrotną, po to, żeby w zeszycie nie miał czegoś, co tak naprawdę jest nieprawdą, żeby otrzymał informację, bo tylko taka praca domowa ma sens, co zrobił dobrze, co zrobił źle, co powinien poprawić. Natomiast ponieważ zmieniamy w tej chwili rozporządzenie o ocenianiu, piszemy jeszcze element taki, że uczeń, który solidnie odrabia te prace domowe, może zostać wyróżniona poprawioną oceną na koniec roku przez nauczyciela, czyli ta systematyczność może być jednocześnie wyróżniona.
15: To na koniec tego wątku poprosiłabym, żeby zechciała pani powiedzieć, co się zmieni od 1 września 2026 roku.
16: Proszę bardzo.
15: W krótkich, ale w krótkich żołnierskich słowach, nie to, żeby pani tutaj nas zalała tę radą, tylko w krótkich żołnierskich słowach.
16: Po pierwsze, zacznę od jakby trochę końca, czyli to, że ponieważ mamy rzeczywiście masywną cyfryzację szkół, do szkół już trafiły laptopy w ilości 735 tysięcy szkół, one trafiły na przełomie 25-26 roku, ale teraz do szkół trafiają pracownie AI, czyli od 1 września w 12 tysiącach szkół będą pracownie sztucznej inteligencji, na których uczniowie będą zarówno mogli mieć przedmioty, takie jak polski, matematyka, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jak i również naukę dotyczącą sztucznej inteligencji, na przykład na informatyce. Właściwie wszystkie szkoły, które chciały, które się zgłosiły do tego programu, ten sprzęt dostały.
15: W ogóle?
16: No to zależy, bo to co dostają szkoły publiczne, czyli tych szkół publicznych, no wszystkie, które chciały, szkoły publiczne dostały, no tak.
15: Ale
16: powiem.
15: Ile szkół publicznych?
16: Jest około 14 tysięcy szkół podstawowych i około 6 tysięcy szkół ponadpodstawowych.
15: Czyli 20 tysięcy razem.
16: Tak, natomiast te, które zgłosiły się, ten sprzęt dostają. To jest kolejna rzecz. Ale to w tej przede wszystkim wchodzi reforma Kompas Jutra, która wchodzi do klasy pierwszej i czwartej szkoły podstawowej oraz do przedszkola. Zupełnie nowe podstawy programowe. W przypadku przedszkola na przykład obowiązek codziennego wychodzenia na dwór, niezależnie od pogody, po to, żeby dzieci były aktywne fizycznie poza przedszkolem. To ograniczenie ekranów to też jest element tych zmian, które wchodzą do przedszkoli. W przypadku klasy pierwszej i czwartej dużo większy nacisk na wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, czyli wykorzystanie wiedzy, doświadczenia edukacyjne, czyli praktyczne działania, które uczą. Tydzień projektowy. Tydzień projektowy wchodzi fakultatywnie od 1 września 26, obowiązkowo od 1 września 27 roku. Zajęcia praktyczno-techniczne, które mają dużo bardziej praktyczny charakter niż dotychczasowa technika.
15: Czyli?
16: Umiejętność przeszycia guzika, wyprasowania sobie koszuli, przymocowania obrazka do ściany, zrobienia prostego posiłku, zaplanowania budżetu domowego. Poza oczywiście tymi co 2 godziny tygodniowo, jeszcze w bloku. Bloku po to, żeby od początku do końca można było wykonać jakąś pracę.
15: To jeszcze,
16: przyroda. Moment.
15: Jeszcze pozwolę sobie dołożyć właśnie do tego raportu, który jutro zostanie zaprezentowany, który pani kontestuje, mówi, że ma nieścisłe czy też przestarzałe dane. Natomiast tam jest zwrócona uwaga na jedną rzecz, że na przykład dlaczego nikt nie tłumaczy nam, jak działa kredyt hipoteczny i jak rozliczyć PIT, jak napisać profesjonalne CV, czy skutecznie zadbać
16: to
15: o własny.
16: To jest kolejny przykład. Dobrze, że pani to wymieni. O to, jak zadbać o zdrowie psychiczne jest na edukacji zdrowotnej. Przypomnę, że od 1 września ten przedmiot będzie obowiązkowy w polskich szkołach. Dokładnie ten komponent dotyczący zdrowia psychicznego również. Natomiast w ramach Kompasu Jutra, czyli tej reformy, jednym z modułów, który poza modułem edukacji medialnej, który ma uczyć nas, jak rozróżniać prawdę od fałszu, poza modułem klimatycznym, modułem dotyczącym obronności i kilku innych modułów, jest moduł edukacji finansowo-ekonomicznej. Czyli to, żeby na różnych przedmiotach i od klas 1-3 przez matematykę, przez inne przedmioty, właśnie dokładnie uczyć się takich rzeczy, które są związane z praktyczną ekonomią. Dokładnie to wchodzi 1 września 26 roku.
15: To jest akurat wiedza, która się naprawdę bardzo mocno
16: Pyta się pani, co się zmienia 1 września. Przyroda, 3 godziny tygodniowo, przynajmniej dwie z nich w bloku, po to, żeby również były działania terenowe, żeby wyjść na przykład w najbliższym parku, nie tylko dowiedzieć się teoretycznie, jakie drzewa rosną, ale rzeczywiście potrafić rozróżniać poszczególne drzewa.
15: I będą spacery dendrologiczne.
16: No tak, tylko nie będą tyle kosztować. W związku z tym, powiem więcej. W tej chwili, już przeszło przez stały Komitet Rady Ministrów, za moment stanie na posiedzeniu rządu, program rządowy, który się nazywa Pracownie Kompas Jutra, po to, żeby były środki finansowe na to, żeby najmniej zamożne gminy mogły dzięki tym środkom kupić sprzęt do pracowni czy przyrodniczej, czy praktyczno-technicznej. W sumie w ciągu 4 lat to jest 200 milionów złotych i to jest program, tak jak kiedyś były programy Aktywna Tablica, mamy już program tej chwili Cyfrowy Uczeń na oprogramowanie. Kolejnym takim programem, który będzie skierowany do szkół i samorządu, to jest Pracownia Kompas Jutra. Chcemy, żeby edukacja była bardziej praktyczna i żeby tak, z jednej strony była wiedza i to ta wiedza głęboka, która pozostaje z człowiekiem na zawsze, czyli żeby szkoła była wymagająca, ale ma być jednocześnie inspirująca i przyjazna dla dziecka. Żeby dziecko przychodziło do domu i mówiło, czegoś ciekawego się nauczyłem. Żeby miało poczucie, bo wynika niestety z naszych statystyk, że tak nie jest, że bardzo dużo dzieci w tej chwili wskazuje, że nie jest ciekawa nowych rzeczy, które się nauczy w szkole. Jesteśmy tu, wypadamy jako Polska na ostatnim miejscu z wszystkich krajów Unii Europejskiej. U nas 26% dzieci tak wskazuje, czy 1 na 4. W przypadku na przykład Portugalii to jest 3 na 4. W związku z tym bardziej praktyczna edukacja, zajęcia praktyczno-techniczne, przyroda przez 3 lata po 3 godziny, doświadczenia edukacyjne na każdym przedmiocie.
15: Chcemy też naszych słuchaczy, również uczniów, że nastąpi takie turbo przyspieszenie.
16: Nowe podstawy programowe wypracowane razem z nauczycielami. Tak, jestem przekonana, że to zmieni polską szkołę. I to jest zmiana, która wchodzi 1 września 2026 roku. Tak jak mówię dalej, jeżeli chodzi o ten sprzęt, to nie musimy korzystać z telefonu. Jeżeli do szkół trafiło już 735 tysięcy laptopów, a teraz trafi jeszcze 12 pracowni do AI.
15: A to są te laptopy, co tobie Cywa Czarnek?
16: To są te laptopy, które za czasów PiSu rozdawali uczniom. Komisja Europejska tego nie pokryła, uznała to za niedobry system dysponowania tego sprzętu, natomiast my musieliśmy jakby przywrócić, musieliśmy wprowadzić taki dokument rządowy, który nazywa się Polityka Cyfrowej Transformacji, który powinien być przyjęty w 2022 roku, a my go od zera pisaliśmy w roku 2024, bo nasi poprzednicy nie zrobili z tego nic i dzięki temu z środków KPO do szkół trafiło tyle sprzętu, co pozwala zresztą szkołom, samorządom inwestować na przyszłość, na przykład te pracownie przyrodnicze, praktyczno-techniczne, pozwalające na to, żeby lekcje były ciekawsze i żeby młodzież dłużej zapamiętywała tą wiedzę, którą się nauczy w szkole.
15: Od jutra wakacje i są pytania od słuchaczy. Jak redaktor, kiedy redaktor Prusinowicz pytał panią w Sejmie, czy była pani w nieformalnej salce VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie, to pani uciekła, bo się pani spieszyła. Czy teraz ma pani trochę czasu i pani tam była?
16: Po pierwsze, saloniku VIP. Ja mimo tego, że się śpieszyłam, bo się śpieszyłam realnie, bo wtedy pan premier ogłaszał młodzieży informację dotyczącą 12 tysięcy pracowni AI, które właśnie trafiają do szkół. Do tej szkoły, w której ja dzisiaj byłam na zakończeniu roku, to nawet trafi jutro dokładnie ta pracownia.
15: A jeśli chodzi o nieformalną salkę?
16: Rzuciłam wtedy panu, mimo wszystko panu redaktorowi, że nie byłam nigdy w ogóle w Szpitalu Południowym, nie tylko w tej salce VIP. W związku z tym nie korzystałam z tego. Ja to powiedziałam i to jest na tym nagraniu nawet, które zostało opuszczone. Natomiast powiedziałam jednocześnie, że się śpieszę, bo było rzeczywiście, wyszłam tak, że się kończyło głosowanie i musiałam być na 11 w KPR.
15: Ale nie słyszała pani, żeby tam był jakiś salonik VIP dla działaczy Koalicji Obywatelskiej?
16: Powiem więcej.
15: Żeby była przyspieszona ścieżka leczenia, zabiegów, etc.
16: PiS zrobił taką tablicę. Zresztą na skutek tej tablicy w ramach protestu, jak podeszła do PiSu pani Katarzyna Piekarska, to potem
15: myślę, się zemdlała.
16: Poczuła tak, się onkologicznie. Lecz się zresztą z tego, co wiem, zdaje się w szpitalu w Olsztynie.
15: Chwały to PiSowi na pewno nie przynosi. Wręcz
16: dokładnie. Ale z tego, co rozmawiałam z tymi, którym miałam okazję z tej listy, to nikt nie korzystał. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją,
15: ale ktoś korzystał.
16: No właśnie cały klub programu polega na tym, że Kanał Zero, który zapowiadał, jak to będzie hucznie, zapowiadał, kto tam korzystał.
15: No może czekają na inny moment.
16: Może czekają na to, że...
15: A czy politycy, czy też działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy korzystali z tej przyspieszonej ścieżki i byli tam w tym nieformalnym saloniku, powinni powinien się ujawnić?
16: Problem cały polega na tym, że na razie jeszcze nie znalazłam nikogo, kto był, więc ciężko byłoby mu się ujawnić. Dla mnie jest oczywiste, że to, co było w szpitalu południowym, zasługuje na największą krytykę. Dlaczego? Dlatego, że gość był na tyle pazerny, że jeżeli rozumiem, że w tej chwili próbuje oddać pół miliona, to oznacza, że przyjął pieniądze za...
15: Ktoś z nim podpisywał te faktury, ktoś z nim podpisywał tę umowę.
16: Przypomnę, że tam cały zarząd został zdymisjonowany i cała rada nadzorcza.
15: Jak się już mleko rozlało, generalnie.
16: Dobrze, no ale niech pani pamięta,
15: wszystko
16: że...
15: wszystko wzięło się od oświadczenia majątkowego,
16: natomiast
15: radnego,
16: tam jest
15: teraz
16: kilka
15: byłego
16: też,
15: radnego.
16: Ale wie pani co, tam było też kilka rzeczy, które przez moment miałam wrażenie, że było do niedomówieniami i Zero też to tak podnosiło, natomiast teraz się wyjaśnia. Na przykład była taka teoria, że jak człowiek bez specjalności może być szefem SOR-u.
15: Specjalizacji.
16: Nie, szef bez specjalizacji może być szefem SOR-u. On nie był szefem SOR-u.
15: On był koordynatorem, no dobrze.
16: Szefem SOR-u był pan Adam Macech, lekarz medycyny ratunkowej ze
15: ale
16: specjalnością. On był po prostu technicznym koordynatorem od ustalania dyżurów, czyli nie był człowiekiem, który odpowiadał za, nie wiem, procedury medyczne, albo za to, żeby ustawiać jakieś rzeczy, które się dzieją związane z ratowaniem ludzi, tylko odpowiadał za to, jak rozumiem, że ustalał harmonogram.
15: Pan Dawid Karczyk został, można powiedzieć, mocno ukarany. Nie wiem, czy jeszcze miałem...
16: Mu się to należało, nie mam żadnych wątpliwości.
15: Zawodzie, czy nie będzie w tym zawodzie, ale dochodzą do tego również zarzuty, jakie stawia były szef oddziału chirurgii.
16: Z którym też się procesuje, z tym samym...
15: To są rzeczy przerażające.
16: Pani redaktor, dwie rzeczy. Jedna rzecz,

0: Zaraz powiem, na czym polega, natomiast tu jest zbrodnia. Nie ma żadnej wątpliwości. To w tym sensie, że i tak pytanie brzmi.
1: A różnica?
0: A różnica polega na tym, kto kogo zaatakował. To tu jest ta zasadnicza różnica.
1: Czyli Hamas, dlatego, dopiero potem odpowiedź
0: tak jest,
1: Izraela.
0: Tak jest, tak jest. Dlatego bo Polacy, bo ja też, a propos Ukrainy, bo ja też się jakby, żebyśmy też nie zapominali, że Polacy generalnie w historii byli uważani za naród dobry. I to, że my postawiliśmy się po dobrej stronie, nie ma w tym nic złego, bo za chwilę, żebyśmy też o tym nie zapomnieli. To jest jakby część polskości, to jest część naszej duszy, że my po prostu jesteśmy tam, gdzie my jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. I wtedy, w 2022 roku, staliśmy po dobrej stronie i nie powinniśmy się tego wstydzić.
1: I to jest nasza waluta?
0: To jest, wszędzie to jest waluta. Wszędzie to jest waluta, bo tylko trzeba ją mądrze rozgrywać. Polacy nie zawsze mądrze potrafią to rozgrywać.
1: To jest to, o czym pan mówi, to jest soft power.
0: Tak, dokładnie. No,
1: pytanie, czy my potrafimy w soft power. Pani Ewa pyta, jakie sukcesy poza prawem farmaceutycznym i upadłościowym, bo to się udało, miał minister Ziobro. Jak jego działania przełożyły się na sprawy zwykłych Polaków?
0: A nie, to takich rzeczy to jest bardzo dużo było. To znaczy, po pierwsze tak,
1: zwłaszcza w sądach, tak? Wie skala, pan, jak długo trzeba czekać na postępowanie.
0: Ale w sądach to akurat nie była nasza wina, dlatego że my wszystko przygotowaliśmy.
1: 8 lat na zmiany w sądach. Ale premier Morawiecki powiedział w jednym z wywiadów całkiem niedawno, że za zapaść w sądownictwie odpowiada minister Ziobro.
0: Dobrze, to ja tylko przypomnę, że my przygotowaliśmy wszystkie ustawy, które były zablokowane. Albo były zablokowane, bo ktoś jeździł negocjować blokowanie tych ustaw w Unii Europejskiej, albo były weta prezydenta, więc nie można ocenić w wyniku operacji, kiedy ta operacja została zablokowana po środku, ale bez wątpienia diagnozy nasze były dobre.
1: Może popełniliście masakryczny błąd polegający na tym, że tę operację chcieliście przeprowadzić kilofem, siekierą, a nie skalpelem.
0: A wcale, że nie, bo były operacje przeprowadzone skalpelem i możemy porozmawiać o szczegółach. Dzisiaj już widać, że jednym z głównych problemów jest to, że raz chcieliśmy ujednolicić status sędziego. Chcieliśmy jednocześnie sprawić, żeby postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów było wyciągnięte od nich samych. To jest zły postulat, to jest dobry postulat. Tylko problem polega na tym, że tego się tak bardzo bał układ trzeciej RP i zablokował w Unii Europejskiej, obiecując nam pieniądze, których nie dostaliśmy. Ale nie chciałbym, żeby uciekło nam pytanie, które pan zadał, co udało się zrobić, bo naprawdę dużo rzeczy udało się zrobić. Po pierwsze, to jest tak, wzrost poczucia bezpieczeństwa, to jest nasza bardzo ciężka praca. Po drugie, szara strefa VAT-owska, inna i tak dalej. Myśmy potrafili naprawdę, to jest ciężka praca, która była wykonana w naszym resorcie. Nowa ustawa komornicza, która spowodowała, że tak naprawdę od tego czasu nie było już takich przypadków jak ten cały ciągnik. Do tego afera reprywatyzacyjna. Myśmy to po prostu powstrzymali. Coś, czego nikt nie potrafił zrobić przez całe 30 lat III Rzeczpospolitej. Takich spraw jest naprawdę dużo.
1: Kolejne pytanie, komentator niesportowy. Jeżeli wrócilibyście do władzy, to czy zamierzacie utemperować lobby lekarskie, wprowadzić limity płacowe, czy system kontroli czasu pracy w publicznej i prywatnej służbie zdrowia? Czy tak jak obecny rząd, pyta nasz słuchacz, staniecie się ich zakładnikami, chłopcami na posyłki Naczelnej Izby Lekarskiej?
0: Nie mamy takiego zamiaru, żeby być niczyimi chłopcami na posyłki. Potrzebna jest tutaj głęboka reforma, potrzebna jest większa transparentność.
1: Kolejne pytanie. Paweł, ma pan syna z trisomią 21, więc wie pan, ile trudu i pieniędzy potrzeba, jeśli chodzi o wychowanie chorego dziecka. Wie pan też, ile wynosi wsparcie państwa dla rodziców i że jest to kropla w morzu potrzeb. Czy PiS zamierza coś tym zmienić? Na przykład refundować prywatne wizyty u specjalistów lub leki.
0: No to jest do zastanowienia się, żeby wprowadzić jakieś kolejne, znaczy nam się naprawdę wiele udało zrobić, ale oczywiście ma pan czy pani w tym wypadku rację, że to jest dalej za mało. Ja to jest prawda, wiem ile pracy kosztuje, ile pracy pieniędzy kosztuje wychowanie takich dzieci. Natomiast naprawdę z punktu widzenia sytuacji materialnej, to jednak ja pamiętam, że zanim przyszliśmy do władzy, a dzisiaj, to różnica jest diametralna. To ja wiem, że ona nie jest wystarczająca, ale są comiesięczne środki, które konkretnie otrzymują rodzice na wychowanie takich, na wychowanie dzieci. Mamy dalej problem, ja ubolewam, że nad tym, że jeżeli chodzi o orzecznictwo, to znaczy ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie, które daje dostęp do pomocy publicznej, rzeczywiście to jest jedna wielka patologia. Próbowaliśmy coś z tym zrobić, ja sam się zmierzyłem ze ścianą w tym zakresie. Uważam, że trzeba to zmienić.
1: Kolejne pytanie, Ewa. Słusznie krytykuje pan upolitycznioną TVP, ale czy ma pan odwagę zrobić rachunek sumienia i powiedzieć tak, Kurski, czyli de facto PiS, też upolitycznił media publiczne, robiąc z nich partyjną tubę. Wyciągnęliście jakieś wnioski, czy uważacie, że jesteście lepsi?
0: Wyciągnęliśmy wnioski, ale...

0: tak uważam, że nie było idealnie, ale było znacznie lepiej niż teraz i to uzasadnię. Bo po pierwsze są twarde dane, to znaczy ile, jak oglądana jest obecna telewizja, jak była oglądana ta za czasów Kurskiego. Ta za czasów Kurskiego była najpopularniejszą w Polsce, a ta teraz jest żałosna. To jest raz. Tamta Kurskiego stanowiła realną równowagę dla wtedy dominacji TVN-u. Dzisiaj jest całkowicie inna sytuacja. Dzisiaj rynek jest dużo bardziej pluralistyczny, medialny i dzięki temu uważam też, że to wygląda dużo lepiej. Dzisiaj po prostu jest porówno, to znaczy każdy ma pilot i każdy może wybierać. Nie zawsze tak w Polsce było.
1: Powiedział pan, że w odpowiedzi w krótkiej piłce, że stowarzyszenie wyjdzie bokiem panu Morawieckiemu. Dlaczego pan tak myśli?
0: Dlatego, że widać...
1: Rozwój Plus, tak chyba się nazywa, tak?
0: Dlatego, że widać, że te działania nie przysporzyły partii popularności, a tylko powodowały, że mieliśmy problemy sondażowe, mówiło się, przez to ciągle się mówiło o tym, że są jakieś podziały i tak dalej. Było to niepotrzebne. Dzisiaj widać, że wychodzimy z tego zakrętu i dobrze, i idziemy do przodu.
1: Jest zawieszenie broni między Morawieckim a Czarnkiem?
0: Tak, ja nie widzę...
1: panem, przedstawicielem maślarzy, a panem Morawieckim?
0: No nawet to sformułowanie jest bardzo takie obraźliwe wobec nas, ale to już trudno, to już jest demokracja. Natomiast chcę powiedzieć tak, ja nie widzę teraz ataków, cieszę się, że to się skończyło. Najważniejsze jest to, że wróciliśmy do przodu z pozytywnym
1: programem.
0: Czy jest
1: to chwilowe zawieszenie broni, czy chciałbym, stałe?
0: Apeluję do wszystkich.
1: Trwały rozejm.
0: Apeluję do wszystkich, żeby to było trwałe, bo tylko tak pokonamy Tuska i uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. To znaczy, nasza propozycja spotkała się, nasze propozycje pierwsze programowe, będzie ich 21, ale pierwsze propozycje spotkały się naprawdę z gorącym przyjęciem, szczególnie przesunięcie drugiego progu podatkowego na 180 tysięcy.
1: A to jest 360... podobny pomysł, panie pośle, przepraszam, to jest podobny pomysł, tylko trochę mniej proponuje pani minister Pełczyńska-Nałęcz.
0: No tak, jako 101 konkret tej koalicji, to znaczy oni dużo gadają, rządzą i nic nie robią, a my realnie, kiedy rządziliśmy, przesunęliśmy próg podatkowy i teraz chcemy zrobić dokładnie to samo, ze 180 do 180 tysięcy drugi próg podatkowy i do 360, to jest bardzo ważne dla małżonków. I to powoduje, że my naprawdę chcemy zbudować w Polsce, my chcemy inwestować i budować klasę średnią w Polsce. Drugi postulat, który...
1: Zatrzymajmy się jeszcze nad tym. Pana zdaniem to będzie taki game changer jak w 2015 500+.
0: Tak, to ma potencjał drugiego 500+. Nam się jeszcze nie udało do wszystkich z tym postulatem dotrzeć, dlatego że wybuchły te wszystkie afery, ale to będzie konsekwentnie, będziemy nieśli to na sztandarach. My jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy, aby rosła w Polsce, aby polska gospodarka rosła, aby rodziny były coraz bogatsze. I rzeczywiście jest tak, że dzięki naszym rządom wielu Polaków się wzbogaciło i nawet ci, którzy nie zarabiają jakoś, prawda, super, wpadają teraz w drugi próg podatkowy i uważam, że polskie państwo wobec nich powinno zrobić gest, ważny gest, który spowoduje, że będą mieć więcej pieniędzy w swoim portfelu.
1: No chyba, że Donald Tusk pójdzie na rękę pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz i was uprzedzi.
0: To i tak będzie, znaczy to wtedy i tak będzie efekt naszej działalności, ale ja nie sądzę, że to zrobię. Wie pan dlaczego? Dlatego, że my spotykamy się, za każdym razem jak Tusk rządzi, to po prostu nie ma pieniędzy. I naprawdę polskie państwo jest się w dramatycznej sytuacji. Ja przypomnę, że ostatni raport nowego NIK-u wskazał, że oni celowo kłamali w budżecie, dlatego że przekroczyli konstytucyjny próg zadłużania. I to jest pierwsza taka sytuacja w III Rzeczpospolitej, więc nie mają z czego, dlatego że źle rządzą.
1: A wy będziecie mieć z czego?
0: Udowodniliśmy, akurat w tym zakresie udowodniliśmy, że potrafimy.
1: No dobrze, zobaczymy jak to będzie w wyborach. Wracając jeszcze na moment do tych stowarzyszeń. Mamy już kilka stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości. Jedno stowarzyszenie założył premier Morawiecki, drugie były wicepremier Sasin, trzecie ma założyć pan Suski, który się pokłócił z panem Sasinem na temat stowarzyszenia, bo pan Sasin nie przyjął pana Suskiego do tego stowarzyszenia. Ja się tak zastanawiam, wkrótce ile tych stowarzyszeń, jeśli powstanie więcej stowarzyszeń, to w PiS-ie nie zostanie kamień na kamieniu.
0: Znaczy ja rozmawiałem z bohaterami tej informacji i nie potwierdzają tych zdarzeń, więc...
1: Przypadkowo pan Suski chce założyć nowe stowarzyszenie.
0: Ale ja powiem tylko tak, że czas tym zakończyć. To stowarzyszenie drugie było tylko odpowiedzią po to, żeby sprawić, żeby to pierwsze już przestało powodować, że ciągle Polska rozmawia o problemach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości. I to chyba przyniosło efekt.
1: Czyli jak będzie teraz trzecie stowarzyszenie pana Suskiego, to już w ogóle Polacy zapomną o problemach wewnętrznych.
0: Znaczy, ma pan rację, że jest trochę jest to śmieszne, ale jest to efekt czegoś dobrego.
1: Jest
0: trochę komedia, ale jest to efekt czegoś dobrego właściwie. Czegoś, za co ja na przykład przykład cenię bardzo partię pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość, mianowicie tego, że my jesteśmy naprawdę demokratyczną partią. To znaczy w tym sensie, że u nas naprawdę są grupy, są różne poglądy, my się o to spieramy. Problem polega na tym, żeby nie przekraczało to pewnych granic. No i do tego dążymy.
1: A pan w jakim jest stowarzyszeniu?
0: Ja jestem w stowarzyszeniu Po Pierwsze Polska.
1: A, czyli stowarzyszenie Jacka Sasina.
0: Znaczy to jest stowarzyszenie, tak, ponad 110 parlamentarzystów.
1: Tak jest. 3 tygodnie temu minister Żurek zawnioskował do szefowej Parlamentu Europejskiego zgodę na pociągnięcie pana do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Nosi pan przy sobie szczoteczkę do zębów?
0: Nie noszę, ale zabiorę oczywiście. Ale wie pan, tak swoją drogą, czy to właśnie nie jest śmieszne? W tym sensie, że, wie pan, mi chcą zakładać kajdanki, gdzieś tam prowadzić mnie na dołek za to, że wyraziłem zgodę na przeniesienie urzędnika z jakiegoś miejsca jednego na drugie. A pan Kasprzyk, który już wiadomo, że wyprowadzał pieniądze ze szpitala na swoje Porsche, chodzi sobie zupełnie spokojnie. Nie ma tych żadnych wniosków. Wie pan, to jest tak, że wie pan, że to jest ogromne zaniedbanie prokuratury, że tam w ogóle nie ma zabezpieczonych dowodów w tej chwili. Znaczy ja przynajmniej nic nie wiem, żeby był zabezpieczony w tym szpitalu. I jeżeli pan porównuje sytuację taką, że wie pan, przenoszenie urzędników, czyli decydowanie o przenoszeniu urzędników, to jest codzienna praca ministra. Ja sprawdziłem, tylko w moim dziale, każdy minister, nie tylko ja, podejmuje takich decyzji około 2000 każdego roku.
1: Pan mówi o tym zwykłym przenoszeniu urzędników, natomiast według prokuratury przekroczył pan swoje uprawnienia i wydał pan dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie podjęcia kolejnych, cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej. Ja rozumiem decyzje personalne, ale trzeba je podejmować zgodnie z prawem.
0: Dlatego, że ja je podejmowałem zgodnie z prawem, to w tym sensie, bo dokładnie chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie chodzi o to, że przeniosłem zastępcę komendanta, to poprzednia władza zrobiła z tego człowieka zastępcę komendanta, bo był konflikt w miejscu, w którym był i wtedy urzędnicy merytorycznie podpowiadają, że jak jest konflikt, no to warto strony poprzenosić w różne miejsca. To przeniosłem ze stanowiska zastępcy komendanta na stanowisko zastępcy dyrektora i moje przestępstwo polegało na tym, że rzekomo to było nieuzasadnione potrzebami publicznymi, no bo przenosząc na zastępcę dyrektora do Warszawy jest chyba dodatek mieszkaniowy czy coś takiego dla każdego, tak wszędzie jest po prostu. No i w związku z tym polskie państwo straciło jakieś środki. Wiecie, czy to nie jest absurd? No przecież to jest śmieszne. I wie pan, że politycy Platformy podejmują w tym samym dziale pełno podobnych decyzji. Jeżeli my za coś takiego będziemy podejmowali, czy pociągali siebie do odpowiedzialności karnej, to będzie oznaczało, że polskie państwo nie będzie się niczym innym zajmowało, tylko rozliczaniem siebie. Siłą rzeczy, z punktu widzenia prawa i orzecznictwa, takie decyzje są uznaniowe. To jest decyzja ministra. Czy kogoś przenieść, czy kogoś awansować. Koniec, kropka. Więc nie ma żadnych wątpliwości, że oni to robią tylko po to, dlatego że Tusk zamienił polskie państwo w aparat zemsty. Bo wie pan, można mówić o nas wszystko, ale ja panu chcę jedno powiedzieć. Nie było czegoś takiego przez 8 lat naszych rządów. Nie było. Ja byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, obserwowałem. Nie było nigdy czegoś takiego, że była presja duża z góry, trzeba kogoś z Platformy skazać, wsadzić i tak dalej.
1: Dzisiaj no, politycy Platformy, mogę wymienić nazwiska, mówią zupełnie coś innego.
0: Ale ja mam dowody na to.
1: Pan Gawłowski mówi o tym, pan Czarzasty mówi o wjeździe antyterrorystów do jego mieszkania za waszych rządów.
0: A to było za pierwszego PiSu i to była, przypomnijmy, ta historia wyglądała całkowicie inaczej niż opowiada Czarzasty, ale ale są twarde fakty. Znaczy fakty polegają na tym, za czasu naszych rządów nie było żadnego, i możecie państwo sprawdzić, żadnego zespołu prokuratorskiego, który zajmowałby się Platformą. Dzisiaj jest tak,
1: że... Za waszych rządów nie zakończono bardzo złej praktyki aresztu wydobywczego.
0: To prawda. Ma pan rację.
1: I to jest grzech. Także Prawa i Sprawiedliwości. Powinien chyba pan za to przeprosić.
0: Ma pan rację, to jest błąd. To jest błąd, ale nie wszystko robiliśmy dobrze, ale to jednak nie zmienia faktu, że nie było takiego po prostu, tu musiałoby paść twarde słowo, już to nie będę tego mówił po prostu rano, ale chcę powiedzieć tak, twarde słowo, nie było czegoś takiego, że w mediach co tydzień czytamy, że na przykład funkcja ministra sprawiedliwości, to czy on ją będzie dalej pełnił ta osoba, jest uzależniona od tego, czy któregoś polityka opozycji wsadzi. Wie pan, to jest chore, nie ma czegoś takiego nigdzie na Zachodzie, w żadnym państwie pan nie znajdzie czegoś takiego. To pokazuje, że ci ludzie mają coś po prostu dobrze, nie tak z głową.
1: Dobrze, panie pośle, pytanie jest do pana, co z tym wnioskiem? On jest procedowany w Parlamencie Europejskim.
0: Tak,
1: kiedy będzie decyzja i jakiej pan się decyzji spodziewa?
0: Nie, no ale tu nie miejmy żadnych złudzeń. No, to znaczy Parlament Europejski, w Parlamencie Europejskim my jesteśmy w opozycji. Parlament Europejski się ucieszy, że takich ludzi jak ja, to znaczy, którzy ciągle im wypomina te ETS-y, pakty migracyjne, że są złe, chce realnych zmian w Unii Europejskiej, że taki człowiek jak ja będzie gdzieś prowadzony po aresztach i tak dalej. Ich to ucieszy, prawda? Też tu nie ma żadnych wątpliwości. Oni chcieliby, żeby Unia Europejska była jednolita, to znaczy znaczy genderowo zielona i wtedy będzie wszystko super.
1: Dobrze, co z panem ministrem Ziobro? Czy pan ma kontakt telefoniczny z panem ministrem, który przebywa w Stanach Zjednoczonych?
0: Tak, zdarza mi się mieć kontakt.
1: I co ostatnio mówił panu? Jak się czuje? W jakiej jest formie?
0: No, znaczy, to jest człowiekiem ciągle niezdrowym, to znaczy w tym sensie, że no jest, jak mówiliśmy, ciężko chory, natomiast bardzo dzielnie walczy i w ogóle to, co go spotyka, że ta cała po prostu nieprawdopodobna nagonka, znaczy trudno mi wskazać drugą tego typu nagonkę w ogóle w III Rzeczpospolitej.
1: Ale może pan minister Ziobro, który czuje się, rozumiem, niewinny, powinien przyjechać do Polski i oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Nawet pamiętam taki wywiad z prezydentem Nawrockim, który powiedział, że on by tego nie zrobił. Może zmieniłaby się wtedy sytuacja pana ministra Ziobry i nikt nie miałby wtedy prawa mówić, że ucieka, bo boi się odpowiedzialności, bo jest winny.
0: No, a czy zgadza się pan ze mną, że warunkiem tego, żeby, tak jak pan mówi, uczciwie się rozliczyć, jest uczciwy wymiar sprawiedliwości? No, wydaje mi się, że tak. I to jest zasadniczy problem. Minister się powiedział, wracam w każdej chwili.
1: A dlaczego poseł Matecki, który też ma zarzuty, nie uciekł za granicę?
0: Dlatego, że nastąpiła zasadnicza zmiana. Dlatego, że poseł Matecki, jak pan zobaczy, my wprowadziliśmy zasadę losowania sędziów i w drugiej instancji, kiedy Matecki się odwołał, akurat nastąpiło losowanie sędziów i to spowodowało, że od razu wyszedł. To znaczy, nie było tego ustawienia tak jak w pierwszej. Natomiast zaraz po tym, i tu wie pan, zaraz po tym skasowano losowanie sędziów, aby nigdy już taki drugi przykład się nie pojawił. W związku z tym, jeżeli ktoś nie ma szans na uczciwy proces, bo polskie państwo zostało zawłaszczone, ma prawo do tego, żeby bronić swoich praw.
1: Dobrze, a co z panem Marcinem Romanowskim? Czy ma pan z nim kontakt?
0: Nie mam.
1: A wie pan, gdzie przebywa?
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie mam pan pojęcia, czy nie chce pan powiedzieć?
0: Nie mam pojęcia, naprawdę, nie mam z nim kontaktu.
1: Bardzo dziękuję. Europoseł Patryk Jaki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Miłego dnia. Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Senat bez poprawek przegłosował ustawę, która umożliwi zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Dokument czekać będzie teraz na podpis prezydenta. Nowelizacja błyskawicznie przeszła przez parlament po aferze w Szpitalu Południowym w stolicy. Co zmienią przepisy? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Przepisy pozwolą zbierać dane o zarobkach w połączeniu z numerem PESEL lekarza bądź numerem jego zawodowych uprawnień. To da ministerstwu możliwość zorientowania się, gdzie i w jaki sposób niektóre lekarskie pensje osiągają astronomiczne poziomy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
1: Sposoby będą dopiero opracowywane, a jednym z nich jest ograniczenie puli środków, jaką z kontraktu NFZ szpital przekazuje na pensje personelu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: O zawetowanie ustawy do prezydenta apeluje samorząd lekarski. Ruszył proces ginekologa z Poznania, który miał umyślnie okaleczyć młodą pacjentkę. Prokuratura zarzuca Dariuszowi S. spowodowanie niepłodności u kobiety bez jej wiedzy, nie czekając na wyniki badań. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Rozprawie przysłuchiwał się reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
3: Nie, twierdzi, że ratował życie pacjentki, ponieważ inne badania wykazały obecność raka. Przekonuje też, że pacjentka wyraziła zgodę na operację.
4: Badanie śródoperacyjne nie jest jedynym miernikiem kierunku operacji, również inne wyniki. Takie przekonanie miał nasz klient, że ma do czynienia z rakiem.
3: Mówił adwokat Andrzej Malicki. Wyniki badań śródoperacyjnych wykazały jednak, że zmiana nie była złośliwa.
5: Gdyby prokuratura uznawała, że dowody nie są mocne, to nie skierowałaby aktu oskarżenia.
3: Mówiła prokurator Anna Chrobak. Dariuszowi S. grozi do 20 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Kobieta ma zostać przesłuchana we wrześniu. Według jej obrońcy jest w nie najlepszej kondycji psychicznej. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Dziś rozdanie świadectw i zakończenie roku szkolnego. Z powodu szalejących upałów niektóre placówki rezygnują z uroczystości na zewnątrz albo organizują je wcześniej. Jak to wygląda w Lublinie? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Specjalnych zaleceń nie ma, bo nikt nie spodziewał się w Polsce w czerwcu takich temperatur, ale szkoły mają świadomość, że w taki upał nie ma miejsca na uroczystości, na przykład na boisku. W szkole podstawowej numer 15 w Lublinie będzie krótko i z troską o zdrowie. Mówi mi wicedyrektorka Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
7: Tam, gdzie jest taka możliwość, oczywiście będzie chłodniej.
6: Wcześniej niż zwykle z powodu upałów będą organizowane główne uroczystości w miastach województwa lubelskiego. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Także kuratoria apelują, żeby nie organizować uroczystości na boiskach szkolnych. Cały kraj w pogodowych alertach. W najbliższych dniach czeka nas intensywna fala upałów. Jak chronić się przed takimi temperaturami? Mówi Radio Z ratownik medyczny Piotr Łazicki.
8: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
0: Wysokie temperatury to spore zagrożenie dla seniorów. Zwracajmy na nich uwagę w te dni. Również na osoby obce, które mogą potrzebować naszego wsparcia. Dodaje Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
9: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
0: Kulminacja upałów w weekend. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Już jutro otwarcie popularnego kąpieliska w Krakowie. Baseny na Zakrzówku były nieczynne z powodu skażenia wody. Zagrożenia już nie ma. Kąpielisko będzie otwarte, ale z ograniczeniami. Jakimi? Na Zakrzówku był nasz reporter Przemek Taranek.
10: Na baseny będzie wpuszczane jednocześnie najwyżej 300 osób, o połowę mniej niż zwykle. Taka decyzja jest podyktowana niskim stanem wody w zalanym kamieniołomie, wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
11: Jest to siła wyższa, na którą my nie mamy wpływu. Wiedząc o sytuacji, wychodzimy z tym wcześniej, aby ktoś, kto chciał spędzać czas na Zakrzówku, liczył się z tym, że może braknąć miejsca.
10: No, ogromne kolejki czekających tutaj, aż zwolni się miejsce, są pewne.
12: Nie, no 300 osób na pewno za mało. No pewnie będzie masakra. Będzie trzeba na Kryspinów albo Bagry.
10: Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Baseny na Zakrzówku były nieczynne z powodu tajemniczej zawiesiny w wodzie. Po badaniach okazało się, że to niegroźne dla zdrowia mikroorganizmy. Dzięki systemowi kaucyjnemu od początku roku zostało oddanych ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome liczby butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Marta Sowińska.
13: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
0: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Rotunda, którą widać na 20-złotowym banknocie, pilnie potrzebuje remontu dachu. To jedyna w Polsce zachowana w całości budowla romańska. Znajduje się na wzgórzu zamkowym w Cieszynie. Bez remontu rotunda Świętego Mikołaja może się zawalić. Dlaczego prace jeszcze nie ruszyły, sprawdza reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz przyznaje, że zna problem, ale odpowiedzialnością obarcza dyrekcję Zamku Cieszyn, która zarządza rotundą. Jak twierdzi burmistrz, nie zrealizowano wcześniej zaleceń i powierzonych działań.
15: W Zamku Cieszyn od początku roku trwa kontrola.
14: Burmistrz zapowiada zmianę na stanowisku dyrektora Zamku Cieszyn z końcem lipca. Nowy dyrektor jest już wybrany. Jego głównym zadaniem będzie renowacja zabytku. Miasto zapewnia, że dach zostanie zabezpieczony, a rotundzie nie grozi katastrofa budowlana. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się remont. We Wrocławiu jednak nie będzie całorocznego zakazu używania fajerwerków. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę miasta w tej sprawie. Uznał, że pomysł radnych jest niezgodny z ogólnokrajowym prawem. Wrocławski magistrat chciał zakazu używania petard, żeby chronić dzieci, seniorów oraz zwierzęta. Uchwałę zaskarżyli radni PiS. Miasto może się jeszcze odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z. O poranku co pół godziny zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: stosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
4: Jest prawie 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Wstrzymany ruch pociągów na fragmencie trasy między Piłą a Bydgoszczą po tym, jak w Białośliwiu zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów wykoleiła się, jedna osoba została poszkodowana. Uszkodzona została też część infrastruktury kolejowej.
5: Oba pociągi miały jechać w tym samym kierunku. Skład Polregio przepuszczał pociąg PKP Intercity. Przyczyny wypadku ustali specjalna komisja.
4: W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło co najmniej 188 osób. Ponad 1500 zostało rannych. Według wenezuelskich mediów były to najsilniejsze od ponad wieku wstrząsy odnotowane w tym kraju. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira, położony około 30 km od Caracas.
5: Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez określiła go jako strefę klęski żywiołowej. Do regionu kierowane są ekipy ratunkowe przenoszone z innych części kraju.
4: To już dziś zaczynają się wakacje, a Polska rusza na urlop. Policja prosi kierowców o ostrożność, zwłaszcza że czas pierwszych wyjazdów zbiega się z rekordowymi temperaturami.
5: Z Pawłem Brysiem z Drogówki województwa łódzkiego rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Wyjazdy dzisiaj zbiegają się z takimi rekordowymi temperaturami. Warto zaplanować sobie przerwy w podróży.
7: Jeśli możemy jechać nie w ten szczyt tego upału i możemy wyjechać później, jedźmy później, jedźmy, gdy jest chłodniej. Zaplanujmy sobie gdzieś przerwę, ewentualnie zagwarantujmy sobie kierowcę na zmianę.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Ale gorąco.
2: Kochani, dzisiaj w całym kraju upał, gorąco. Weźcie coś chłodnego ze sobą. No i dzisiaj sandały jak najbardziej, tak? I japonki też mogą być.
1: Masz trochę wody, bo mi się skończyła.
2: Nie dam ci, mało mam, wiesz?
1: Ale dory mi trochę.
2: Mało mam, nie dam ci.
1: Ale proszę cię, ostatnia kropla.
2: Nie ma w ogóle takiej możliwości.
1: Proszę kropelkę wycisnąć.
2: Uważajcie na siebie, bo gorąco.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
1: A jest.
0: To jest ostatni program przed wakacjami.
1: A
0: ostatni
1: jest.
0: Piątek przed wakacjami.
1: Dokładnie.
0: Świadectwa dzisiaj wręczamy, moi drodzy. I hula, i bajabongo, i obozy, i Mazury.
1: Tak, ja miałem taki rok, że jakbym dzisiaj dostał świadectwo, to nie miałbym na pewno świadectwa z paskiem.
0: A,
1: byłem troszkę niegrzeczny w tym roku.
0: Troszkę. Słuchajcie, dzisiaj jest upalny dzień i ciekawe, bo dzisiaj w kalendarzu niezwykłe święto, Światowy Dzień Chłodnictwa.
1: Chłodnictwa.
0: No coś poszło nie tak. No, w taki upał Światowy Dzień Chłodnictwa? Chyba nie.
1: A czym się zajmuje ktoś, kto obchodzi takie święto, Dzień Chłodnictwa?
0: Robi chłodnicę.
1: Robi chłodnik.
0: Chłodnik, tak. Chłodnik litewski, oj tak. Piękne polskie danie, chłodnik litewski.
1: Chłodnik litewski, jak ruskie pierogi.
0: Dokładnie.
1: Też polskie, tradycyjna polska, ruska kuchnia.
0: Tak jest.
1: Dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka, numer do nas 321-321-321.
0: Dzwońcie, meldujcie się, pozdrawiajcie.
2: Reklama. Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu poranny program Radia Z. Dzień dobry bardzo. Słuchajcie, jest bardzo gorąco. Dzwonicie od samego rana. Oto kolejny telefon na naszej automatycznej, że tak powiem, ogólnopolskiej centralce porannego wstawanka. Zadzwonił do nas Tomek z Olsztyna. Dzień dobry, Tomku.
1: Cześć, tu Tomek z Olsztyna. Nie śpię dlatego, bo po prostu jeszcze się nie położyłem. Pozdrawiam Radio Z. Cześć.
2: Ale jakże się jeszcze nie położył spać? To co tam się dzieje u Tomka w Olsztynie?
0: No dlatego, że jest gorąco i nie może zasnąć. Więc my teraz specjalnie dla Tomka i dla słuchaczy, którzy chcą jeszcze pokimać, zaśpiewamy kołysankę. Słuchacze, dwa, szaro.
3: Będziesz spał, trzeba mi spać!

0: Rozbujała nas pięknie Edyta Bartosiewicz o poranku w Radiu Z. Mówimy dzień dobry, moi drodzy, polecamy, żeby dać głośniej, bo już teraz, szósta już teraz wiadomości, na które zapraszają Paula Michalik, Michał Adamiuk. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Mężczyzna z nożem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby ranne w ataku.
2: Polityczna burza na Radzie Warszawy. Grad pytań o sprawę szpitala południowego.
1: Znów zaskoczenia na mundialu. Posłuchajcie o sensacyjnej porażce Niemców.
0: 6.
1: Atak nożownika w szpitalu na Śląsku. Po południu mężczyzna zaatakował w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju personel i pacjentów.
2: 4 osoby zostały ranne, policja zatrzymała sprawcę.
1: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przynosi nowe, zweryfikowane informacje. Dzień dobry, Daniel.
3: Dzień dobry.
1: Jak doszło do tego ataku?
3: Agresywny 19-letni mężczyzna miał zaatakować nożem ordynatora gastrologii, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka, 3 pozostałe mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna ma też ranę szyi i była zaopatrywana na bloku operacyjnym. W sumie stan 3 rannych osób jest poważny, ale stabilny. Ordynator własnym ciałem obezwładnił sprawcę i przytrzymał do przyjazdu policji. Świadkowie zaś to mówią o panice. Część pacjentów zabarykadowała się w salach. Nieoficjalnie na jednym z oddziałów ma przebywać matka nożownika.
2: Nie wiadomo na razie, dlaczego ten mężczyzna zaatakował.
1: Wielogodzinna dyskusja i kanonada pytań. Na sesji Rady Warszawy władze miasta tłumaczyły się z afery w szpitalu południowym.
2: Według opozycji ratusz nie chce wyciągnąć konsekwencji wobec polityków, którzy nadzorowali szpital.
1: Zareagowaliśmy od razu, odparowuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy. I w odpowiedzi na to został zwolniony zarząd szpitala południowego i również odwołałem Radę Nadzorczą.
5: Bohater tej afery to nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki, to był kumpel bardzo wielu wpływowych polityków.
1: Odpowiadał poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński.
2: PiS w związku z aferą w szpitalu domaga się dymisji m.in. wiceprezydentów Warszawy i przewodniczącej Rady Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. W nocy głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium.
1: Umowa między Polską a Ukrainą, migi za technologie dronowe, o krok od podpisania ustalił reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Polska Grupa Zbrojeniowa może zmodernizować samoloty, ale warunkiem jest, że ktoś za to zapłaci.
2: Bo kilkudziesięcioletnie MiG-29 muszą przejść remont.
1: W Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy jest nasz reporter. Miłosz, ta modernizacja w ogóle wchodzi w grę?
6: Tak, jeśli oczywiście zapłaci za to albo Ukraina, albo zgodnie z najnowszym pomysłem Ministerstwa Obrony, zrobi to koalicja chętnych. Wtedy Polska Grupa Zbrojeniowa zrobi swoje, mówił mi jej prezes Adam Leszkiewicz.
7: My jako przemysł jesteśmy gotowi, deklarujemy swoją gotowość do tego, że i MIGI, i F-16 ukraińskie jesteśmy w stanie naprawiać, remontować, przeglądać.
6: W zamian za myśliwce Polska ma otrzymać dostęp do najnowszych i sprawdzonych w boju technologii dronowych dalekiego zasięgu. Gdańsk, Miłosz Gocłowski. Radio Z.
1: Rośnie liczba zabitych w podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 188 osób, a 1500 jest rannych. Trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów.
2: Według amerykańskiej służby geologicznej mogło zginąć nawet 100 tysięcy ludzi. Powstała strona internetowa Venezuela Te Busca, czyli Wenezuela Cię Szuka, gdzie można zgłaszać osoby, z którymi straciło się kontakt. Na listach poszukiwanych jest ponad 20 tysięcy osób. Na filmach w internecie widać skalę zniszczenia stolicy kraju Caracas. Miasto wygląda jak zbombardowane.
1: Jedni utrzymali się na pokładzie, inni już za burtą. Są kolejne rozstrzygnięcia na mundialu. Zakończyły się ostatnie mecze w grupach E i F, a właśnie dobiegają końca spotkania w grupie D.
2: Z nami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligajza.
8: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Sensacją jest porażka Niemców.
8: No choć już w drugiej minucie objęli prowadzenie po ładnym golu Zane ze skraja pola karnego, Ekwador nie poddawał się, bo walczył o przetrwanie. Po dwóch meczach miał tylko punkt i 0 zdobytych bramek. W 9 minucie wyrównał po jeszcze ładniejszym trafieniu Angulo, a kwadrans przed końcem spotkania Plata zapewnił zwycięstwo. Ekwador wyszedł z trzeciego miejsca, a Niemcy mimo straty punktów wygrali grupę. Z drugiego dostali się zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej, ograli Curaçao 2-0. Podnieśli się także Szwedzi, zremisowali z Japonią 1-1, a taki wynik dał awans obu reprezentacjom. Grupę F wygrała Holandia, w nocy pokonała Tunezję 3-1.
1: O meczach Turcja-USA i Paragwaj-Australia Mateusz powie w wiadomościach sportowych Radia Z po 6.30.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
11: No to kochani, jeżeli przeżyliście wczoraj, to dzisiaj runda druga z upałami. Mhm. Dzisiaj jeszcze goręcej. 33 stopnie widzę dzisiaj na termometrach w prognozie pogody w Warszawie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Krakowie, a poza tym najmniej 28 stopni. 28
0: najmniej stopni 28, tak?
11: I w Suwałkach, 28 stopni w Suwałkach. Wszędzie słońce, lampa, ani kropli deszczu.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
12: Sponsorem programu jest Wikend, producent okien, drzwi i bram. www.wikend.pl.
0: Jak w Suwałkach 28, pewnie niedźwiedzie polarne mówią: o nie, idziemy szukać jakiejś beczki z lodem.
11: Tam nie ma niedźwiedzi polarnych.
0: A jasne, nie ma. Byłeś kiedyś w Suwałkach?
11: Nie.
0: Ja też nie, ale na pewno są niedźwiedzie polarne.
11: Dzień dobry bardzo, w piątek.

0: I teraz uwaga, Wiktoria Kito tutaj śpiewa Księga Żywiołów, a u nas będzie, co będzie? Będzie Wielka Księga Imion.
1: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
2: No tak, bo my codziennie za pan brat solenizantami. Dzisiaj jest piątek, to jest 26 dzień czerwca i imieniny obchodzą Paweł, Pelagia i Andrzej.
0: Pelagia, oj, Pelagia. Jak kiedyś Bogdan Smoleń się przebierał za Polagię, Pelagię, to cała Polska ją pokochała. Pamiętajcie, nie oceniamy Pelagi po wyglądzie. Wszystko, co najlepsze, Pelagia ukrywa w środku i w barku.
2: Dokładnie, bo jak zobaczycie Pelagię i zdejmiecie z głowy jej tę chustkę, to się okaże, że w środku jest Bogdan.
0: Dokładnie.
2: Dzisiaj świętuje też Paweł. U Fredry Paweł był na górze, a Gaweł na dole i z doświadczenia wam powiem, że zawsze lepiej być jednak na górze.
0: I jeszcze jest Andrzej.
2: Tak.
0: Andrzej, woła cię świat i wołam cię ja.
2: Co to za numer?
0: Nie znasz tego piosenka Andrzeju?
2: Wołam cię
0: Andrzej,
2: świat.
0: Andrzej, woła cię ja.
2: To jest Universe.
0: Tak jest, było. Słuchajcie, no Andrzej to nie jest imię. Andrzej to jest to obietnica.
2: No tak. Jak dzwoni ktoś w piątek i widzisz, że to Andrzej, to wiesz, że rano powiesz: o nie, nigdy więcej.
0: I zapytasz:
2: nigdy więcej.
0: Jezus, portfel, klucze, są.

0: Piosenka dentysty, prawda? A ja.
1: Chyba czas na przegląd.
0: Co u pana?
1: Nie.
0: 17 minut po godzinie 6. Uwaga, ludzie, odstawiamy kawę, bo w Radiu Z teraz zaczynamy wielkie odliczanie.
2: 5, 4, 3, 2, 1!
0: Ludzie, uwaga. Do wielkiego finału czerwca, w którym do wygrania 1 000 000 złotych zostało dokładnie 10 godzin, 52 minuty i 13 sekund.
1: To jest bardziej emocjonujące niż odliczanie do Sylwestra. 1 000 000 złotych, kochani. Takich pieniędzy, to w ogóle ciężko sobie w ogóle takie pieniądze wyobrazić. 1 000 000 złotych dzisiaj w Radiu Z do wygrania.
0: Mało tego, dzisiaj za odebranie telefonu płacimy 100 tysięcy złotych. 10 godzin, 51 minut. Tyle wam zostało.
1: Czas ucieka. Telefony w dłoń. Wyślijcie SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
0: I uwaga, bo teraz będzie magia. Teraz każdy SMS pomnożymy 11 tysięcy. Właśnie teraz chcemy zwiększyć wasze szanse na 1 000 000 złotych.
1: 11 tysięcy szans na 1 000 000 złotych. 11 tysięcy szans, czyli całkiem sporo.
0: Uwaga, to właśnie dzisiaj ktoś stanie przed szansą na 1 000 000 złotych. To możesz być ty. SMS Radio Z 7353.
3: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: I dzień, i noc. I Sylwia już tego poranku. Za chwilkę wiadomości.
1: Tak.
2: Sponsorem programu był Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje, pływanie z dziećmi przy plaży, romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
11: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
12: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
13: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
14: Po reklamie.
15: Jest piątek, punktualnie 6.30, 26 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Skwar nie powinien odciąć nas od prądu. Nie będzie powtórki sytuacji z 2015 roku, kiedy przez upały i suszę część elektrowni mocno ograniczyła swoje moce, uspokajają polskie sieci elektroenergetyczne.
17: W najbliższych kilku dniach będą miejsca w Polsce, gdzie temperatura zbliży się do 40.
16: Nie mamy ubytków mocy, a w weekendy zapotrzebowanie jest mniejsze, mówi Radiu Z Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
18: Nie przewidujemy specjalnych problemów. No na pewno nie tak dużych jak w 2015 roku. Od tego czasu system bardzo się zmienił. Przybyło nam 27 gigawatów mocy w fotowoltaice.
17: W nocy większość zapotrzebowania mają zaspokajać elektrownie węglowe i gazowe.
16: To nie było podpalenie. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie potężnego pożaru bloku mieszkalnego w Ząbkach z początku lipca zeszłego roku. Śledczy uznali, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było zapruszenie ognia. Biegli z Akademii Pożarniczej wykluczyli podpalenie.
17: Prawie rok temu, 3 lipca wieczorem, zapaliło się poddasze na osiedlu przy ulicy Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Ogień szybko objął trzy połączone ze sobą budynki.
16: Coś się ruszyło w cieśninie Ormus. Przepłynęły nią pierwsze od początku wojny holenderskie statki. Informuje o tym stowarzyszenie tamtejszych armatorów. Nie precyzuje jednak, ile ich było i do jakich firm należą.
17: Po podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia, Ormus pokonało już kilkadziesiąt statków handlowych.

0: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Zwycięstwo na otarcie łez. Piłkarze Turcji pokonali Amerykanów 3-2 w ostatniej kolejce w grupie D, ale żegnają się z mundialem. Ekipa USA mimo potknięcia wyszła z pierwszego miejsca. Drugie przypadło Australii, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. Rywale mają duże szanse, by awansować z trzeciego miejsca, ale muszą poczekać na pozostałe rozstrzygnięcia. Grupę E wygrali Niemcy, lecz świętowali pod zimnym prysznicem. Przegrali sensacyjnie z Ekwadorem 1-2. Rywale dzięki temu nie muszą pakować walizek. Atmosfera była wspaniała, było bardzo dużo fanów z Ekwadoru. Nasi rywale bardziej pragnęli tego zwycięstwa, pracowali na nie ciężko, co było widać szczególnie w drugiej połowie. Mówił lider Niemców Joshua Kimmich. Do 1/16 finału dostali się także zawodnicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Grupę F wygrała Holandia, na mundialu pozostają również Japonia i Szwecja. Piąty kolejny mecz z tiebreakiem. Polscy siatkarze po 5-setowym pojedynku wygrali ostatecznie z Turcją podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w tym sezonie w tych rozgrywkach. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Daniel Castellani, który doprowadził naszych siatkarzy do Mistrzostwa Europy w 2009 roku. Do reprezentacji trafił ze Skry Bełchatów, z którą wywalczył 3 Mistrzostwa Polski. Castellani zmarł po długiej walce z chorobą. Miał 65 lat.
2: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
4: Ciekawa sytuacja, słuchajcie, bo jeszcze wczoraj coś się zmienia w tych prognozach pogody, bo jeszcze wczoraj maksymalna temperatura prognozowana to było 40 stopni, a dzisiaj widzimy już w Zielonej Górze i we Wrocławiu na niedzielę 41. Natomiast 40, która miała być tylko na Dolnym Śląsku, jest już prognozowana w niedzielę, na przykład w Poznaniu, w Łodzi, w Warszawie, praktycznie w całym kraju. Będzie prawie 4 dychy. Wow.
1: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: No, kochani, dbajcie o siebie, to nie są żarty. Jak długo żyję, a jestem starszy od was, takich temperatur nie pamiętam.
4: Ale wiesz co, ja mam 43 i to jest dobry, naprawdę dobry wynik.
6: No 43 tak, ale 50 to już, wiesz, lepiej nie wychodzić z domu.
4: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Za 21.07 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchajcie, tutaj czytamy właśnie, że będą zmiany, bo nadchodzi 14. emerytura. Ale w tym roku będzie troszeczkę inaczej, bo ona będzie miała związek z dochodami, ta 14.
1: Tak, tak.
0: I teraz, jak to było teraz, zapytamy. Mamy specjalistę w studiu, Marek wie najwięcej o emeryturach. Marek, powiedz nam dokładnie.
1: Bo jestem tutaj najstarszy, no to już wam tłumaczę. W skrócie to jest tak, że jak ktoś ma najmniejszą emeryturę, to dostanie taką samą, tam nie będzie zmiany. I też najmniejszą, ale jak masz 5 tysięcy, to nie dostaniesz wcale.
0: Aha, dobra. Dziękujemy za wytłumaczenie.
1: Tak, czekaj, w skrócie.
0: Tak w skrócie. Wszystko jasne. Marek, ale czekaj, bo właściwie ludzie pytają, słuchacze, ile ty właściwie masz lat?
1: No, oficjalnie to ja mam tyle lat, że moja emerytura już jest na emeryturze.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Po reklamie.
10: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: 12 minut i będzie godzina 7. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Telefony dzwonią od samego rana. Oczywiście temat przewodni upały, ale nie tylko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Lodowato pozdrawia wszystkich. Zimna Zośka.
0: Zimna teraz... Zośka, gdzie jesteś?
2: Teraz to
3: cześć,
2: każdy by ją przytulił.
3: Właśnie lecę do Gorzowa. Oby korków nie było. No i co? Zaczynamy powoli weekend.
0: Aha, ale czekajcie, zanim cześć, weekend, to cześć. Trzeba jeszcze wyprasować koszulę dzieciakom. Kto z was prasował? Proszę bardzo, panowie, przyznajcie się.
2: Ja tak wyprasowałem w zeszłym roku, że do tej pory są sztywne.
4: O, a ja prasuję tak, że jak mama mnie nauczyła, bierzesz trochę wody, dobra?
0: No.
4: I robisz tak. O, teraz tak.
0: O nie... O
4: i
0: nie.
4: Ona potem się układa ładnie, wilgotna, super.
0: Mm-hmm.
2: To samo można zrobić z kawą, tylko wtedy nie trzeba już zakładać tej koszuli.
0: Trzymamy kciuki, żeby koszule się pięknie wyprasowały, bo to dzisiaj koniec roku szkolnego. Za 11:07. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Ale ciekawe, co by było, gdyby teraz ktoś wyszedł na przykład sobie na osiedle i zaczął krzyczeć: Maria! Maria!
1: Maria?
0: Maria.
1: Ma, no.
0: No nie, no wiedziałem, że ktoś to złapie.
1: Dzień. No od razu, o tej porze.
0: Słuchajcie, za moment będzie siódma i co będzie? Co
1: wiadomości. Będzie? Wiadomości.
0: Wiadomości w Radiu Z, bądźcie blisko, polecamy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam Was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10. Tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Media Expert, taniej masz.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski, patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
14: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
15: Po reklamie.
0: Prawie godzina siódma, dajemy głośniej, słuchamy wszyscy wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk zapraszają.
16: Śledczy wyjaśniają sprawę ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Nażownik w szpitalu zranił kilka osób.
17: Pierwsze porozumienia w Gdańsku, ma powstać polsko-ukraińska fabryka dronów.
16: Alerty przed afrykańskim upałem. Taki początek wakacji w tym roku.
0: 7.
16: Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę kolejnego ataku w szpitalu. W Jastrzębiu-Zdroju młody mężczyzna rzucił się z nożem na medyków i pacjentów. Zranił 4 osoby. Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. W jakim stanie są poszkodowani?
18: Stan 3 rannych osób jest poważny, ale stabilny. Najlżej ranna została pielęgniarka. Oprócz niej pomocy potrzebowali ordynator gastrologii i dwie pacjentki. 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna ma też rany szyi i konieczna była operacja. 19-letni mężczyzna wszedł do szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju i ugodził nożem pacjentkę. W jej obronie stanął ordynator i pielęgniarka. Lekarz miał własnym ciałem obezwładnić napastnika i przytrzymać go do przyjazdu policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował.
17: Na jednym z oddziałów ma być matka nożownika.
16: Warszawski ratusz tłumaczy się z afery w szpitalu południowym. Podczas sesji Rady Miasta władze stolicy przez wiele godzin odpowiadały na pytania radnych opozycji.
17: Prezydent Warszawy przekazał też wstępne ustalenia z trwającego audytu szpitala.
16: Obrady obserwował reporter Radia Z Jan Kielak. Czego zatem się dowiadujemy?
4: Audyt potwierdza, że blisko rok temu były ordynator oddziału chirurgii Emil Jędrzejewski zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala. W piśmie nie było jednak głośnych ostatnio faktów, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: W zgłoszeniu brakowało podpisu byłego ordynatora i członków zespołu, którym kierował, a po drugie nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów.
4: Kontrola wskazała też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy. Wciąż wyjaśniane jest też, do czego służył pokój, do którego dostęp miał młody lekarz Dawid Kacprzyk. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
17: Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium głosami Koalicji Obywatelskiej. Opozycja głosowała przeciwko.
16: Będzie pierwsza polsko-ukraińska fabryka dronów. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała list intencyjny ze spółką TAF Industries w sprawie budowy wspólnej fabryki dronów.
17: W najbliższych tygodniach spółki mają rozmawiać o szczegółach. Produkcja może ruszyć w przyszłym roku.
16: Na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, gdzie został podpisany ten dokument, jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, Polska da tylko pieniądze czy też technologię?
19: Jedno i drugie. Jak mówi mi prezes ukraińskiej spółki Aleksander Jakowenko, Ukraina ma oczywiście gotowe rozwiązania i to sprawdzone w boju, ale w połączeniu z polską nowoczesną technologią może powstać coś jeszcze lepszego. Polska specjalizuje się w technologii militarnej, ale też rozwija zdolności wykorzystywane w nawigacji. Ukraińska spółka na podobnych zasadach współpracuje także z Niemcami i Duńczykami. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
16: Afrykański upał dociera do Polski. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia rozlewają się po całej prawie pogodowej mapie. Jutro i pojutrze temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza.
17: Dzisiaj będzie ponad 30, ale są miejsca, gdzie upał nie będzie doskwierał tak mocno i gdzie można szukać ochłody, mówi Piotr Szuster z IMGW.
20: Chłodniej będzie nad morzem ze względu na chłodzące działanie Bałtyku. No i oczywiście w górach ze względu na spadki temperatury wraz z wysokością będzie po prostu chłodno.
21: Można doradzić wyjazd nad morze albo w góry.
20: Dokładnie tak, tam będzie lepszy komfort termiczny. Jedna pocieszająca rzecz, ta masa powietrza będzie stosunkowo sucha. Ona nie będzie charakteryzować się bardzo dużą ilością wilgoci. Byłoby to dużo bardziej uciążliwe.
17: Z meteorologiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
16: W gorącej atmosferze uczniowie żegnają szkołę na 2 miesiące. Ostatni przed wakacjami dzwonek na zwykle uroczystym rozdaniu świadectw usłyszy prawie 5 milionów uczniów. Pośród gór i jezior w miasteczku Płaska na Podlasiu, niedaleko Augustowa, jest wóz transmisyjny Radia Z i nasz reporter Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michał.
22: Dzień dobry.
16: Te wakacje zaczynają się jednak nie tylko dla uczniów i nauczycieli. Dla kogo jeszcze?
22: Nie tylko choćby pan Stop Krzysztof, przeprowadzający uczniów przez pasy.
23: Wakacje, no urlop mam planowany, idę na urlop.
22: Bo nie ma kogo przeprowadzać.
23: No tak.
22: Od czego pan najbardziej odpocznie?
23: Odpocznie? Ja wiem, od przeprowadzania dzieci.
22: Stopek. Tak wołają na pana Krzysztofa dzieciaki, a wolne będzie miał też pan Tomek, kierowca gimbusa, choć jak mówi, w tym zawodzie zawsze się gdzieś pojedzie.
24: Zawsze się coś znajdzie.
23: Zawsze. Nie ma tak, żeby nic nie było. Na wakacje spokoju, odpoczynku, trochę czasu dla siebie.
22: No tak będzie.
23: No mam nadzieję.
22: No oczywiście, że tak, a tu w ten rześki, pachnący i słoneczny poranek w Płaskiej uroczystości zakończenia roku potrwają kilka godzin. Od 8 najpierw przedszkolaki, a potem uczniowie podstawówki. Ależ tu cisza i spokój. Płaska, Michał Dzieneński, Radio Z.
17: Mamy też jeszcze jedną dobrą wiadomość dla uczniów. W przyszłym roku szkolnym czeka was rekordowa liczba dni wolnych od zajęć w szkole.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Jak ktoś dzisiaj zauważy jakąś kałużę, to będzie królem życia. Dzisiaj w całej Polsce bardzo gorąco, 33 stopnie, a to nie jest jeszcze ten koniec tych upałów, bo w niedzielę i w poniedziałek w całej Polsce nawet 38 stopni w cieniu. Dzisiaj najchłodniej na północy 28, w Zakopanem 27 stopień mniej i wszędzie pełne słońce, zero deszczu, zero burzy.
9: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
25: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: Nic tak nie chłodzi jak deptanie kapusty kiszonej. Polecamy.
1: Tak, na pewno.

0: Ostatni dzień roku szkolnego, początek wakacji, wstajecie z Radiem Z. Dużo się dzieje w Polsce, w polityce. Słuchajcie, Rada Warszawy wczoraj głosowała, czy w związku z aferą w Szpitalu Południowym Rafał Trzaskowski dalej ma być prezydentem Warszawy.
1: Idę po popcorn i słucham. Jak głosowali? Czy już nie będzie prezydentem? Czy odwołali? Odwołali?
0: Pytanie, czy nie będzie prezydentem, czy odwołali?
1: Odwołali?
0: Będzie prezydentem. Trzaskowski zdobył większość. Większość zdobył, 36 radnych głosowało za.
1: Ale była chwila niepewności, przyznacie, co? Były emocje. No, żeby nie powiedzieć, że przez 2 godziny pan Rafał Trzaskowski nie był prezydentem.
0: Nie był prezydentem.
1: Nie był,
0: ciekawe, kto się wstrzymał od głosu, nie?
2: No mi się wydaje, że ten, który był w saloniku VIP i go nie przyjęli, ale wciąż ma nadzieję, że go przyjmą.

0: Teraz można zrobić patataj, patataj, patataj i ja.
1: Można, ale nie trzeba.
0: Ale nie trzeba, faktycznie, ale można, gdyby ktoś chciał. 18 minut po godzinie 7.
1: Stary koń po prostu.
0: Stary konie, tak. Aż mnie zatkało, ale skoro jesteśmy dzisiaj przy odgłosach, moi drodzy, to ja się założę, że dzisiaj ktoś z was się będzie cieszył i krzyczał właśnie tak.
1: Tak, jeszcze 9 godzin i ktoś z was stanie przed szansą na milion złotych. Milion złotych, kochani słuchacze. Czas ucieka.
2: A uwaga, teraz jest kolejny game changer. Dzisiaj za samo odebranie telefonu, za samo odebranie 100 tysięcy.
0: 9 godzin, 50 minut i 26 sekund do finału. Pospieszcie się, żeby w nim być. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W. I uwaga, bo teraz to mamy coś jeszcze.
1: Uwaga, uwaga, poproszę o uwagę. Proszę się skupić, bo nie będę powtarzał dwa razy. Teraz zwiększamy wasze szanse na milion złotych. Jeżeli teraz wyślesz SMS o treści Radio Z pod 7353, to sprawimy, że tych SMS-ów będzie w losowaniu 21 tysięcy.
0: Wow.
2: 21 tysięcy szans na milion.
0: Ten milion dzisiaj może być was. Ten milion może być wasz. Nawet was.
1: Ale
0: jak wolicie. Popsułem. Ten milion dzisiaj może być wasz, słuchajcie. Sięgnijcie po niego. Radio Z. Słowo Radio Z. Wysyłaj teraz pod 7353.
1: Was?
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Taylor Swift za nami, z nami Marcin Zaborski.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Przygotowany na dzisiejszą akademię szkolną, na odebranie świadectw, biała koszula. Bo ty dzisiaj kończysz, 8 klasę kończysz, tak Marcin?
1: Nie, 7 do
0: siódmą, okej.
1: Do przyszłym roku 8, także.
0: Ale dobrze, no, rokujący.
1: Wielki stres. Tak.
2: Jakie plany dalej? Liceum?
1: No, techniku, może, a zobaczymy to, jakie będą wyniki.
2: Dobrze.
0: Słuchajcie, Marek właśnie pytał, czy jest szansa zobaczyć dzisiaj Kałużę.
3: No tak, no tak. Radzieczna, także mówcie mi, królu, bo właśnie jestem w Wiśle Czarnej i widziałem Kałużę.
2: No to w związku z tymi upałami, ja mówiłem, ten kto zobaczy Kałużę jest królem absolutnym. Królu, zwracam honor.
1: Ale to nie Kałuże, to morski oczodół.
4: Jeszcze chwilę, to będzie tylko morski oczodół.
0: Słuchajcie, dzisiaj twoim gościem będzie Jakub Stefaniak z PSL-u.
1: Wiceszef kancelarii premiera.
0: Ja myślę sobie, że jak oni patrzą na wyniki z sondaże wyborcze dla PSL-u, to robi im się zimno od razu. To jest super sposób na upał, prawda?
1: Chyba raczej uderzenie gorące.
0: A, okej.
1: Mają.
2: Posłuchamy.
0: A jaki masz sposób na upał? Mówiliśmy, że super działa deptanie kapusty kiszonej.
1: To nie mam.
2: Ale czekaj, ja próbowałeś?
0: Ale próbowałeś?
1: W dzieciństwie? Tak? Deptałem kapustę.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście. Co robisz? Absolutnie. Każdej jesieni.
0: Jadłeś ją później też?
1: Oczywiście.
2: A to prawda, że po tym jak się właśnie ubija kapustę na bosaka, to ma się płaskostopie?
1: Kłamstwo.
0: 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Marcin Zaborski, jego gość Jakub Stefaniak z PSL-u. Polecamy.
5: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hello to Wimbledon.
9: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
10: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
9: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
1: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
19: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca!
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
23: Skoda. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
24: Bo w Media Expert taniej masz.
25: Po reklamie.
2: Wstaje gorący dzień z Radiem Z. Piątek, 26 czerwca. Wiadomości Paula Michalik i Michał Adamiak. Jest 7:30.
26: Dlaczego zdarzyły się dwa pociągi w powiecie pilskim, badają Państwowa Komisja Wypadków Kolejowych i Urząd Transportu Kolejowego. Z Radia Z wiecie, że wczesnym wieczorem w Białośliwiu otarły się o siebie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Skład Polregio przepuszczał pociąg PKP Intercity.
27: Część wagonów wykoleiła się, a jedna osoba trafiła do szpitala. Uszkodzona została też część infrastruktury kolejowej.
26: Rośnie liczba zabitych w podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Najnowsze oficjalne dane mówią o śmierci co najmniej 235 osób. Rannych jest prawie 4,5 tysiąca.
27: Te liczby na pewno się zmienią, bo trwają poszukiwania ludzi pod gruzami. Amerykańska służba geologiczna na podstawie ogromnej siły wstrząsów szacuje, że zginąć mogło nawet 100 tysięcy osób.
26: Jeszcze kilka godzin i Szczecin z Gdańskiem wreszcie zostaną połączone dwupasmową ekspresówką. Ostatni odcinek trasy S6 zostanie otwarty dla kierowców między 9 a 12. Dowiaduje się Radio Z w Generalnej Dyrekcji Dróg. Ten ostatni brakujący fragment łączy Lęborg i Słupsk.
27: Podróż między Gdańskiem a Szczecinem ma skrócić się do niecałych 4 godzin. Prace przy budowie S6, nazywanej trasą kaszubską, trwały ponad 10 lat.
26: Najbardziej śmierdzący kwiat świata już przekwita we Wrocławiu. Dziwidło olbrzymie zawsze przyciąga tłumy do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Otwarty był przez całą noc i do rana stała kolejka.
27: Dziwidło ma niecałe 1,5 metra wysokości. Kiedy się rozwija, zaczyna śmierdzieć padliną, by przyciągnąć owady do zapylenia.
28: W środku nocy to nad ranem opowiedzielibyśmy.
29: Kolejka.

0: rfi.pl. Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
1: Nerwy ze stali polskich siatkarzy. Znów musieli stoczyć pięciosetowy pojedynek w Lidze Narodów. Po tiebreaku wygrali w Gliwicach z Turcją i było to ich trzecie zwycięstwo z rzędu w tych rozgrywkach.
2: No jak się czuję, ciężko na pewno. Dwa dni z rzędu, 10 setów. Nie było to łatwe. Po raz kolejny wyrywamy to spotkanie. No fajnie, że na końcu możemy się cieszyć ze zwycięstwa.
1: Mówił nasz środkowy Jakub Nowak. Dziś Polacy mają dzień przerwy, jutro zmierzą się z Niemcami. Tureccy kibice również nie mieli powodów do radości na mundialu. Choć ich piłkarze wygrali w Inglewood z Amerykanami po golu w ostatniej akcji meczu, to odpadli z turnieju już po fazie zasadniczej. Zakończyły się zmagania w grupach D, E i F. Oprócz Amerykanów do 1/16 finału awansowały Australia, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador, Holandia, Japonia i Szwecja. I jeszcze tenis. Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z francusko-monakijską parą Vasselines 4-6 i 2-6 w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Szczęścia zabrakło też Katarzynie Kawie. Nie zdołała dostać się do drabinki głównej wielkoszlemowego Wimbledonu. Odpadła w decydującej rundzie eliminacji z Amerykanką Kylo Day. Okazała się lepsza w dwóch setach.
0: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Jest w tym jakaś masochistyczna przyjemność, jak patrzysz na te prognozy pogody i mówisz, o, będzie 40, o, 40 będzie, a będzie gorąco, a będzie gorąco. 40 stopni będzie w niedzielę, słuchajcie, w Polsce i według najnowszych prognoz nawet 41 i ta 39 praktycznie będzie wszędzie w niedzielę. Dzisiaj skromniusieńkie 33.
0: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
4: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: No to normalnie nic, tylko zakopać się po szyję w ziemię. Mówcie mi korzeń.
3: Korzeń, korzeń, weź się ożeń.
6: A ja sprawdziłem, korzystając z chwili nieuwagi prowadzących, co to znaczy masochizm, bo tutaj, prawda, kolega takiego terminu użył. To jest czerpanie satysfakcji z tego, że jest 40 stopni i siedzisz w klimatyzacji, a inni cierpią.
3: Nie, to nie o to chodziło. Chodziło o to, że tak, wiesz, ja lubię patrzeć na te prognozy pogody, bo to jest jakiś ewenement dla mnie.
5: Ja sobie
3: to
5: też pisałem słowo.
3: Tak.
5: Masochizm i...
3: Czekaj,
5: ewenement.
3: Ewenement. To brat Ewy.

0: Za 19.08 to jest dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Ludzie, ludzie, uwaga, bo jest sensacja na mundialu. Jest sensacja. Niemcy przegrały. No i kto pokonał Niemcy, proszę bardzo?
1: Ekwador!
0: Jeszcze raz, proszę bardzo, kto pokonał Niemcy? Tak, no. Ekwador.
2: Myślałem, że reparacje.
0: Nie.
2: Absolutna sensacja. Słuchajcie, Ekwador, Niemcy. 2-1. 2-1.
0: 2-1. Niemcy przegrały. Dobra informacja z samego rana, prawda? Ale ludzie, to są cali Niemcy. Wygrywają i nagle przegrywają.
2: Tak. I co, jak Niemcy przegrały, to teraz będą płacić odszkodowanie?
3: Nie, ale przeproszą za to, że strzelali.
4: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Barbara, rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: W Media Expert taniej masz. Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: wstaje. Gorący dzień z Radiem Z. Słuchajcie, która to godzina? Już patrzę na zegarek. Jest za 9:08. No i proszę, i co? I nie przyjechał prezydent Ukrainy na konferencję do Gdańska w sprawie odbudowy swojego kraju? I co się okazało?
1: No.
0: Co się stało? Nic się nie stało.
1: Jak nic się nie stało?
0: Mimo nieobecności Zełenskiego, największe polskie firmy PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy energetyki Ukrainy.
1: Czyli się dogadali się bez niego, tak? Ale może mu na złość, słuchajcie, podpisali te umowy. Tak sobie pomyśleli, że a masz, za ten order coś go odesłał, masz za swoje teraz, no?
2: I jak powstaną na Ukrainie polskie stacje benzynowe, to jakby prezydent Zełenski przyjedzie, to dostanie hot doga bez sosu.
1: Na złość, tak. I nie zapytają, czy ma pan kartę, czy zbiera pan punkty, tylko czy zbiera pan ordery? No.
2: Jak będą chcieli mu coś dać w gratisie, to nie weźmie, bo później trzeba będzie to odsyłać paczkomatem.

0: słuchaczki i słuchacze, to jest wielki dzień w historii polskiej radiofonii. Dzisiaj w Radiu Z wielki finał do wygrania. 1 000 000 złotych, okrągły 1 000 000 złotych.
1: Rządzę pieniądze, oczywiście, ma się rozumieć, a za samo odebranie telefonu płacimy 100 tysięcy złotych.
2: Ludzie, 1 000 000 złotych może być wasz dzisiaj za 9 godzin i 13 minut. I uwaga, bo teraz dajemy wam 21 tysięcy szans na 1 000 000 złotych. Trwa gigantyczny bonus, 21 tysięcy szans.
0: Próbujcie, teraz albo no, nie teraz, to kiedy? Kochani, SMS o treści Radio Z, hasło Radio Z, wyślijcie SMS-em pod 7353, taka szansa długo się nie powtórzy. Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
2: Bańka do wygrania, zgarnijcie ją dzisiaj. Radio Z 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
4: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
5: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10:00, tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
18: Notino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
2: Jak zawsze o tej porze mówimy dzień dobry. Polecamy, żeby zrobić głośniej. Wiadomości w Radiu Z. Prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
19: Omega układa nam pogodę. Polska w przedsionku piekła.
13: Zarobki lekarzy pod większą kontrolą. Odpowiednia ustawa coraz bliżej biurka prezydenta.
19: Gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego jest Jakub Stefaniak, wiceszef KPRM-u z PSL-u.
2: 8:00.
19: Układ Omega winny temu, co dzieje się w pogodzie. Nazwa od kształtu dużej greckiej litery, którą tworzy układ baryczny. W praktyce czeka nas trudny do zniesienia skwar.
13: Większość obszaru Polski z pomarańczowym alertem. W weekend bardzo prawdopodobne są ostrzeżenia czerwone. Najwyższego stopnia temperatura ma sięgnąć 40 kresek.
19: Wóz transmisyjny Radia Z i Michał Dzieneński w miasteczku Płaska na pograniczu Pojezierza Augustowskiego i Suwalszczyzny. Dzień dobry jeszcze raz.
7: Dzień dobry jeszcze.
19: Michał, to miejsce kojarzy się raczej z polskim biegunem zimna, czy upał oszczędzi ten rejon Polski?
7: No i nie oszczędzi. W weekend tutaj temperatury grubo powyżej 30 stopni. To nie jest normalne, mówią mieszkańcy.
8: No to takich temperatur chyba tu nie było.
6: Nie, nie było jeszcze. W niedzielę ponoć ma być najcieplej.
8: Ile?
6: No do 40 stopni, 35, 37 zapowiadają.
8: To ja się pytam, czy to biegun zimna?
6: Na to nie wygląda, ale biegun zimna.
8: Już teraz na termometrze spójrzmy 24 stopnie o 8 rano. W poniedziałek w Suwałkach mogą być, to miejsce może być jednym z najcieplejszych miast w Polsce. O czym ze słonecznej płaski, Michał Dzieliński, Radio Z.
15: Chłodniej jest na razie na północy Polski i w górach.
19: Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy coraz bliżej. Ustawa, która pozwoli na gromadzenie danych dotyczących wynagrodzeń medyków po numerze PESEL, trafi na biurko prezydenta.
15: Senat przyjął projekt bez poprawek, to po tym jak w warszawskim szpitalu południowym wybuchła afera. Młody lekarz bez specjalizacji miał dopuścić do nieprawidłowości na SOR-ze, nie mówiąc już o milionowych jego zarobkach.
19: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami.
20: Tak jest.
19: Jak jeszcze Ministerstwo Zdrowia zamierza walczyć z tymi szokującymi wynagrodzeniami?
20: No, minister Jolanta Sobierańska-Gręta chce zlikwidować kominy płacowe. Konkretów jednak na razie brakuje. Na początku lipca będzie rozmawiać z samorządem lekarskim na temat wprowadzenia górnego limitu przepracowanych godzin.
21: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
20: Limity nie obowiązują lekarzy pracujących na kontraktach, a większość medyków jest zatrudniona właśnie w oparciu o takie umowy. Oprócz danych dotyczących zarobków planowane jest także zbieranie informacji na temat wymiaru czasu pracy i przepracowanych godzin.
15: Od 1 lipca pracownicy służby zdrowia dostaną podwyżki. Tylko w ciągu 6 miesięcy mają one pochłonąć 4,5 miliarda złotych.
19: Teraz oddajemy głos gościowi Radia Z. Zaprasza Marcin Zaborski.
22: A gość to Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, dzień dobry,
23: dzień
22: panie
23: dobry.
22: Ministrze.
23: Dzień dobry.
22: Krótka
23: państwu.
22: Piłka na początek, a pytanie brzmi, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów? Tak czy nie?
23: Moim zdaniem nie, to mamy jeszcze dużo czasu, ale to jest bardzo poważny kryzys.
22: I o tym za chwilę rozmawiamy, ale zapytajmy też słuchaczy. Sonda na radioz.pl już czeka. No skoro jest kryzys, zatrudniacie w kancelarii premiera ekspertów od zarządzania kryzysami?
23: Wie pan co, my jesteśmy na etapie takim, że robimy wszystko, żeby ten kryzys rozwiązać.
22: No, rozumiem, to nie jest kwestia... czy pomagają wam specjaliści, którzy wiedzą, ja jak rozwiązać
23: problem kryzysu? Ja nic na ten temat
22: kryzysu.
23: Nie wiem, specjalistów nie od rozwiązania. Od rozwiązania tego kryzysu specjalistami są ludzie w Ministerstwie Zdrowia, a nie PR-owcy, bo wie pan...
22: Nie no, bo jak słucham waszych polityków koalicji rządowej, to się zastanawiam, czy są wokół was eksperci i słyszę na przykład pana kolegę, który mówi, że Tutanchamon czy Ramzes II mieli tomografię... Tutanchamon mieli tomografię po śmierci robioną. No to się zastanawiam, czy rzeczywiście...
23: Kto tak powiedział?
22: Nie słyszał pan tej wypowiedzi?
23: Nie, nie słyszałem, wróciłem z Gdańska.
22: Były minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz. Tak tłumaczył to, co dzieje się w Szpitalu Południowym.
23: Ja z całym szacunkiem bardzo lubię Bartka, ale okej, to trochę nietrafiona wypowiedź, aczkolwiek wiem, o co chodziło z tą tomografią, to pewnie naukowe jakieś tam były względy i pewnie naukowcy badali jego mumię, no ale to jakby zupełnie nie ma związku z tą sprawą.
22: No to idziemy dalej. Mateusz Morawiecki w Polsacie mówi tak. Widzę, jak premier Tusk panikuje, boi się, jest naprawdę bardzo mocno przestraszony. Ręce trzęsą mu się ze strachu.
23: Och, ludzie, no tak, no to... Niech pan Morawiecki najpierw zapyta się Jarosława Kaczyńskiego, jak mu się przyjemnie leżało w szpitalu w Lublinie jako pacjent NN i jak podobno, to jest do sprawdzenia, zamknięto na tę okoliczność pół oddziału. Więc,
22: pan tego nie sprawdzał.
23: Ja to czytałem doniesienia różnego rodzaju lokalnych mediów i to ludzie byli bardzo mocno zbulwersowani, zresztą nie tylko tym. Natomiast, szanowni państwo, nie będziemy sobie teraz tutaj dawać przytyczków, bo to nie o to chodzi. Trzeba problem rozwiązać.
22: Żeby
23: problem rozwiązać, to musimy wprowadzić zmiany legislacyjne, ustawowe.
22: To jest pomysł. Naczelna Izba Lekarska chce zasady. Masz legitymację partyjną, nie sprawujesz funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia. Przyklaśnie pan?
23: To jest głupi pomysł, dlatego
22: Dlaczego?
23: Że legitymacja partyjna nie powinna być przepustką do szybkiej kariery, ale też nie powinna być jakimś stygmatem.
22: Głupi pomysł, bo może działacze PSL-u będą płakać.
23: Nie będą płakać, natomiast wie pan, to jest tak, że dzisiaj my musimy spojrzeć raczej na to, kto jakie ma kompetencje, bo to nie powinno być tak, że szefem, czy tam dyrektorem, prezesem szpitala, czy placówki ochrony zdrowia nie może być polityk, dlatego że ma legitymację partyjną.
22: Ale
23: nie może być Misiewicz.
22: Ilu członków PSL-u jest w zarządach i radach nadzorczych szpitali dzisiaj?
23: Nie wiem, nie liczyłem, ale podejrzewam, że porównywalna liczba, jeśli chodzi o inne partie, ale tak jak powiedziałem...
22: Business Insider policzył i napisał tekst pod tytułem Polskie Stronnictwo Szpitalne.
23: Gdzie?
22: To jest tekst o tym, że 3/4 szefów mazowieckich lecznic startowało w wyborach wyborach albo z PSL-u, albo z Koalicji Obywatelskiej. I na 20 szpitali w 12 przypadkach na czele stoi osoba, która w przeszłości kandydowała z list ludowców.
23: No, ja rozumiem, tylko widzi pan, to znowu jest tak, że stygmatyzujemy i wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo to, teraz tak, Mazowsze zresztą jest specyficzne, wie pan dlaczego? Dlatego, że tutaj kariery zawodowe robią ludzie z całej Polski. Ja sam jestem tego przykładem, powiedział pan, jestem z Lublina. Tak, przyjechałem do Warszawy uprawiając zupełnie inny zawód i też jakby nie zapisałem się do partii przyjeżdżając do Warszawy, tylko wykonywałem inny zawód. W pewnym momencie stwierdziłem, zajmę się polityką, zapisałem się do partii. Być może jest tak, że część tych ludzi, którzy przyjechali z różnych stron Polski, też pracowało, w pewnym momencie stwierdziło, dobrze, chcę się zapisać do partii, bo chcę swoją aktywność taką społeczną też rozwijać. I to nie jest grzech.
22: Świetnie. Natomiast Trzaskowski jeśli oni mówi nie dla polityków w radach nadzorczych szpitali w
23: A ja Warszawie. Mówię nie dla Misiewiczów.
22: Pan mówi
23: dla Misiewiczów. Bo wie pan, jeżeli zrobimy taką urawniłowkę, że wszyscy, co mają legitymację partyjną out, to może się okazać, że za chwilę sami sobie strzelimy w stopę, bo nie znajdziemy ludzi, którzy mają kompetencje ekspertów. Proszę zobaczyć. Przykład Marka Kosa, mojego kolegi, który ma legitymację partyjną, tak, ale jest świetnym lekarzem, fachowcem, który pisze nam ustawę, o której zaraz chcę powiedzieć. I Marek został, że tak powiem, zdymisjonowany w Ministerstwie Zdrowia, dlatego, że jakby strategia była taka, że politycy out. Okej, nie kłócę się z tym, przejęliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe tę decyzję.
22: Jeśli PiS
23: ale
22: przyprowadzi ludzi z legitymacją partyjną Prawa i Sprawiedliwości do rad nadzorczych i zarządów w następnej kadencji, jeśli wygra wybory, pan nie powie złego słowa.
23: Inaczej, nie do rad nadzorczych, bo wiemy, co zrobili, jaki bałagan robili w radach nadzorczych, ale jeżeli będzie miał, a znam takie przykłady nawet z Lublina, jednego faceta, który jest w PiS-ie i też jest świetnym dyrektorem placówki medycznej, bo się po prostu na tym zna. Więc ja bym tylko apelował o to, żeby nie robić takiej sytuacji, że wszystkich wrzucamy do jednego worka. Patrzmy na kompetencje i absolutnie, jeżeli ktoś się nie nadaje, to może być nawet złotą legitymację PiS-u czy jakiejkolwiek innej partii, nie powinien być. Nie ma po prostu kompetencji i nie umie.
22: Ma pan pewność, że polskie firmy wezmą udział w odbudowie Ukrainy?
23: Wie pan, to jest tak, że my robimy dzisiaj jako rząd wszystko, żeby im to ułatwić i zrobimy wszystko, żeby tak było. A żeby tak było, to trzeba rozmawiać i budować mosty, a nie te mosty burzyć.
22: Bo gdyby była pewność, to Władysław Kosiniak-Kamysz nie musiałby pewnie mówić tak, no nie może być tak, że Ukraina zapomni o roli, jaką Polska odegrała. Czyli jest dzisiaj takie zagrożenie, że Polska będzie wyłączona z tego procesu.
23: To nie jest, proszę pana, zagrożenie, szanowni państwo. To jest raczej kwestia normalnego funkcjonowania, bo proszę pamiętać o tym, że w ramach Unii Europejskiej, tak jak my dzisiaj patrzymy przez pryzmat odbudowy Ukrainy, szansy dla polskiej gospodarki, tak samo patrzą inne kraje. Więc my musimy zrobić wszystko, żeby zbudować jako rząd ten klimat, który da nam możliwość wejścia płynnego polskich firm, nie tylko dużych koncernów, bo słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach Radia Z, że duże koncerny już podpisują pierwsze umowy, ale także mały sektor MŚP, rzemieślnicy. Ja wczoraj w Gdańsku na ten temat rozmawiałem dużo.
22: No właśnie, w Gdańsku jest konferencja o odbudowie Ukrainy i słyszymy, że tam będzie podpisanych 160 umów na 10 miliardów euro. Pytanie jest takie, ile z nich dotyczy polskich firm?
23: Bardzo dobre pytanie. Myślę, że jak będziemy podsumowywać tę konferencję, dzisiaj jest taki dzień, a wiemy doskonale, że biznes lubi ciszę, że trwa networking i myślę, że po dzisiejszym dniu, w przyszłym tygodniu już będzie mógł podać jakiś bilans. Natomiast...
22: Nie wiemy tego na razie.
23: No, dajmy ludziom pracować. Oni tam są na miejscu, rozmawiają, dogadują się. Mam nadzieję, że dzisiaj jak najwięcej tych umów, czy też deklaracji podpisania współpracy będzie podjętych. Natomiast proszę zobaczyć, co się dzieje, bo to jest bardzo ważne i to jest mechanizm, który jest kompletnie do skasowania i powinniśmy go piętnować. W dniu, kiedy odbyła się bardzo ważna konferencja, wychodzi w Warszawie Jarosław Kaczyński i zrzuca order tak jak żmija skórę. Po co? Po to, żeby zepsuć, zohydzić, żeby wbić klina właśnie w to, budowanie klimatu, dobrego klimatu biznesowego i pragmatyzmu gospodarczego, który stara się robić rząd.
22: No to dobrze, to zobaczmy, jak to budowanie wygląda, bo mamy sytuację taką. Litwa, Szwecja, Czechy, Niemcy i Francja mają umowy, będą inwestować w Lwowie. Mer Lwowa zaprasza do siebie firmy z Europy, ale nie z Polski. I na to Radosław Sikorski mówi tak, może to i lepiej, bo polska firma, która zbudowała we Lwowie spalarnię śmieci, długo nie może doczekać się zapłaty. No ja nie wiem, czy ten wpis szefa MSZ-u zachęca firmy, żeby inwestowały w Ukrainie?
23: Jeśli chodzi o Lwów i pana Sadowego, niestety tutaj mamy problem, ale problem polegający raczej na tym, że z całym szacunkiem, przepraszam, ale pan Sadowi zachowuje się jak niektórzy w cudzysłowie biznesmeni ukraińscy w latach 90. To jest problem i być może, wie pan, my działamy w sposób cywilizowany. Są wyroki sądów arbitrażowych. Jeżeli miasto Lwów nie będzie się do tego stosować, no to będziemy mieli problem. Ale proszę zobaczyć, że to jest trochę też tak, że tam wchodzi w grę wewnętrzna polityka i wiemy doskonale, że to jest polityk bardzo trudny w tych relacjach polsko-ukraińskich i tak jak my mamy po swojej stronie takich polityków, którzy jątrzą, wydaje mi się, że po tamtej stronie takim politykiem może być Merlwo.
22: To zanim internetowa część naszej rozmowy. Krótka piłka w trzech podaniach raz jeszcze. Pytanie pierwsze. Prezydent Trzaskowski dobrze nadzorował szpital południowy. Tak
23: nie
22: czy
23: wiem.
22: Nie?
23: Nie wiem, bo nie śledzę tego. Uważam, że dobrze zrobił, że podjął tę decyzję odnośnie zmian zarządu.
22: Ukraina jest gotowa na Unię Europejską?
23: Tak.
22: Już teraz?
23: Jest gotowa mentalnie, ale nie jest jeszcze gotowa proceduralnie.
22: Porsche dla każdego byłego prezydenta, tak czy nie?
23: Wolałbym jednak Izerę.
22: No, jeśli zbudujecie. A w naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy afera ze Szpitalem Południowym przesądzi o wyniku wyborów. Podzieleni słuchacze na tak 55% odpowiedzi, na nie 45%. Na radio.pl są wyniki tej sądy i dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Robimy wszystko, żeby ten kryzys rozwiązać. Specjalistami są ludzie w Ministerstwie Zdrowia, a nie PR-owcy. Tak o sprawie Szpitala Południowego mówi w Radiu Z wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
15: Nie będziemy sobie dawać psztyczków, trzeba problem rozwiązać. Potrzebne są zmiany ustawowe, podkreśla polityk PSL-u.
19: Nie powinno być tak, że szefem placówki ochrony zdrowia nie może być polityk, dlatego że ma legitymację partyjną. To głupi pomysł, mówi gość Radia Z o propozycji Naczelnej Izby Lekarskiej.
15: Rozmowa trwa w internecie, oglądajcie na kanałach Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: No a dzisiaj słuchajcie, na północy Polski słońce i upał, w centrum słońce i upał, na południu słońce i upał, na wschodzie słońce i upał, a na zachodzie niespodzianka słońce i upał.
3: No to mnie teraz zaskoczyło.
5: Prawda? Na zachodzie słońce i upał? Kto by pomyślał? Takie
1: no,
5: rzeczy.
1: Taka zmyłka, no.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
5: A pogoda kończy 40 w niedzielę. Prawie wszędzie 40 stopni.

0: wstajecie z Radiem Z. Przed nami jeden z najbardziej gorących dni i w ogóle kilku dni w tym roku w Polsce. W ogóle będzie rekord wszechczasów. Dlatego jest z nami lekarz, pan dr Łukasz Durański. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Cześć, dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No co to się dzieje? Piekielną upałę w całej Polsce. Ma być 38-40 stopni w cieniu. Lekarze radzą, żeby osoby starsze i dzieci nie wychodziły z domu. W związku z tym, skoro jest pan lekarzem, jest pan z nami na antenie. Pytanie, które nasuwa się od razu, brzmi: ile pan zarabia?
1: W ostatnim czasie to rzeczywiście bardzo newralgiczne pytanie.
2: Nie, no dobra.
0: Żartujemy,
2: oczywiście. Nie, no upały to poważna sprawa, więc my mamy poważne pytanie. Jaki ma pan zegarek?
1: Ja akurat jestem bez zegarków, drodzy państwo, że mnie nie widać, więc tylko na słuch, ale trzeba uwierzyć, absolutnie.
3: Dobra. Nie, już zupełnie. 40 stopni, to nie są przelewki. Proste pytanie. W co zainwestować 1,5 miliona?
1: Przelewamy się po prostu na całego, tak?
2: No i to jest konkret. Z nami był lekarz pierwszego kontraktu, Łukasz Durański.
0: Bardzo dziękujemy, panie doktorze, za te rady. Nie, kochani, tak serio. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, żeby pić dużo wody, niegazowanej najlepiej 2 litry.

0: Rodzice, wytrzymajcie, jeszcze dzisiaj odbiorą świadectwa, jeszcze kilka godzin i fru na obozy, fru na kolonie, fru na półkolonie.
1: Właśnie, półkolonie, to jest taki ciekawy twór. Co to jest właściwie półkolonia?
0: No to jest, no.
2: No to jest tak, że jesteś, idziesz rano, ale po południu wracasz już, no.
0: Tak, taka czyli robota. Możesz brykać przez pół dnia jako rodzic.
2: Przyzwyczajanie do roboty.
0: Kochani,
2: małego.
0: O wyjazdach kolonijnych będzie za chwilkę w Wiadomościach Radio Z o 8.30. Radio Z
3: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland jest!
13: A, ale mi gorąco, Barbara.
14: Mnie też, Marian.
13: To co, klima?
14: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
13: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
14: No przecież.
13: No.
15: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Dopiero 8.30, a za oknami już 24-25 stopni. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
3: Legitymacja partyjna nie powinna być przepustką do kariery, ale nie powinna być też stygmatem. Wiceszef Kancelarii Premiera w Radiu Z sceptyczny co do pomysłu wykluczania polityków z kierowniczych stanowisk w służbie zdrowia.
4: Mimo afery wokół Szpitala Południowego, Jakub Stefaniak uważa, że nie wolno wszystkich wrzucać do jednego worka.
5: Ja mówię nie dla Misiewiczów. Jeżeli zrobimy taką urawniławkę, że wszyscy, co mają legitymację partyjną, out, to może się okazać, że za chwilę sami sobie strzelimy w stopę, bo nie znajdziemy ludzi, którzy mają kompetencje.
3: Polityk PSL-u twierdzi, że afera szpitalna raczej nie przesądzi o wyniku wyborów.
4: Słuchacze Radia Z podzieleni prawie porówno. W sądzie na radioz.pl 55% uważa, że jednak przesądzi.
3: Jeszcze parę godzin świadectwa i będzie można oficjalnie odtrąbić początek wakacji. Część uczniów pewnie już spakowana na letni wyjazd. Do tej pory kuratorzy zatwierdzili ponad 18 tysięcy zorganizowanych kolonii, półkolonii i obozów.
4: Każdy organizator krajowego wypoczynku musi go zgłosić do kuratorium minimum 3 tygodnie wcześniej, zagranicznego na 2 tygodnie przed. Na stronach Ministerstwa Edukacji znajdziecie listę wyjazdów, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora.
3: Na start wakacji pracująca niedziela w handlu. W tę najbliższą sklepy będą otwarte. Niedziela handlowa w pierwszy weekend wakacji jest zagwarantowana ustawowo właśnie pod kątem zakupów potrzebnych na wyjazd.
4: Kolejnym takim dniem będzie ostatnia niedziela przed startem roku szkolnego 30 sierpnia.
3: Pomysł na pierwszy lipcowy weekend. Ryk silników na krętych drogach południa Polski. Za niecały tydzień startuje w Alwolinne Rajd Małopolski. Trzecia runda rajdowych mistrzostw kraju.
4: W tym roku to także eliminacja Pucharu Europy, więc na starcie stanie rekordowa liczba, ponad 100 załóg, zapowiada Gabriel Borowy, prezes Fundacji Sporty Motorowe, która organizuje rajd.
6: Myślenice, Wadowice, Maków Podhalański i cała okolica będzie żyła rajdowym tematem, także zapraszamy bardzo serdecznie. Całe rodziny są przygotowane, miasteczka rajdowe, sporo atrakcji, konkursy, symulatory, dmuchańce, animacje, no i ta kwintesencja rajdowania po najtrudniejszych odcinkach specjalnych w Polsce.
4: Rajd Małopolski startuje w czwartek 2 lipca w Wadowicach. Tam w parku serwisowym będzie można zobaczyć samochody z bliska.
3: Na ułamki sekund ścigać się będzie cała krajowa czołówka, a swoją rajdówką z numerem 0 przed całą stawką trasę będzie sprawdzał Kajetan Kajetanowicz.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Pamiętajcie, od dzisiaj nie mówimy dzień dobry, tylko mówimy ile u was na termometrach. Dzisiaj najwięcej będzie na zachodzie i na południu 33-34, najchłodniej północ, północny wschód 27. Jutro już wszędzie powyżej 30 stopni, 30.

0: Takie wakacyjne, fajne, co? I znamy tekst, słuchajcie. Za 21:09. Uwaga, najważniejsze pytanie, bo dzisiaj dzieje się historia w Radiu Z. Dzisiaj ktoś z was stanie przed szansą na 1 000 000 złotych. Milion złotych do wygrania. No i dobra, jak się ma ten 1 000 000 złotych, co z nim zrobić? Na co wydać 1 000 000 złotych? Teraz powie Marcin Daniec.
1: Kłania się Marcin Daniec. Proszę państwa, można fantazjować, na co można wydać wygrany 1 000 000 złotych. Ale przecież szczerze, zdobię pamiętne. I tak o wszystkim zdecyduje żona.
2: Proste.
0: Słuchajcie, dzisiaj wielki finał. Dzisiaj ktoś z was stanie przed szansą na 1 000 000 złotych. Dokładnie za 8 godzin, 29 minut i 53 sekundy można wygrać 1 000 000 złotych w Radiu Z.
3: A to nie koniec mocy atrakcji na dzisiaj, drodzy kochani słuchacze. Ponieważ za odebranie telefonu, za samo odebranie, tak, nie przesłyszeliście się, za samo odebranie 100 tysięcy.
0: To dziwnie mówisz, tak, Bartek, śmiesznie.
4: Właśnie,
0: tak.
4: Nie wiem, to chyba przez ten upał. Takich pieniędzy...
3: Nie, po prostu mam te nogi w kapuście, co ciągle mówiłem.
4: A, okej, się chłodzisz. Takich pieniędzy jeszcze nie było. Słuchajcie, poprosimy o wasze SMS-y o treści Radio Z. Zróbcie to dla siebie. Wyślijcie SMS-a o treści Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 W.
0: Uwaga, uwaga, moi drodzy, to nie koniec. Mamy coś ekstra.
4: Tu i teraz, w tej chwili, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki Radia Z, zwiększamy wasze szanse na 1 000 000 złotych. Każdy wasz SMS teraz wysłany mnożymy razy 11 tysięcy.
3: 11 tysięcy?
0: 11 tysięcy szans
3: 11 tysięcy.
0: Tak, na udział w wielkim finale.
3: 11 tysięcy!
0: 11 tysięcy szans na 1 000 000 złotych, a finał za 8 godzin 28 minut i 41 sekund. Radio Z. Teraz wyślij Radio Z pod 7353.
5: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
6: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
10: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
18: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: 9 minut i będzie 9. Tutaj Radio Z. Uwaga, uwaga, przenosimy się gdzie? Posłuchajcie teraz. Gdzie jesteśmy? Kto poznaje?
1: Hawaje. Malaga.
0: Nie, nie Hawaje, nie Malaga. Bałtyk.
1: Aha, a Bałtyk.
0: No przecież to tak. Właśnie czytamy, słuchajcie, że ponad połowa Polaków wybierających się na wakacje planuje urlop nad Bałtykiem.
1: Także, nie, no tak, bo to super, no
0: to
1: bo
0: będzie
1: Bałtyk
0: rekordowy
1: to jest
0: sezon.
1: No tak, to jest absolutna klasyka, polski Bałtyk. Po każdej wizycie na plaży wszędzie masz piasek po kieszeniach. Do bankomatu chodzisz częściej niż po gofry. No super!
2: I para... Albo na równi, przed każdym gofrem bankomacie.
0: Pach, tak. Pach. A i parawany, pięknie. Każdy ma swój kawałeczek Bałtyku dla siebie, prawda?
1: No.
0: Cudowne.
1: Bałtyk jest super, bo wchodzisz do knajpy, masz wszystko po polsku, a nie jak za granicą. Zamawiasz schabowego i dostajesz małże.
0: Fuj.
2: No, ja kiedyś zamówiłem małże i musiałem oddać, bo się okazało, że to nie moje.
0: Jak nie twoja? Czyje były?
2: To były małże świętego Jakuba.
0: Radio Z i już. Dobrze, że nie zjadłeś.
2: To no, nie, nie. Poznałem po sandałach.
0: Dzień dobry bardzo w Radio Z.
1: Miłych wakacji, kochani.

0: Ludzie, uwaga. 8 godzin, 14 minut i 40 sekund. Tylko tyle zostało do wielkiego finału. Za 8 godzin, 14 minut i 35 sekund ktoś z was stanie przed szansą na 1 000 000 złotych w Radiu Z.
1: To jest niesamowite. Same atrakcje od samego rana. Dzisiaj pewniak, za odebranie telefonu od Radia Z płacimy 100 tysięcy złotych.
2: A jeśli państwo wezmą telefon, raczą wziąć i wyślą SMS teraz, to takiego SMS-a pomnożymy razy 11 100.
0: Do dzieła. SMS Radio Z 7353.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
5: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
6: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10:00, tylko w Radiu Z.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 złotych może trafić właśnie do ciebie.
11: Kupę!
10: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
11: Szaleństwo tego lata.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Radio Z pod 7353.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Freshman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
0: Po reklamie.
2: Jest piątek, to 26 czerwca. Na wiadomości Radia Z o 9 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Nowe informacje o stanie rannych z Jastrzębia-Zdroju. To ofiary nożownika w szpitalu.
4: Nie może być Misiewicz. Jakub Stefaniak w Radiu Z o politykach w kierownictwie szpitali.
3: Dziwna sytuacja na mundialu. Kapitan spóźnił się na drugą połowę meczu.
2: 9.
3: Ranni w ataku nożownika w Jastrzębskim Szpitalu przejdą dziś kolejne badania.
4: Jak wiecie z Radia Z, 19-latek wtargnął wieczorem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 i rzucił się na dwie pacjentki, pielęgniarkę i lekarza. Ten ostatni go obezwładnił do czasu przyjazdu policji, która zatrzymała napastnika.
3: Z najnowszymi informacjami w tej sprawie reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, co wiemy o stanie zdrowia tych poszkodowanych?
5: Najlżej ranna pielęgniarka z urazem ręki spędziła noc na obserwacji. W cięższym, ale stabilnym stanie są ordynator i dwie pacjentki. Mają rany kute klatki piersiowej, a jedna z osób została zraniona także w szyję. Poszkodowanych mogło być więcej, jednak ordynator mimo odniesionych obrażeń obezwładnił napastnika. Wszyscy ranni są pod opieką psychologiczną. Nożownik noc spędził w policyjnym areszcie. Służby na razie nie informują o szczegółach oraz o tym, jakie mogły być motywy sprawcy. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Ministerstwo Zdrowia potępiło atak. Resort deklaruje gotowość do udzielenia szpitalowi wszelkiego niezbędnego wsparcia.
3: Legitymacja partyjna to nie przepustka, ale i nie stygmat. Wiceszef Kancelarii Premiera w Radiu Z komentuje pokłosie afery w Szpitalu Południowym.
4: Jakub Stefaniak uważa, że sam fakt bycia politykiem nie powinien wykluczać człowieka z pracy w kierownictwie szpitala. Patrzmy na kompetencje. Apelowałbym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, przestrzega polityk PSL-u.
3: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem Radia Z.
6: Tak jest.
3: Co jeszcze Jakub Stefaniak mówi o pomyśle rozdzielenia polityki od pracy w służbie zdrowia?
6: No, że twardy zakaz dla polityków w zarządzaniu na przykład szpitalami to byłby strzał w stopę i że to głupi pomysł, bo jak przekonuje, może się okazać, że zabraknie nam ekspertów, którzy chcieliby pracować w ochronie zdrowia.
7: Nie powinno być tak, że szefem placówki ochrony zdrowia nie może być polityk, dlatego że ma legitymację partyjną.
6: Ale
7: nie może być Misiewicz.
6: I tu minister z kancelarii premiera przekonuje, że jeśli ktoś się nie nadaje, bo nie ma kompetencji i po prostu nie umie, to nawet złota legitymacja jakiejkolwiek partii nie powinna mu otwierać drzwi do kariery w placówkach medycznych.
3: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje.
4: Dziś uroczyste rozdanie świadectw, a potem już ponad 2 miesiące wolnego dla prawie 5 milionów uczniów.
3: Przed szkołą podstawową w Płaskiej na Podlasiu niedaleko Augustowa parkuje wóz transmisyjny Radia Z. Od rana w tym ostatnim dniu szkoły uczniom towarzyszy Michał Dzieneński.
8: Wszystko
3: Michał,
8: się
3: jak
8: zgadza.
3: Tam nastroje i plany tuż przed wakacjami?
8: Usłyszałem głośne uff i można w końcu odpocząć, wyspać się. No i koniec stresu.
9: Nie trzeba w ogóle mieć lekcji i się stresować ocenami.
10: Pierwszą rzecz, którą zrobię w wakacje, myślę, że pojadę na rower.
11: Zadowoleni. No, że koniec.
8: A powiedzcie mi, jak to świadectwo u was wygląda?
11: Z paskiem będzie.
8: Wiadomo. Z końca zająć się też dyrektor szkoły Rafał Harasim, bo także tutaj na biegun zimna idą upały, a tak sprawy rozwiązały wakacje.
12: Tak, no musielibyśmy wprowadzać pewnie jakieś skrócone lekcje czy jakieś inne rozwiązania.
8: Tu w Płaskiej wakacje zaczyna prawie 200 uczniów, a co do planów, to może 2-3 tygodnie jakieś kolonie, obozy, a potem w domu. Może nad jezioro, może do lasu. Pomogą jak zwykle też dziadkowie. Płaska, Michał Dzieliński, Radio Z.
4: Co do liczby uczniów, Płaska nie jest wyjątkiem. Dzieci w szkołach z roku na roku bywa z powodu niżu demograficznego.
3: Tego na mundialu jeszcze nie było. Sędziująca spotkanie Meksykanka nie mogła rozpocząć drugiej połowy meczu Tunezja-Holandia, bo nie wszyscy zawodnicy wyszli na murawę po przerwie.
4: W szatni został kapitan tunezyjskiej kadry Elias Skiri, dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza z nami.
13: Jestem.
4: Co tam się stało? Co go zatrzymało?
13: No teorie są różne, łącznie z tymi, za które odpowiada ludzka fizjologia, choć to akurat tylko domysły i uszczypliwość ze strony kibiców, którzy snują takie domysły. Zawodnicy obu drużyn czekali na wznowienie meczu, ale pani sędzia Katia Mendoza nie chciała chwycić za gwizdek, bo coś jej nie pasowało. Zaczęła liczyć 1, 2 i tak dalej. No i ku jej zdziwieniu okazało się, że reprezentacja Tunezji jest osłabiona, choć pani sędzia nie wyjmowała czerwonej kartki. Po minucie zguba wróciła Elias Skiri. Wbiegł na murawę z uszkodzoną koszulką. Na jego plecach odstawał numer i zapewne to było powodem opóźnienia. Pomocnik nie miał szczęścia w tym meczu, bo to on otworzył wynik spotkania. W trzeciej minucie skierował piłkę, tyle że do własnej bramki.
4: Tunezja przegrała ostatecznie ten mecz 1-3 i odpadła z mundialu. Holandia awansowała do 1/16 finału z pierwszego miejsca w grupie F.
3: Dalej grają także Japonia i Szwecja.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Nie było kapitana na meczu. Zobaczcie, polskiego kapitana na meczu też nie ma. Jakoś nikt nie robi wokół tego afery.
15: A ty nie słyszałeś?
2: Ale starego w ogóle nie widać.
15: Zatrzasnął.
7: Podobno był jakiś odklejony.
14: Michał Adamski z nami. Błyskawiczna prognoza pogody. Będzie ciepło, idzie upał. Gorąco.
7: I tak. Tyle?
2: A, no,
7: dobra, a w nocy coś się zmieni?
14: Ta w nocy też gorąco.
2: Ciepło.
7: Też gorąco.
14: Też gorąco.
7: Dobrze. A chociaż się ściemni na chwilę?
14: Nie, gorąco.
7: Słońce non stop.
0: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
7: To co panowie, już po spotkaniu, nie? Po meczu.
14: Po meczu.
7: Po meczu. No.
2: To co, do piwnicy.
14: Idziemy, tak, idziemy szukać chłodu. Dziękujemy pięknie.
2: Dziękujemy bardzo.
7: A ja gram, a za chwilę złotem kusz.

0: piątek, koniec roku szkolnego. A pani śpiewa Pocałuj mnie. Sixpence None the Richer w Radiu Z, 15 minut po 9. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Czarku?
1: Popularny! Utalentowany!
2: Wow!
1: Przystojny! Normalnie, jakbym patrzył w lustro.
3: Lustreczko powesprzecie, gdyż ma najwięcej lajków na świecie.
1: Ciekaw jestem, czy odgadniecie moją twarz.
4: Ale kotek ma być zamknięta. Rozumiesz? Czy przeliterować?
1: Za chwilę zaczynamy zabawę.
5: Proszę państwa, nie ma zabawy bez piosenki i piosenki bez zabawek.

nie wiem, ale spokojnie. Tę zabawę dopiero zaczynamy. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Sztabka złota za odgadnięcie. Słuchajcie, Zetki, będą podpowiedzi. No i muzyka numer jeden, to cały czas. Gramy Tame Impala i Dracula w Radiu Z.

0: duchu, kiedy takie rekordowe upały. Co cię nie zabije, to wzmocni. Tu Radio Z, 9:22, to na zegarze. Pieniądze może szczęścia nie dają, słuchajcie, ale kiedy jest tak gorąco, dzisiaj w finale miesiąca, w finale roku szkolnego, za samo odebranie telefonu 100 tysięcy złotych można kupić sobie za to największy wentylator na osiedlu. Albo jakiś fajny odkurzacz, nie? Ale w walizkach jest dzisiaj nagroda główna. Jest między innymi 1 000 000 złotych do wygrania. To do chłodzenia. Kupisz sobie po prostu największy wentylator w mieście. I teraz uwaga. Jeśli teraz wyślesz Radio Z pod 7353, zapłacisz 3,69 zł, a do gry o 1 000 000 złotych wejdziesz 11 tysięcy razy. Za 3,69 zł. Czy się opłaca? No. Radio Z pod 7353. Każdy taki SMS do gry o 1 000 000 złotych wchodzi 11 tysięcy razy. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Po reklamie.
16: Radio Z i już.
17: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.

0: żeby miłym być, śpiewa Olivia Dean w Radiu Z, a dzisiaj to nawet w szkole jest miło, nie? Jedynie upał niemiłosierny. W Radiu Z za moment, nie uciekajcie, będzie, oj, będzie mega miło. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: drogie dzieci. Co na polskie oznacza bad memories? Żartowałem! Koniec odpytywania. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z i właśnie jest z nami Agnieszka Zaśremiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Znaczy tak mówię akurat, że zasłużone wakacje, a Agnieszka, słuchajcie, nie dość, że zaczęłaś dzisiaj urlop, tak?
1: Tak.
0: To jeszcze z córką jesteście już po zakończeniu roku szkolnego, zgadza się?
1: Tak, ładnie zgadza się.
0: Myślę, że właśnie teraz kilka milionów zazdrosnych umysłów słuchuje się szczególnie mocno. Słuchaj, na radioz.pl napisałaś nam, dlaczego zasłużyłaś na wakacje. I po przeanalizowaniu wszystkich faktów, dowodów stwierdzasz, że po prostu, że tak, nie? Że dzielnie cały rok walczyłaś z obowiązkami, z tosami prania, zakupami. Może nie będę już wymieniał dalej, co?
1: Z tymi śniadaniówkami w końcu koniec.
0: No właśnie, znaczy śniadanie trzeba dalej robić, prawda, ale...
1: No ale to już później.
0: No właśnie. Słuchaj, mam coś dla ciebie. Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do Media Expert.
1: Jezu, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Boże, pierwszy raz coś wygrałam, dziękuję.
0: No i proszę bardzo, słuchaj, a teraz wchodzę na stronę mediaexpert.pl, widzę dla ciebie nagrodę idealną na wakacje, bo jest też taki wakacyjny luksus, który docenia się szczególnie mocno, czyli własna muzyka, podcast albo ulubiona playlista bez hałasu dookoła. Dlatego tak, słuchawki Technics EAHAZ100E, to jest taki sprzęt, który warto zabrać na każdy wyjazd, sprawdza się w pociągu, w samolocie, na plaży czy podczas wieczornego spaceru, bo czasem najlepszym elementem wakacji jest chwila tylko dla siebie i dźwięki, które poprawiają humor od pierwszej nuty. To jakby tu z serducha radiowego to mówiłem.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Jak na imię ma córka, powiedz jeszcze szybko.
1: Lena.
0: Lena, gratuluję wakacji, baw się dobrze. Agnieszko, oczywiście ty też.
1: Na pewno będziemy. Super, bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego i najlepszego na nowej dwumiesięcznej drodze życia. Pa, pa, hej.

0: Larisa chciałaby się odkochać, ale nie po to są wakacje. 10 za moment. I wiadomość.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
2: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
3: Pozdrawiam Was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10:00. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: złotych może trafić właśnie do ciebie.
1: Kupę!
0: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
1: Szaleństwo tego lata.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Radio Z pod 7353.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z, dochodzi godzina 10:00, to czas na wiadomości. Paula Michalik w studiu, słuchamy.
14: Jak uzdrowić służbę zdrowia po aferze w Południowym? Mnożą się pomysły. Po ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju trwa przesłuchanie podejrzewanego napastnika. Ile mogą nas kosztować wakacje? Posłuchajcie w wiadomościach ekonomicznych.
13: 10:00.
14: Rząd, Naczelna Rada Lekarska i opozycja. Każdy ma pomysł na uzdrowienie służby zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym. Na podpis Karola Nawrockiego czeka ustawa, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL. Prezydent Warszawy z kolei odpolitycznił Rady Nadzorcze Miejskich Szpitali. Reporter Radia Z Daniel Wrzos w wiadomościach. Jakie jeszcze pojawiają się koncepcje?
15: Według Jakuba Stefaniaka z PESEL-u należy przyjrzeć się, ile godzin pracują lekarze. Nie ma szans na wprowadzenie zakazu łączenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Stefaniak dodaje, że trzeba uszczelnić system tak, żeby nie było dublowania dyżurów, czyli jeden lekarz pracuje jednocześnie na dwóch oddziałach.
16: Przygotowaliśmy projekt ustawy, który zakłada między innymi wprowadzenie takich szpitali koordynujących. Ja jestem na przykład osobiście za tym, żeby wprowadzić coś także na kształt takich tachografów dla lekarzy.
15: Pojawia się też pomysł wprowadzenia górnych limitów przepracowanych godzin lekarzy. Zdaniem PSL-u należy to wszystko zebrać i przygotować ustawę także w porozumieniu z opozycją.
14: 9 lipca minister zdrowia spotka się z samorządem lekarskim, żeby rozmawiać o limitach godzin pracy lekarzy. Nowe fakty w sprawie niebezpiecznej sytuacji w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o atak w tutejszym szpitalu, ujawnia policja. Przesłuchiwani są także kolejni świadkowie tego groźnego incydentu. Co wiemy o tym mężczyźnie, mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Halina Semik.
17: 19-letni jastrzębianin był trzeźwy, jak wskazały badania wstępne. Mężczyzna był pod wpływem środków narkotycznych. Obecnie przebywa w naszej jednostce, są z nim wykonywane czynności.
14: Policja czeka jeszcze na ruch prokuratury w związku z tym 19-latkiem. Będą kolejne zgody na poszukiwania i ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej, ustaliło Radio Z. Na zapleczu konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku zawarto kolejne porozumienia na linii Warszawa-Kijów. Ukraiński Instytut Pamięci ma wkrótce wydać zgody na poszukiwania w kolejnych miejscowościach. W Gdańsku właśnie jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dzień dobry jeszcze raz, Miłosz. A ten dyplomatyczny spór między prezydentami Polski i Ukrainy nie wpłynie na poszukiwania?
5: Nie, przynajmniej tak zapewnił mnie przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Spory o historię to jedno, ale zapoczątkowane w ubiegłym roku porozumienie obowiązuje.
10: Są kolejne informacje o tym, że będziemy mieli możliwość prowadzenia prac ekshumacyjnych. Niezależnie od sporów o historię, ofiary i ich bliscy będą mogli pochować swoich zmarłych. A to jest takie chyba dzisiaj najważniejsze.
5: Tylko w tej chwili trwają prace ekshumacyjne w Późnikach w zachodniej Ukrainie. Wkrótce naukowcy i historycy mają wrócić do miejscowości Ubły. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
14: A jeszcze dziś w Gdańsku kolejna tura polsko-ukraińskich rozmów. Uroczystości w cieniu upałów, dosłownie. Wiele szkół z powodu niespotykanego skwaru rezygnuje z zakończenia roku na boiskach. Apele zaplanowano też wcześniej niż zwykle i podzielono klasy. Z nami w Lublinie reporter Radia Z Mateusz Kasiak. To oddolne inicjatywy.
12: Specjalnych zaleceń nie ma, bo nikt nie spodziewał się w Polsce w czerwcu takich temperatur, ale szkoły mają świadomość, że w taki upał nie ma miejsca na uroczystości, na przykład na boisku. W szkole podstawowej numer 15 w Lublinie będzie krótko i z troską o zdrowie, mówi mi wicedyrektorka Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz.
18: Tam, gdzie jest taka możliwość, oczywiście będzie chłodniej.
12: Wcześniej niż zwykle z powodu upałów będą organizowane główne uroczystości w miastach województwa lubelskiego. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: No i po uroczystości świadectwo z szacunkiem na półkę i można wreszcie zacząć wakacje. Czemu by nie wsiąść do pociągu i wypuścić się choćby nad Adriatyk? Bo także w tym roku z Polski pojedzie tam specjalny nocny skład PKP Intercity. Na jego pokładzie będzie, a jakże, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
19: Pociąg ma ruszyć o 14.04 ze stacji Warszawa Centralna i dokładnie 20 godzin później dojechać do Rijeki w Chorwacji. Rok temu witano nas tam lokalnymi przebojami. Tym razem celebry będzie mniej, za to pociągów więcej.
20: W zeszłym roku ten pociąg kursował 4 razy w tygodniu, w tym roku będzie kursował 6 razy w tygodniu.
19: Jak zachwala prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, będzie dodatkowy bezpośredni wagon do słoweńskiego kurortu Koper, też oczywiście położonego nad Adriatykiem.
14: Większość biletów na to połączenie już wyprzedana. Więcej wiadomości ekonomicznych w Radiu Z już teraz.
21: Tak jest, dzień dobry.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: To są wiadomości ekonomiczne Radia Z. Krzysztof Kiryczuk zapraszam, a w tych wiadomościach mamy wakacje w liczbach. W tym roku więcej wydamy na urlop. Średnio będzie to 2042 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. To 300 zł ekstra, tak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026. No niektórzy planują wydać nawet 5000. A jak już wszystko spakowane, to trzeba zatankować paliwo. Dzisiaj cenę 95 za 5 zł 95 groszy diesel po 6,12. Czy będzie taniej? Pytaliśmy o to u Szule Cieślak z BM Reflex.
22: Ceny benzyny i oleju napędowego, one na rozpoczęcie wakacji są niższe niż przed rokiem. W związku z tym korzystne będą wyjazdy wakacyjne dla tych, którzy swoje urlopy mają zaplanowane już w ten najbliższy weekend.
21: Bo od lipca nie będzie już obowiązywać tak zwana tarcza paliwowa. Pakiet ceny paliw niżej zostanie wygaszany. Spójrzmy jeszcze na ceny walut, jeśli jedziecie za granicę. Euro jest teraz po 4,29 zł, dolar 3,77. No i jeszcze jedna ważna informacja. W tę niedzielę mamy tak zwaną niedzielę handlową, więc jeśli planujecie zakupy, to informujemy, że wszystkie galerie handlowe i sklepy będą czynne. Takie są wiadomości ekonomiczne Radia Z. Wracamy z nimi o 15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Dobrze wiedzieć, że w niedzielę można do schłodzonej galerii się przejść, nie? Wiecie zresztą, jak to jest z prognozami długoterminowymi. Dzisiaj prognozują na niedzielę 40-41 stopni, ale do niedzieli może okaże się, że będzie tylko 39. Co nie zmienia faktu, że komu życie miłe w ten weekend, no okien nie myje.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Załatwiłem wam, chłopaki. 6 minut po 10, Michał Adamski. Cześć, dzień dobry ponownie.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to jest.
1: Radio Z i już.
2: Za chwilę pierwsza wskazówka od Czarka Pazury do wygrania. Wiecie co? No co?

0: Chico i Vince. I 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Posłuchajcie pierwszej podpowiedzi.
1: Byłem bardzo energetycznym dzieciakiem. Od samego początku bawiłem innych swoimi wygłupami.
2: Halo babcia, twoje dziecko znowu jęczy i mi rozkazuje, weź je do siebie.
1: Tak samo było w szkole, pracy, a nawet w wojsku.
3: Pozwolę sobie zameldować panu kapitanowi, że kompania jest straszliwie rozpuszczona.
1: Uważam, że życie to komedia, a ja gram w nim moją ulubioną rolę.
4: Proszę bardzo, a co tu się dzieje?
5: Film kręcą.
4: Dlaczego ja nie gram?
1: A potem zacząłem dostawać prawdziwe angaże. Na początku na pograniczu telewizji, ale z czasem również na wielkim ekranie. I były to główne role.
6: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, ekstra.
0: Nie wiem jak wy, ale ja nie wiem. Słuchajmy Radia Z. Cezary Pazura obiecał jeszcze jedną podpowiedź i jeszcze jedną.
7: Radio Z i już.
8: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Taśmo w Radiu Z. 23,5 minuty po 10. Z okazji naprawdę ogromnej kasy, jaka do wygrania dzisiaj wrzący pieniądza w Radiu Z, pytamy znanych, obytych, co zrobiliby, gdyby wygrali 1 000 000 złotych. Krzysztof Rutkowski.
1: Gdybym wygrał 1 000 000 złotych w wielkiej kumulacji Radia Z, rządza pieniądza, całą tę kwotę przekazałbym na rzecz pomocy narodowi wenezuelskiemu po ostatnich trzęsieniach ziemi. Krzysztof Rutkowski, specjalnie dla Radia Z.
0: Dobry pomysł, panie Krzysztofie. I właśnie tutaj pytanie do was. Czy słyszą nas ludzie w potrzebie? 1 000 000 złotych do wygrania dzisiaj w finale finałów. Taka kwota pomoże. Za samo odebranie telefonu 100 tysięcy złotych. I teraz 10 tysięcy razy większa szansa, że zadzwonimy właśnie do ciebie. Wysyłasz teraz Radio Z pod 7353 i do gry wchodzisz 10 tysięcy razy i to za jedyne 3,69 zł. 100 tysięcy za odebranie telefonu, a w walizkach nawet 1 000 000 złotych.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
15: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
17: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
18: Wielka wyprzedaż w

0: po reklamie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Ale Farben, René Miller i już teraz Cezary Pazura w Radiu Z, ale z czyją twarzą?
1: Uwielbiam podróże. W zasadzie to jestem albo w pracy, albo w podróży.
2: Gdzieś była, la Firindo.
1: Ostatnio łączę te dwie rzeczy i to jest mój sposób na życie. Znaczy nasz, bo zwiedzam świat z ukochaną.
3: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
1: Przystojny jestem i to nie jest fałszowanie rzeczywistości. Owszem, miewam powodzenie u kobiet, bo mówią, że kobieta rozbawiona to kobieta zdobyta.
3: Zasadniczo.
1: Ja miłość mojego życia zdobyłem już dawno, a role męża i ojca są dla mnie najważniejsze.
4: Przed chwilą jadłeś. Nie, tam się nie siusia. No, dobra, tutaj możesz.
1: Nigdy nie bałem się żadnych propozycji.
4: Nie mierzy pan sobie?
1: Jak trzeba było grać ikoniczne postacie u wielkich reżyserów, byłem na miejscu.
3: Ja grałem w Krzyżakach.
1: Jak zaproponowano mi, żebym się wygłupiał na małym ekranie, zrobiłem to jak należy.
4: Kasiu, pokochałem twojego teścia, mojego tata.
1: Jak trzeba było przenieść się do internetu i zainteresować moją pasją kolejne pokolenia, ta-da! Udało się.
5: Moi drodzy, na kanale Wujka Czarka witam was, Wujek Czarek w dobrym nastroju.
0: Też myślicie? No, ale spokojnie, będzie jeszcze jedna podpowiedź. Słuchajcie, bądźcie, grajcie o sztabkę złota. Sponsorem programu

0: Był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
1: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Daj, daj, no damy, damy, ale wcześniej poprosimy SMS-ka. Ostatnie 4 minuty, żeby wysłać Radio Z pod 7353 i za jedyne 3,69 z VAT aż 10 tysięcy razy wejść do gry o milion złotych. Dzisiaj finał wrzący pieniądza w Radio Z. Wysyłasz jednego, a tak jakby przyszło 10 tysięcy SMS-ów, płacisz 3,69 z VAT, ale tylko do godziny 11. SMS Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Tu Radio Z. W piątek dochodzi godzina 11. Lucyna Płużyczka w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Są nowe ustalenia w sprawie nożownika z Jastrzębia Zdroju. Ranił 4 osoby. Kolejne nieprawidłowości i kolejne śledztwo w Szpitalu Południowym w Warszawie. Polacy ruszają na wakacje. Policja apeluje o ostrożność.
1: Jedenasta.
2: Nożownik z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu Zdroju był pod wpływem narkotyków. Takie są najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wczoraj 19-latek zranił 2 pacjentki, pielęgniarkę i ordynatora, który mimo obrażeń obezwładnił napastnika. W Jastrzębiu Zdroju jest reporter Radia Z Szymon Kastelik, z którym się teraz łączymy. Jak czują się poszkodowani, no i co czeka zatrzymanego?
3: Noc minęła spokojnie, a stan wszystkich rannych jest stabilny. Przypomnę, pielęgniarka została ranna w rękę, a ordynator i dwie pacjentki mają rany kłute klatki piersiowej. Jedna z kobiet została także zraniona w szyję i przeszła już operację. Na zabieg czeka ordynator.
4: Wszyscy pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
3: Mówi lekarz prowadzący z Jastrzębskiego Szpitala Artur Bloch. Podejrzany 19-latek jest w policyjnym areszcie. Trwa oczekiwanie na decyzję prokuratury. Na razie nie wiadomo, kiedy mężczyzna usłyszy zarzuty. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Szpital informuje, że poszkodowanym oraz całemu personelowi zapewniono opiekę psychologiczną. Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrabiania dokumentacji w tamtejszym prosektorium. Wiadomo, że chodzi o karty zgonów 20 osób. Miała je wystawiać osoba nieuprawniona. Co do tej pory ustalono? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Karty zgonów miała wypisywać nieuprawniona osoba. Mało tego, posługiwała się przy tym nie swoją pieczątką i podpisywała się pod dokumentacją. Zawiadomienie złożył jeden z lekarzy, a według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w szpitalnym prosektorium też dochodziło do spięć między personelem.
6: Tam też jest spór pomiędzy dwoma lekarzami, którzy obsługiwali to prosektorium. Sprawdzamy wszystkie te wątki. Jak trzeba będzie, to prokuratura zdecyduje, czy połączyć je do jednej sprawy.
5: W sumie prokuratura prowadzi 32 postępowania dotyczące zdarzeń w Szpitalu Południowym. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Kontrolę na szpitalnym SOR-ze, od którego zaczęła się afera, przeprowadzi też konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej. Dziś koniec roku szkolnego i początek wakacji. Polacy ruszają więc w trasę, a to oznacza duży ruch na drogach. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność, tym większą, że mamy tropikalne upały. Ze starszym aspirantem Pawłem Brysiem z łódzkiej drogówki rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Wyjazdy dzisiaj zbiegają się z takimi rekordowymi temperaturami. Warto zaplanować sobie przerwy w podróży.
8: Jeśli możemy jechać nie w ten szczyt tego upału i możemy jechać później, jedźmy później. Jedźmy, gdy jest chłodniej. Zaplanujmy sobie gdzieś przerwę, ewentualnie zagwarantujmy sobie kierowcę na zmianę. Z fizjologą nie wygramy. Jeśli czujemy, że coś się z nami dzieje, nie czujemy się sprawnie, świeżo, zjedźmy. Mamy dużo miejsc, stacji benzynowych, czy na autostradach, czy na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu, mopy, węzły, zjedźmy. Weźmy na pewno wodę, zaplanujmy tę podróż. Myślmy o dzieciach, bo naprawdę temperatury, jak tutaj słyszymy, mają być rekordowe.
2: A w wakacje Polacy chętnie ruszają nad jeziora od rana na Pojezierzu Augustowskim. Teraz dokładnie w miejscowości Przewięź jest reporter Radia Z Michał Dzienyński, z którym się łączymy. No i jak, są już pierwsi turyści?
9: Oczywiście, że tak. Pan Tomek i Marek z okolic Siedlec robią wakacyjną objazdówkę na rowerach już od wczoraj.
10: My się kąpaliśmy wieczorem w jeziorku. Byliśmy sami na kempingu. Sami. Wszystko było nasze. Dwa namioty i pusto. I jezioro. I łabędzie. Także bajka.
9: No cudo. Dzisiaj, jak sprawdziłem, sporo w tym regionie obłożenia w hoteli i kwaterach. W samym Augustowie coraz trudniej o miejsce. Ruch w sklepach coraz większy i to nie tylko tych spożywczych. Co jeszcze schodzi?
11: Haczyki.
12: Jakie?
11: No proszę pana, no codziennie ludzie chyby łapią, no.
9: Pogoda, jak to się mówi, lampa dziś ma być do 30 stopni. Dobrze, że wieje delikatny wietrzyk tutaj od jeziora Necko. Przewięź, Michał Dzieliński, Radio Z.
2: W kolejnych dniach na Mazurach i Suwalszczyźnie termometry mogą pokazywać nawet 35 stopni.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: No, patelnia, a w jeziorach zaraz zrobi się tak zwana zupa. Już powyżej 20 stopni Celsjusza, szczególnie tam właśnie, gdzie Michał przed chwilą był. Wskocz, Michał, do wody, przekonaj się. Proszę być gotowym na niesamowicie wielkie upały. 30 to z dużym hakiem. Gdzieś tam w sobotę, w niedzielę może nawet 40 stopni w cieniu. Do tego zero deszczu, tylko trochę wiatru. 5 minut po 11:00, tu Radio Z, w piątek, koniec roku szkolnego, finału rządzy pieniądza, do tego jeszcze wrócimy, a za chwilę ostatnia podpowiedź Cezarego Pazury. Czyją ma dzisiaj twarz? Wartą sztabkę złota? Słuchajcie Radia Z.

0: Tak brzmi praca ze sztabką złota w ręku. Gwizdzę się po prostu, nie? John Malan i Kika w Radiu Z. I ostatnia podpowiedź. Czyją twarz założył dziś do pracy Cezary Pazura?
1: Nie od razu było wiadomo, że zostanę aktorem.
2: Jesteś prostakiem. Nie znasz się na sztuce.
1: Ale na przełomie wieków moja twarz stała się symbolem małego i dużego ekranu. A twarz mam dość charakterystyczną. I równie plastyczną.
2: Teraz była okazja, by spojrzał wreszcie na mnie i zapamiętał mą szczerą, oddaną twarz.
1: Prywatnie dobry jest ze mnie tato. Ostatnio kupiłem dzieciom kota.
3: A kot z miasta Łodzi pochodzi.
1: Mimo, że mam już psa. Generalnie jestem bardziej kojarzony z psami i innymi zwierzętami też. Wśród nich są żubr, bóbr, kurde łoś, wilki jakieś.
4: Wilki jakieś!
1: Na ulicy krzyczą na mnie Jurek albo wujek, ewentualnie tekstami z moich filmów.
5: Przestań się mazać, chłopaki nie płaczą.
1: Problem w tym, że większość z nich pełna jest wulgaryzmów, a takich nie wypada wykrzykiwać publicznie.
6: To się nie mieści w pale, drogi panie Rafale.
1: Niewiele z moich kultowych linijek nadaje się do powtórzenia dzieciom. No, może oprócz
6: Szysuni.
4: Szysunia, ja nie mogę, niebo w gębie.
0: Kojarzony z psami, powiadasz? W kogo wcielił się dziś Cezary Pazura? Wiesz, to dzwoń pod 321-321-321, nie zapomnij dodać, czyją twarz byś przybrał i dlaczego. Razem ze Złotą Sztabunią na telefony czekamy pół godziny. Czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura?

0: Last Good Night w Radiu Z. Drodzy Państwo, wielkie wydarzenie w Anglii.
1: This is Radio Z.
0: Król Karol III ujawnił, ile zapłacił podatku. To pierwszy raz, kiedy król pokazał, ile płaci podatków, a zapłacił za ubiegły rok 13 milionów funtów i wszystko poszło na konto Urzędu Skarbowo-Celnego Jego Królewskiej Mości, czyli własnej mości jego. Słuchajcie, ja tak sprzątam, jak on płaci podatki, czyli swoje śmieci pod swój dywan zamiatam, a jutro jest sobota. Znowu sprzątanie królestwa.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: Fishman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie.

0: feeling. Martin Garrix. I Ed Sheeran w Radiu Z. Dzisiaj w finale miesiąca rządzy pieniądza, w finale roku szkolnego, dzisiaj w rządzy pieniądza w Radiu Z ogromne pieniądze. 100 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. Nagroda główna to 1 000 000 złotych. Dlatego dzisiaj nie zastanawiamy się, czy warto zagrać. Dzisiaj Bartka Schodzierzy, który wygrał 80 tysięcy. Pytam, jak to jest wygrać?
1: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie. Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowite. Coś niesamowitego.
0: Dzisiaj w finale czerwca 1 000 000 złotych, setki telefonów z gratulacjami i ode mnie tylko na teraz naprawdę poważna oferta. Teraz z każdego SMS-a za 3,69 zł pomnożę 11 tysięcy razy. Tylko do godziny 12. 11 tysięcy razy większa szansa na finał. Nawet na 1 000 000 złotych. Zagraj! Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
11: Szaleństwo tego lata.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Radio Z pod 7353.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: A o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też, to poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

sezon Dawida Podsiadły w Radiu Z. Przypominam, że na finał sezonu w rządzy pieniądza, nawet 1 000 000 złotych do zgarnięcia przez 8 minut jeszcze. Każdy SMS wchodzi do gry 11 tysięcy razy. To jest 11 tysięcy razy większa szansa za jedyne 3,69 z VAT. Zagraj teraz. Radio Z, wyślij pod 7353.

0: Archer w Radiu Z. Wiadomości w samo południe za chwilę. Szybciej dojedziemy nad morze.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
9: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
0: Piątek, 26 czerwca, dochodzi godzina 12 na wiadomości Radia Z. W samo południe zaprasza Lucyna Płużyczka.
16: Pracownicy szpitala w Jastrzębiu-Zdroju już wcześniej czuli się zagrożeni, alarmowali w tej sprawie. Szybciej można dojechać nad morze, ostatni odcinek S6 wreszcie przejezdny. I losowanie Wimbledonu, Iga Świątek i Maja Chwalińska poznały rywalki.
0: 12.
16: Już rok temu pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju alarmowali dyrekcję, że nie czują się bezpiecznie. To właśnie w tej placówce wczoraj 19-letni nożownik zranił 4 osoby. W liście wskazywano m.in., że szczególnie nocą na izbie przyjęć dochodzi do groźnych sytuacji. Co na to dyrekcja i czy coś zmieniono od tamtego czasu, sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
17: Dyrektor Robert Ostrowski przyznaje, że cyklicznie dochodzi do groźnych sytuacji i zapewnia, że w sprawie bezpieczeństwa odbywały się spotkania z personelem szpitala.
18: Chcemy robić szkolenia z samoobrony.
17: Jak dodaje, szpital musi pozostać ogólnodostępny, jednak możliwe jest ograniczenie dostępu do wybranych oddziałów i takie rozwiązania są planowane. Po wczorajszym ataku w placówce zwołano sztab kryzysowy, a całe zdarzenie jest analizowane. Szpital zapowiada wyciągnięcie wniosków i poprawę procedur bezpieczeństwa. Jastrzębie-Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Ranni wczoraj to dwie pacjentki, ordynator i pielęgniarka. Wszyscy są w stabilnym stanie. Zapewniono im opiekę psychologiczną. Zamiast rozpamiętywać historię i szukać problemów, trzeba myśleć o przyszłości Polski i Ukrainy, mówi Radiu Z mer Kijowa Witalij Kliczko. Na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku ukraiński samorządowiec przekonywał, że na kłótni między Polską a Ukrainą zyskuje tylko Rosja. Na miejscu jest reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, z którym się teraz łączymy. Co według Kliczki konkretnie trzeba zrobić, żeby zażegnać ten dyplomatyczny kryzys?
19: Rozmawiać i się na siebie nie obrażać, a przede wszystkim współpracować, bo silniejsze więzi między Polską a Ukrainą są korzystne dla obu narodów. I tylko tak możemy dać odpór imperialnym zapędom Rosji, mówił mi mer Witalij Kliczko.
20: Jak ktoś chce znaleźć problemy, to na pewno je znajdzie, a my powinniśmy razem patrzeć w przyszłość. Dyplomatyczne kryzysy między naszymi narodami cieszą tylko Putina, który teraz aż zaciera ręce.
19: Jak dodał Kliczko, jeśli zwykli ludzie potrafią się porozumieć, to politycy też na pewno znajdą na to sposób. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
16: Konferencja w Gdańsku przyciągnęła kilkuset przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Według organizatorów podpisano blisko 200 porozumień o współpracę. Od dziś wreszcie można przejechać wzdłuż Bałtyku między Gdańskiem a Szczecinem w całości dwupasmową drogą ekspresową. Ostatni odcinek trasy S6, który łączy Lęborg i Słupsk, wraz ze startem wakacji został oddany do ruchu. To kluczowa droga dla tych, którzy jadą na wypoczynek nad morze, tak mówił przed otwarciem trasy premier Tusk.
21: Dla tych wszystkich, którzy między innymi z Trójmiasta jadą na zachód z różnych powodów, no oni wszyscy wiedzą dobrze, jak bardzo ułatwi to życie tysiącom ludzi korzystającym z tej drogi.
22: Zyska na tym turystyka, zyska na tym branża turystyczna, przedsiębiorcy. To jest droga o ogromnym potencjale gospodarczym.
16: Dodawał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podróż między Gdańskiem a Szczecinem skróciła się do niecałych 4 godzin. Prace przy budowie S6, nazywanej trasą kaszubską, trwały ponad 10 lat. I jeszcze sport i niezłe losowanie Igi Świątek i Mai Chwalińskiej przed nadchodzącym Wimbledonem. Dwie najlepsze obecnie polskie tenisistki uniknęły groźnych przeciwniczek w pierwszej rundzie słynnego turnieju. Z tym tematem teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. No więcej szczęścia miała finalistka tegorocznego French Open.
23: Maja Chwalińska najpierw doczekała się dzikiej karty do drabinki głównej, a dziś wylosowała całkowicie anonimową zawodniczkę z Tajlandii Mananchaya Sawankaya. Notowana na 164. miejscu w rankingu nie powinna być dla niej wielkim zagrożeniem. Broniąca tytułu na Wimbledonie Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend, specjalistką od gry w deblu. Ma 3 tytuły wielkoszlemowe, ale w singlu tak mocna nie jest. Fatalnie wylosowały Magdalinet i Magdalena French. Ta pierwsza zagra z triumfatorką French Open Rosjanką Mirą Andrzejewą, a French z jej rodaczką Anną Kalińską.
16: Początek turnieju w poniedziałek. W singlu mężczyzn Kamil Majchrzek trafił na Chilijczyka Alejandra Tabilo, a Hubert Hurkacz na utytułowanego Norwega Kaspera Ruda. Teraz już kultura w Radio Z. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Wieczorem w Teatrze Powszechnym w Łodzi prapremiera Meczycha. Tę sztukę Juliusz Machulski napisał specjalnie dla łódzkiej sceny. Spektakl opowiada o 3-pokoleniowej polskiej rodzinie. To swojego rodzaju narodowa terapia, mówią twórcy przedstawienia. Reżyseruje Tomasz Karolak, a jutro o 13 w teatrze odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony fenomenowi komedii Machulskiego. Z kolei Stary Teatr w Krakowie jutro zaprasza na kolejną edycję Balu Nocy Letniej. W ten sposób scena kończy sezon artystyczny i świętuje początek wakacji.
24: Będzie to przy okazji zagrania ostatniego spektaklu w tym sezonie i myślę, że to jest sezon bardzo udany. Bardzo dużo dobrych premier, bardzo wysoka frekwencja i nagrody i zaproszenie na festiwale.
16: Mówił Łukasz Zaleski ze Starego Teatru. Bal Nocy Letniej rusza jutro o 21:00. A dziś w Żywcu startuje męskie granie. Wystąpią m.in. Zalia, Igor Herbut, Vito Bambino, Sisters, Problem, Kult i Organek. Potem słynna trasa zawita jeszcze do 5 miast, m.in. Poznania, Gdańska i Wrocławia. I jeszcze zaproszenie do kina. Na nasze ekrany wchodzi film Guru. Produkcja zgłębia mroczną stronę świata coachingu. Koncentruje się na nadużyciach, manipulacji i cienkiej granicy między inspiracją a niebezpieczną obsesją. Główną rolę gra Pierre Niney. Przedpremierowo pokazywany jest też już komediodramat Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde, która zagrała również jedną z ról. Oprócz niej w filmie grają Penelope Cruz, Seth Rogen i Edward Wharton.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Na północy Polski lekko powyżej 20 stopni, ale na południu już pękły 30, a to jeszcze nie koniec. Do 33 stopni dzisiaj na południu, 29 na północy Polski i to jeszcze nie koniec. Jutro do 38, a w niedzielę być może 40 stopni Celsjusza. Ochłodzi się dopiero w środę, czwartek.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Na co do kina? To zaraz. Wcześniej, komu złoto i czyja twarz? Cześć ponownie, tu Radio

0: Radiu Z. 15 minut po 12.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Radosław mówi, że wie. Cześć, Radku.
3: Witam serdecznie. Wydaje mi się, że wiem.
0: Właśnie, ty napisałeś, że z chęcią przybrałbyś twarz świętego Mikołaja, bo pracuje jeden dzień w roku, nie?
3: Czyli... Dokładnie tak, a resztę dni myślę, że się wygrzewa gdzieś na plaży.
0: Pewnie tak. Słuchaj, ale teraz możemy w ten weekend wygrzewać się nawet w pracy, wiesz, nie?
3: Ale rację.
0: Wróćmy do pytania zasadniczego. Radku, czy ty wiesz, czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura?
3: Dzisiaj Czarek Pazura przyjmuje swoją twarz.
0: Swoją?
3: Cezarego Pazurę.
0: Swoją własną? No dobra, sprawdźmy.
2: Dzisiaj rano dałbym sobie rękę uciąć, że bez problemu zgadniecie, kim jestem.
4: Jak ja bym wtedy wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie.
2: I wiecie co? Nadal miałbym dwie ręce, bo się udało.
5: Jezus Maria, już daję kieliszki. Naczelnika to chyba szlak trafi na miejscu.
2: I powiem wam, że to wspaniałe uczucie, móc na końcu jednak zachować swoją twarz. Dziękuję za wspólną zabawę. To była moja prawdziwa twarz w Radiu Z. Cezary Pazura.
6: Od Cezarego Pazury nie było chyba takiego aktora, który tak genialnie tworzyłby komedię tymi swoimi machnięciami głowy i tym wszystkim.
7: To jest gwiazda, nie potrafiłbym tak, ale to jest genialne.
8: Doskonały kolega, bo nie dzwonimy do siebie, nie pytamy się, co słychać.
9: Znaczy moja przyjaźń się z nim skończyła, jak pożyczył ode mnie pieniądze.
10: Halo? Czaruj?
11: A cześć, Ola!
10: Że nie śpiewaj już.
0: Nie wiem, czy ci powiedzieć, Radku, czy ci to wyśpiewać. Sztabka złota leci do Poznania, do ciebie!
3: Dziękuję bardzo, a ja dodam tylko, że Cezary Pazura to też jeden z moich ulubionych aktorów i film Nic Śmiesznego to jest klasyka.
0: Ale przyznaj się, śmiałeś się na tym filmie?
3: To jest mój ulubiony film i do niego często wracam.
0: Wielokrotnie, oczywiście. No dobra, to co, bierz sztabkę złota i życzę udanych wakacji.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Czarka Pazurę.
0: My też pozdrawiamy tego jednego, jedynego, prawdziwego Cezarego.

0: Bob Boys w Radiu Z. 12:23 na zegarze i Grażyna Torbicka jest z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Rok szkolny
1: dzisiaj
0: się kończy, nie?
1: Świadectwa rozdane, świadectwa rozdane, więc dla tych, którzy już je mają w ręku, w przyszłym tygodniu naprawdę warto wybrać się do kina, bo wracają minionki. Pamiętasz minionki?
0: No, czy ja minionki oglądam raz w tygodniu.
1: A one teraz powracają na duży ekran. Minionki i straszydła wyruszają w podróż dookoła świata, żeby znaleźć najpotworniejsze potwory, które potrzebne im są do nakręcenia filmu o potworach. W związku z czym wniosek: minionki też kochają kino. W środę ten film wchodzi do kin, a co jeszcze w ten weekend do obejrzenia i w te wakacje? Zaraz, za chwilę.
0: Dobra, ale to już dzieciom kupuje bilety. No minionki, no to jest dobra wiadomość. Słyszymy się za moment.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej! Rabat od Media Expert!
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
22: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
21: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
23: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
24: Mieszkania möbluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.

0: Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Camera. Action!
1: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Do klimatyzowanej sali kinowej oczywiście, prawda?
3: No tak, tak, ale wiesz, zaczęły się wakacje, więc zaczął się też sezon festiwalowy i możemy praktycznie spędzić wakacje nie wychodząc z kina. Jak zaczniemy już jutro w Toruniu na Bella Toffee Fest, potem 23 lipca zaczyna się festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu, no a potem 1 sierpnia startuje festiwal filmu i sztuki w Kazimierzu Dolnym BNP Paribas Dwa Brzegi, więc tam na pewno się zobaczymy, ale te festiwale to też są festiwale, w czasie których można sobie oglądać plenerowe pokazy filmowe. Ale zanim wyjedziecie na te festiwale, a zapraszam bardzo zwłaszcza do Kazimierza Dolnego, to w ten weekend świetne komedie wchodzą do kin, więc można rozpocząć wakacje z uśmiechem. Zaproszenie. To jest historia małżeństwa takiego żyjącego sobie już trochę rutynowo, ale nagle zapraszają na kolację parę, która mieszka nad nimi, tajemniczą, niewiele o niej wiedzą, ale uważaj, ta para to jest Penelope Cruz i Edward Norton. Wyobraź sobie, że zapraszasz na kolację takich właśnie sąsiadów, no i zaczyna się dosyć niebezpieczna gra. Co z niej wyniknie? No to trzeba sobie zobaczyć film Zaproszenie, który na pewno was rozbawi. A drugi film, który zrealizował Quentin Dupieux, to jest francuski reżyser, który uwielbia czarne komedie i takie surrealistyczne podejście do życia, to Ten wypadek fortepianowy jest z kolei opowieścią o influencerce, która znika na chwilę z social mediów i z życia publicznego, ponieważ miała wypadek na planie filmowym, można się domyśleć jaki, znając tytuł. No i też z tego wynika bardzo dużo zabawnych historii i zabawnych sytuacji. Także zaproszenie na zaproszenie i na wypadek fortepianowy, ważne na najbliższy tydzień.
2: Czy powinienem pytać, czy w tym filmie ucierpiał jakiś fortepian, czy lepiej nie pytać?
3: Żadne zwierzę fortepianowe tym bardziej nie ucierpiało. Natomiast życzę wszystkim fantastycznych wakacji, bo to już jest ostatnie no Kocham Cię Kino przed wakacjami. Będę bardzo tęsknić za Zetką, już właściwie to czuję, ale mam nadzieję, że będziemy się spotykać na tych różnych filmowych szlakach.
2: Właśnie, no właśnie. Do zobaczenia u Kazimierza, nie?
3: No, tak jest. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
13: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
16: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
17: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl

0: Najnowsza piosenka Michała Szpaka pod tytułem Maj w Radiu Z. A pamiętacie, co mówiła Bożena z Poznania zaraz po tym, jak wygrała 30 tysięcy złotych w Radiu Z?
1: Głos na ułamku, gdy na sekundę zaczęłam wierzyć, że rzeczywiście to dzieje się naprawdę.
0: No, tym bardziej dzisiaj w finale miesiąca przyda się te kilka sekund, bo za samo odebranie telefonu dzisiaj 100 tysięcy złotych, a nagroda główna to okrągły 1 000 000 złotych. Ogromna kasa i dlatego teraz, a raczej od teraz do godziny 13 przez 5 minut każdego SMS-a pomnożę 12 tysięcy razy, czyli 12 tysięcy razy zwiększam twoją szansę na grę o 1 000 000 złotych. Zagraj 12 tysięcy razy za jedyne 3,69 zł przez niecałe już tylko 5 minut. Radio Z SMS-em wyślij pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
3: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
4: Reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
17: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com. Po reklamie.
0: Na zegarach już prawie 13, więc przenosimy się do studia wiadomości Radio Z. Na miejscu jest Lucyna Półżyczka. Słuchamy.
18: Jest wyrok w sprawie mężczyzny, który groził wicepremierowi Gawkowskiemu. Susza w polskich lasach, służby apelują o ostrożność. Tankowanie w pierwszych dniach wakacji tańsze niż przed rokiem, ale potem może być drożej.
0: 13.
18: 2,5 roku więzienia. Taki wyrok zapadł w sprawie mieszkańca Wrocławia, który groził spaleniem wicepremierowi i miał w domu arsenał broni. 50-latek został zatrzymany po groźbach w mediach społecznościowych wobec wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Miało to związek ze sprawą małżeństw osób tej samej płci. W wyniku śledztwa okazało się, że mężczyzna od gruźb mógł przejść do czynów. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
19: 50-letni programista według ustaleń śledczych woził w samochodzie gotowe do użycia koktajle Mołotowa. W domu miał kilkanaście sztuk broni palnej, legalnej i nielegalnej, w tym z tłumikiem, co szczególnie przykuło uwagę służb. Do tego mężczyzna sam wytwarzał czarny proch i amunicję. Śledczy z tego powodu chcą wycofania pozwolenia na tę legalną broń, którą skazany posiada. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: 2,5 roku więzienia to na razie wyrok nieprawomocny, ale zgodny z wnioskami prokuratury. Krytyczna sytuacja w lasach. Na większości obszarów ściółka jest wysuszona niczym kartka papieru, a to oznacza, że wystarczy choćby niedopałek papierosa, żeby wybuchł pożar. Reporter Radia Z Marcin Friedrich przygląda się sytuacji. Czy lasy państwowe będą w związku z tym wprowadzały zakaz wstępu do lasów?
20: Zapewniają, że nie, lasy pozostaną otwarte, bo one także w te dni mogą być ucieczką od skwaru w betonowych pustyniach miast, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Drożała.
21: One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
20: Jedynym zamkniętym obszarem są dziś lasy nadleśnictwa Józefów w Lubelskiem, gdzie na początku maja doszło do potężnego pożaru. Wejście na ten teren zabronione jest ze względów bezpieczeństwa. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Służby leśne apelują też o pozostawianie samochodów wyłącznie na wyznaczonych parkingach i nie wjeżdżanie autami do lasów. Kierowcy, przygotujcie się na poważne utrudnienia na Zakopiance w Libertowie koło Krakowa. Dokładnie za tydzień rozpocznie się tam budowa tunelu pod drogą. Jezdnia zostanie zwężona, a prace potrwają aż do grudnia. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
22: Część tunelu jest już gotowa. Udało się ją wybudować, zachowując po dwa pasy do jazdy w kierunku Krakowa i Zakopanego. Teraz będzie to jednak niemożliwe, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
23: Będziemy musieli zwęzić Zakopankę w tym miejscu z 4 do 3 pasów. Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas w kierunku Krakowa.
22: A to oznacza ogromne korki na wjeździe do miasta. Drogowcy polecają objazdy lokalnymi drogami, na przykład przez Świątniki Górne albo Lusinę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: A już jutro planowane jest oddanie do użytku węzła drogowego w Myślenicach na Zakopiance. Znikną tam ograniczenia prędkości i zwężenia. I jeszcze jedna wiadomość dla kierowców. Na początku wakacji nie powinniście narzekać na ceny paliw, bo jeszcze obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Dzięki temu tankowanie kosztuje mniej niż w tym samym czasie rok temu, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex.
24: Ceny benzyny i oleju napędowego, one na rozpoczęcie wakacji są niższe niż przed rokiem. W związku z tym korzystne będą wyjazdy wakacyjne dla tych, którzy swoje urlopy mają zaplanowane już w ten najbliższy weekend.
18: A minister energii ogłosił ceny paliw na weekend. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, a oleju napędowego 6,17. Potem jednak stawki mogą wzrosnąć, bo od lipca nie będzie już obowiązywać tak zwana tarcza paliwowa. Pakiet CPN zostanie wygaszony.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: A ostrzeżenia przed upałem wydano i pierwszego i drugiego stopnia. Wolne od ostrzeżeń są w zasadzie tylko północna część Pomorza, Warmia, Mazury i północna część Podlasia. Ale tutaj ostrzeżeń przed upałem nie ma, ale będzie 28-29 stopni. Gorąco.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: No oczywiście na zakończenie roku szkolnego powinno być słonecznie, powinno być pogodnie, ale na 33 stopnie... 5 minut po 13:00 Erasmus w Radiu Z.

super gorąco. Wiki Gabor w Radiu Z. 11 minut po 13. Uważajcie, gdzie na plażę się wybieracie, bo na przykład czytam, że szef popularnego kąpieliska Heidenbad w Halle w Niemczech zdecydował, że osoby, które nie potrafią mówić po niemiecku, nie będą wpuszczane na teren obiektu. I czy nie mówisz po niemiecku, nie wchodzisz na plażę. Szajse. Nie, spokojnie, spokojnie. Czyli tak, normalnie idźcie na te plaże, jak was zatrzymają na bramce, to tylko zapytaj: Warum? I już wpuszczają.

0: Wiktor Waligura w Radiu Z. Słuchajcie, pamiętacie, jak Andrzej z Gdańska wygrał 13 tysięcy złotych? Pamiętacie, co wtedy mówił? Jak to się stało?
1: Jakoś tak nieco i dzisiaj tknęło, żeby da, dobra, wyśmiesz.
0: No właśnie, i dzisiaj tak samo. Za odebranie telefonu jest 100 tysięcy złotych, w walizkach Nagroda Główna to nawet 1 000 000 złotych i to jest właśnie taka niesamowita okazja, że chciałbym właśnie jakoś was tak tknąć, jak Andrzeja wtedy, ale może no nie patykiem. Może inaczej spróbujemy was tknąć. I korzystając ze szczęśliwej godziny 13, zaszalejmy. Każdego SMS-a o treści Radio Z za 3,69 z VAT wysłanego pod 7,353. Teraz pomnożę 13 tysięcy razy. Radio Z pod 7,353 i 13 tysięcy razy wchodzisz do gry o 1 000 000 złotych. Tylko do 14. Radio Z pod 7,353.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 złotych może trafić właśnie do ciebie.
11: Kupę.
10: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
12: Szaleństwo tego lata.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Radio Z pod 7353.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Ale mi gorąco, Barbara.
19: Mnie też, Marian.
18: To co, klima?
19: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
18: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
19: No przecież. No.
20: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: You ready?
22: Tylko w Disney Plus.
23: Every second counts, baby.
22: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
21: Restaurant is flooded.
22: To już ostatnia szansa.
23: I am selling the building.
22: By uratować to miejsce.
23: We have each other and nothing left to lose.
22: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Kuchani kukuruz, chorwaccy sprzedawcy kukurydzy krzyczą właśnie. Kuchani kukuruz, uczymy się już słówek na wakacje. 7 euro, o właśnie, czyli 7 euro tyle kosztuje kukurydza na chorwackiej plaży. Za chwilę w Radiu Z. Ostateczne starcie. Radio Z i już. O wakacje w Chorwacji.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do par!

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Justin Bieber. Nicki Minaj. Tu Radio Z.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
2: Jest ten dzień, ten moment, powiedziałbym wielki finał. Czas na quiz chorwackie wakacje z Radiem Z. Z nami Agnieszka z Warszawy, wczorajsza wygrana. Dzień dobry, cześć Agnieszko.
3: Cześć, dzień dobry.
2: No właśnie, Agnieszkę już znacie. I Karolina z Siedlec. Cześć Karolina.
4: Cześć, cześć.
2: Karolina dzisiaj chciałaby zepsuć dobrą pasę Agnieszki, prawda? Ale
4: oj, tak.
2: Podejrzewam nic osobistego. Po prostu ta chorwacka plaża kusi. Drogie panie, przed nami quiz wiedzy. Każda z was dostanie po dwa pytania z wyborem A, B lub C. A jeśli będzie remis, to mam jeszcze pytania dogrywkowe. Za każdą dobrą odpowiedź, na każdą odpowiedź 3 sekundy, ok? Dopiero po tym, jak skończę, tam wymieniać A, B i C. Dobra odpowiedź to jest jeden punkt, zła odpowiedź, punkt dla przeciwniczki. No i proszę słuchać uważnie, bo nie zabronili mi powtarzać pytania. Co ważne, w tym konkursie nie będzie przegranych. Kto będzie miał mniejszą ilość punktów, wygrywa 500 zł. A kto będzie miał więcej punktów, wygrywa 5-dniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Falkensteiner w Punta Scala w Chorwacji. Dla dwóch dorosłych i dwójki dzieci. O wartości 21 tysięcy złotych. No dobra, to co? Gramy? Panie?
4: Gramy.
2: Dobra.
4: Gramy.
2: Alfabetycznie zaczynamy od Agnieszki. 3 sekundy na odpowiedź. Pamiętaj, Agnieszka. Uwaga! Jak nazywamy dodatkową opłatę lokalną pobieraną od turystów przebywających w miejscowościach o walorach wypoczynkowych? A. Podatek bagażowy, B. Cło, czy C. Taksa klimatyczna?
4: Taksa klimatyczna.
2: C. Taksa klimatyczna, oczywiście punkcik dla Agnieszki. Karolina, słuchaj, pytanie dla ciebie teraz. Czy wyższy limit płynów w bagażu podręcznym do 2 litrów obowiązuje na każdym lotnisku w Unii Europejskiej? A. Tak, od pewnego czasu obowiązuje wszędzie w Unii Europejskiej. B. Nie, dotyczy tylko lotnisk wyposażonych w nowoczesne skanery. Czy C. Nie, w Unii Europejskiej nigdy nie planowano podniesienia tego limitu? A jednak B. Słuchaj, no to więc punkcik leci w tej chwili już do Agnieszki. Agnieszka ma 2 punkty, a dla ciebie, Karolino, zostało już tylko jedno pytanie, czyli maksymalnie mogłabyś zdobyć 1 punkt, ale Agnieszka może odpowiedzieć teraz źle i będzie remis. Okej?
4: Okej.
2: Agnieszka, słuchaj teraz proszę uważnie. Pytanie dla ciebie. Ile mniej więcej wysp znajduje się w Chorwacji? Około A. Około 1000, B. Około 100, C. Około 10.
4: A, około 1000, nawet ponad.
2: No, ktoś tu bardzo chce do Chorwacji. No Karolina, no bardzo mi przykro, ale Agnieszka ma już 3 punkty. No, nie mam pytania za tyle punktów dla ciebie.
4: A i szkoda.
2: No szkoda, ale 500 zł fajne, co nie?
4: Dobre i to.
2: No właśnie. I tym samym ogłaszam państwu, że Agnieszka leci na wakacje do Chorwacji!
4: Super, się cieszę, naprawdę.
2: O właśnie, 5-dniowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Falkensteiner w Punta Scala w Chorwacji dla ciebie, kogoś jeszcze dorosłego i dwójki dzieci o wartości 21 tysięcy złotych.
4: Total, dziecko już czeka, żeby mi się rzucić w ramię.
2: Tak, to niech robi to teraz, co tam?
4: Niko, rzucaj.
2: Proszę, Niko. Fantastycznych wakacji życzę w takim układzie.
4: Wam
2: wszystkim oczywiście. Chciałem powiedzieć do zobaczenia w Chorwacji, no ale my się nie zobaczymy, wy się zobaczycie.
4: Całą to swoją do usłyszenia. Rodzinę.
2: Tak jest, do usłyszenia, pa pa, hej.
4: Pa, cześć.
1: Sponsorem konkursu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.

0: Aj, w Radiu Z, a ja wiem, że już za moment, że już niedługo zacznie się coś, na co czekaliśmy wszystko. To naprawdę za chwilę, nie uciekajcie. Radio Z i
1: już. Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
2: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
1: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
20: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
22: W Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi godzina 14, więc czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka.
23: Próba zabójstwa 4 osób, są zarzuty dla nożownika z Jastrzębia Zdroju. Po wypadku kolejowym w Wielkopolsce służby udrażniają tory. Sensacja w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Przekwita tam najbardziej śmierdzący kwiat świata.
0: 14.
23: 19-letni Damian B., który wczoraj zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób na oddziale gastroenterologicznym. Ranił ordynatora, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Przed prokuraturą rejonową w Jastrzębiu-Zdroju jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Czy podejrzany przyznał się do winy?
1: Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień, mówi prokurator Jacek Rzeszowski.
2: Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Śledczy ustalili już, że podejrzany nigdy nie leczył się na tym oddziale i najprawdopodobniej nie znał poszkodowanych. W chwili ataku nie był pod wpływem alkoholu, ale mógł być pod wpływem narkotyków, jakich to wykażą badania. Zabezpieczono nóż oraz nagrania z monitoringu. Przesłuchiwani są świadkowie. Jastrzębie-Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Kolejarze pracują nad przywróceniem ruchu pociągów po wczorajszym wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Przy użyciu specjalistycznego dźwigu podnoszone są wagony pociągów, które wypadły z torów po tym, jak zderzyły się podczas mijania. To skomplikowana akcja, mówi Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Ekipy techniczne robią co mogą, by jak najszybciej wkoleić te wagony. Wówczas możliwe będzie ocenienie stanu infrastruktury. Jeżeli będą wymagać tory jakichkolwiek prac, wówczas będziemy również podejmować jak najszybsze działania.
23: Niewykluczone, że ruch na jednym torze zostanie przywrócony jeszcze dziś wieczorem. Na razie na fragmencie trasy między Bydgoszczą a Piłą jeździ komunikacja zastępcza. Do wypadku doszło wczoraj około 18:00. Pociągami jechało 200 pasażerów. 11 osób zostało poszkodowanych, 3 trafiły do szpitala. Przyczyny zdarzenia ustalają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i Urząd Transportu Kolejowego. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę. Od ponad tygodnia zmagają się z nią m.in. Niemcy, ale synoptycy ostrzegają, że najgorsze dopiero nadchodzi. W weekend może tam paść rekord wszechczasów. Ten dotychczasowy sprzed 6 lat wynosił 39,6 stopnia Celsjusza. Jak więc nasi sąsiedzi się na to szykują? O tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Przygotowania do najgorętszego czerwcowego weekendu trwają w Niemczech od kilku dni. Miasta i regiony odwołują ludowe festyny, kiermasze i zabawy oraz koncerty i spektakle na powietrzu. Odwołano też większość imprez sportowych, w tym wyścigi kolarskie i piłkarskie mecze. Miasta wprowadziły zakazy grillowania ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe, a szpitalne izby przejęć liczą się z powodu upałów nawet z dwukrotnie większą niż w zwykłe weekendy liczbą pacjentów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
23: Dla osób bezdomnych niemiecki Czerwony Krzyż i organizacje charytatywne przygotowały w dużych miastach specjalne pomieszczenia, w których mogą się schronić przed upałami. Tłumy w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Przekwita tam najbardziej śmierdzący kwiat świata. To sensacja, bo dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo rzadko, raz na 6-7 lat. Dlatego ogród był otwarty przez całą noc, a od rana już stała kolejka. Olbrzymi kwiat wydziela zapach padliny, żeby przyciągnąć owady.
24: Nie czuć. Jestem zawiedziony.
25: Ale muszka tam lata.
24: Lata. Także zadanie biologiczne wykonane.
25: Ja czuję trochę mięsko zgniłe.
26: Dziwnie tu pachnie trochę, ale sama roślinka? Kwiatek, patyk.
27: Mały kwiatek,
28: spory kwiatek.
26: Śmierdzi, śmierdzi, mucha przyleciała.
28: Bardzo dobrze.
26: Warto. No to kwitnie raz na ileś lat. No można zarwać nockę.
23: W kolejce do dziwidła olbrzymiego ustawiła się też reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, a jego przekwitanie możecie śledzić na żywo na kanale YouTube Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Wiadomości w Radiu Z wracają już o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Uff, jak gorąco. Pamiętacie, jak przed godziną mówiłem, że na północy Polski nie ma ostrzeżeń? To się zmieniło, bo już są. Proszę wachlować.
30: Tak jest, Michał, staramy się.
0: Cześć, Kasia.
30: Dzień dobry.
31: Czuć ten wiaterek, czy nie?
0: Czuć, właśnie, nie no, państwo może powiedzieć, czujecie tam trochę, wachlujcie
30: to teraz
0: mocno.
30: Dobra, do mikrofonów.
32: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
30: 4 minuty po godzinie 14:00. Oficjalnie to jest ten moment, to jest ten dzień, piątek, 26 dzień czerwca. Każdy uczeń, każdy rodzic czekał na to od miesięcy. Świadectwa są odebrane i nieważne, czy z promocją, czy bez, ważne, że w Radiu Z możemy oficjalnie to ogłosić. Zaczynamy wakacje!
6: Dzisiaj wszyscy idziemy na lody. Nawet jak szkołę skończyliście już dawno temu, to my zrobimy wszystko, żebyście poczuli ten luz w głowie. Prawdziwe lato i klimat wakacji tylko z nami. To jest piłka plażowa. I gdyby ktoś się zastanawiał...
30: Ale w głowę, naprawdę w głowę.
6: Madonna, Holiday na początek. Wakacje się zaczęły.
30: Ja się teraz będę mścić.
0: To ja idę na lody.

0: No wakacje, no nie może być inaczej. Kwadrans po 14, Vayamos, compañeros, czyli chłopaki, idziemy prawdopodobnie na plażę, bo dzisiaj idealna pogoda do tego. 26 czerwca, okazuje się, że to jest dzień chłodnictwa.
1: O, jak super.
0: Jaki to jest przypadek, nie? Także kto tam może, to niech chłodzi, chłodźcie, ile fabryka dała.
1: Czuję się zainspirowana, to ja teraz będę wiała chłodem. Uwaga!
0: Znaczy, gdybym był złośliwy, to mógłbym powiedzieć dzień jak codzień, nie? Ale nie jestem, ja tego nie powiem. Ja nie.
1: Dla mojego męża na pewno. Ale oprócz tego chłodu mam również dobre wiadomości. Polska mistrzem świata. No prawie, bo mamy drugie miejsce.
0: No nie chodzi, jak się pewnie domyślacie, ani o piłkę, ani o jakieś tam bobsleje dzisiaj by się przydały. A o jaką kategorię, to za moment w Radiu Z.

0: You Spin Me Round i Denzel w Radiu Z. Kto nie kojarzy tego kawałka z jakimś dobrym wakacyjnym wyjazdem, ten nigdy na wakacjach nie był.
1: I wszystko przed nim, o tego się trzymajmy. Tak.
0: Mamy świetną wiadomość w Radiu Z. Okazuje się, że Polska jest drugim największym producentem truskawek w całej Unii Europejskiej. Dostarczamy na rynek aż 151 tysięcy ton owoców. Dacie wiarę?
1: No, drugie miejsce, fajnie, ale mogło być lepiej. Kto na pierwszym?
0: No właśnie nie wiem. Ale to jest na pewno ktoś, kto próbuje się podszyć pod te najlepsze truskawki na świecie, czyli nasze, nie?
1: Tak jest. Ale to drugie miejsce to tylko dlatego, że nie sprzedajemy truskawek w zestawie z polską kwaśną śmietaną, z jagodami leśnymi, z poziomkami. No wtedy byłby sukces.
0: Albo z kimś, kto wyrywa szypułki. Wtedy pierwsze miejsce jest nasze.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalne spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato. Atrakcyjny na lata.
17: Gastorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
23: Po reklamie.

0: Tak brzmią wakacje w Radiu Z. 2 godziny 21 minut i 30 sekund. Dokładnie tyle zostało do wielkiego finału Rządzy Pieniądza, do losowania tego wyjątkowego numeru. No to jeszcze na spokojnie zdążycie zaparzać Meliski, bo jak wygracie 1 000 000 złotych, to naprawdę może się przydać.
1: Cieszę się niesamowicie, aż chcę się krzyczeć.
2: Jeszcze mam tak trochę w nogach niekiepsko.
1: No matko, aż się przetrzęsła, no.
3: My się denerwujemy tym, co się dzisiaj wydarzy na naszej antenie. A co dopiero ktoś, kto odbierze od nas telefon?
0: A za to odebranie. Dzisiaj macie 100 tysięcy złotych. To jest nasz pewniak.
3: I ja to powtórzę. Za odebranie telefonu macie 100 tysięcy złotych. A jeśli czekacie na jakiś dobry moment, żeby wejść do gry, no to w tym programie lepszego nie będzie. Jeden SMS za 3,69 i dostajecie 14 tysięcy więcej szans, żeby dzisiaj po 17 zagrać. Trzymajcie nas mocno, żeby zagrać o 1 000 000 złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
4: i już. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato.

0: znajdziesz w Makro.
1: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca. Iława to miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
2: Marian, natychmiast byłaś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

0: i czuć wakacje, The Bausa Magnetic w Radio Z. Za 5 minut będzie 15, tylko do 15. Mnożymy każdy SMS 14 tysięcy razy. Dzisiaj gramy o 1 000 000 zł. Za samo odebranie telefonu macie 100 tysięcy. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Tuż przed wakacjami. Okrągły 1 000 000 zł może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
11: Szaleństwo tego lata.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Radio Z pod 7353.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
18: Po reklamie.
19: Mamy piątek, 26 dzień czerwca, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy.
20: To pierwszy wakacyjny weekend. Na drogach większy ruch. U nas też pierwsze podsumowania kończącej się gdańskiej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Wróciło hitowe połączenie kolejowe nad Adriatyk. Za chwilę relacja naszego reportera.
19: 15.
20: wakacje, czas start. Polacy tłumnie ruszyli na urlopy, na ruch na drogach większy niż zwykle, a w wielu miejscach tworzą się korki i zatory. Na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania jest reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
18: Dzień dobry.
20: Jak tam wygląda sytuacja?
18: Kierowców faktycznie jest więcej niż zwykle. Co rusz na stację przyjeżdżają kolejne auta, motocykle i kampery. Droga jednak nie jest przyjemna, bo już za Warszawą trzeba poczekać.
21: Wszystko się korkuje. Tam był wypadek i teraz w drugą stronę jest wypadek.
22: Wie pan, ile jechaliśmy? 45 minut w tym korku.
18: Dodatkowo żar leje się z nieba, więc jak usłyszałem, bez sprawnej klimatyzacji nie ma co wsiadać za kółko. Z warszawskiej wylotówki na Poznań, Jan Kielak, Radio Z.
20: My towarzyszymy wam w tych pierwszych wakacyjnych wyjazdach. Wiadomości dla kierowców w Radiu Z już za niespełna pół godziny. Wicepremier Ukrainy chwali gdańską konferencję na temat odbudowy jego kraju. Taras Kaczka ocenił, że spotkania doprowadziły do polepszenia napiętych w ostatnim czasie relacji między naszymi krajami. Przyniosło też szereg konkretnych porozumień między ukraińskimi i polskimi firmami. Z wicepremierem rozmawiał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dzień dobry, Miłoszu.
23: Dzień dobry.
20: Co według ukraińskiej strony jest największym sukcesem?
23: Że niezależnie od różnych sporów, biznes potrafi ze sobą rozmawiać, zawiera kolejne porozumienia i umowy i tym samym wzmacnia pozycję Ukrainy i Polski na świecie, mówił mi wicepremier Taras Kaczka.
24: To jest największa inwestycja dlatego, żeby patrzeć w przyszłość i z tego korzystać i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
23: Bo jak dodaje wicepremier, współpracujące ze sobą gospodarki obu krajów mogą być znacznie silniejsze niż zachód Europy. Gdańsk, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
20: Konferencja w Gdańsku zakończy się po południu, kolejna w przyszłym roku w Estonii. A podsumowanie konferencji także w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy. Pierwszy wakacyjny pociąg nad Adriatyk już pędzi na południe Europy. Mimo niespotykanych upałów, skład jest pełen pasażerów, a wśród nich także reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Tomku, no jak się podróżuje w taki upał?
25: Nie jest to jakaś wybitna przyjemność, ale da się wytrzymać. Okien w zasadzie nie da się otworzyć, ale klimatyzacja działa na razie bez zarzutu. Niektórzy współpasażerowie, jak pani Kasia, zaopatrzyli się w małe przenośne wiatraczki zasilane przez USB.
26: No, w wentylatorek, więc zobaczymy. Próba dzisiaj generalna.
25: Na razie daje radę.
26: Na razie daje radę.
25: Przed nami jeszcze dobrze ponad 1000 kilometrów jazdy, kilkukrotne zmiany lokomotyw. Jeśli nie pojawią się komplikacje, jutro tuż po 10 rano będzie już można moczyć nogi w ciepłym morzu albo popijać mocne bałkańskie espresso. I taka perspektywa pozwala lepiej znosić trudy podróży. Z pokładu Adriatic Express Tomasz Kubat, Radio Z.
20: Adriatyk Express będzie kursował codziennie oprócz sobót. Część wagonów pojedzie do Rijeki w Chorwacji, a pozostałe do słoweńskiego Kopru. Większość biletów na to połączenie już wyprzedano. Nie samym mundialem żyje kibic piłki nożnej. Dużo dzieje się także na naszym ligowym podwórku. Polskie kluby wznowiły przygotowania do nowego sezonu i szlifują formę podczas meczów sparingowych. W gronie kandydatów do mistrzostwa wymieniana jest m.in. Jagiellonia Białystok. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, uspokaja kibiców, że jeszcze doczekają się kolejnych transferów, ale muszą być cierpliwi podczas tego okienka transferowego.
27: Pracujemy mocno, ale też musimy wytrzymać ciśnienie takiego nacisku na nas, jeżeli chodzi o te ruchy, bo docelowo chcemy podjąć na koniec dobre decyzje w tym okienku transferowym i faktycznie ściągnąć piłkarzy, którzy nas wzmocnią, a nie uzupełnią, bo kadry my mamy szeroką, a jeżeli chcemy wykonywać dzisiaj ruchy na rynku transferowym, to tylko takie, które realnie wzmocniają zespół.
20: Nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie rusza 16 lipca. Wówczas w meczu o Super Puchar w Poznaniu aktualny mistrz Lech zmierzy się z triumfatorem Krajowego Pucharu, a więc Górnikiem Zabrze. W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne i Lucyna Płużyczka.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Ważna wiadomość dla kierowców. W związku z falą upałów w ten weekend będą ułatwienia na autostradzie A1. W przypadku kolejek możliwe będzie otwarcie bramek na wszystkich punktach i stacjach poboru opłat na odcinku Gdańsk-Toruń. Informuje o tym resort infrastruktury. Szlabany będą podnoszone na pół godziny, a jeżeli to nie rozładuje ruchu, czas ten zostanie wydłużony o kolejny kwadrans. A od jutra paliwa nieco podrożeją. Minister energii ogłosił stawki na weekend i litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. Oleju napędowego 6,17. Wkrótce jednak może być drożej, bo od lipca ma przestać obowiązywać tak zwana tarcza paliwowa. Pakiet CPN zostanie wygaszony. Polskie porty lotnicze zostały wpisane na listę spółek strategicznych. Zabiegał o to obecny zarząd firmy. Spółki strategiczne to podmioty kluczowe dla bezpieczeństwa i gospodarki państwa, w którym Skarb Państwa ma udziały. Są m.in. ustawowo chronione przed wrogimi przejęciami. W wakacje większość Polaków wydaje więcej niż zwykle na rozrywkę i przyjemności. Tak w sondażu na ten temat mówi 58% badanych. Najczęściej dodatkowe pieniądze przeznaczamy na spotkania towarzyskie, transport oraz sezonowe zakupy.
0: Fala upałów rzeczywiście przemieszcza się przez całą Polskę i dacie wiarę, że dzisiaj to jeszcze jest taki luzik, bo 33, 34 maksymalnie.
19: I to jest ten luzik, okej.
0: No to jest luzik w porównaniu do tego, co zacznie się jutro. Jutro 37, 38, a w niedzielę, no właśnie, to magiczne 41 może pojawić się na zachodzie Polski. Trzymajmy się mocno.
19: Ale rzeczywiście te wakacje godnie się zaczynają 5 minut po godzinie 15. No i w tej godzinie będziemy mieć dla Was jeszcze więcej przyjemności. Już teraz Sunshine, to jest kawałek, który no jest mocno wakacyjny, prawda?
0: Piękne dźwięki, cudowne.
19: I za moment będzie jeszcze lepiej, bo wpadnie do naszego studia Sebastian Karpiel-Bułecka z Zakopower.
0: Tak, ma dla nas nowy kawałek od naszych ulubionych górali. Za chwilę więcej o tym pogadamy. A na razie Dario G. Zróbcie sobie głośniej, jakie to jest dobre!

0: ładne te smycki.
1: Oj tak, Zakopower i Boso w Radiu Z. No dzisiaj by się przydało Boso, prawda? Chociaż na własną odpowiedzialność, bo stópki rzeczywiście można poparzyć przy takiej pogodzie. A z nami Sebastian Karpiel-Bułecka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przyznaj
0: pięknie
1: się.
0: Pięknie was pytamy.
2: Witamy też.
1: I pytamy, czy wpadłeś do nas schować się przed upałem.
2: Wpadłem do was i schować się przed upałem i spędzić miło czas i zaprezentować nową piosenkę zespołu Zakopałem.
0: Okej, to za chwilę o tym pogadamy. Mamy w ogóle super taką chłodną lemoniadę, nie wiem, czy się skusisz.
1: Może naleję.
2: Widzę, że macie lemoniadę. Szkoda, że nie wszyscy mogą zobaczyć, jak pięknie studio wakacyjnie jest przystrojone.
0: No tak, dzisiaj jesteśmy na to przygotowani. Sebastianie, przejdźmy rzeczywiście do tego najważniejszego tematu dzisiaj, bo dzisiaj premiera nowego singla Zakopower. Piosenka z ważnym przekazem i trochę potrzebnym dzisiaj tekstem, chociaż mam wrażenie, że sam tytuł to można odczytywać jak imię wielkiego indyjskiego Buddha. O ten tu to ja. Ale wcale nie o to chodzi, prawda?
2: Nie o to chodzi. Żyjemy w dosyć specyficznych, trudnych czasach, gdzie ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co jest w telefonie, niż na drugiego człowieka. I ta piosenka właśnie mówi o tym, aby rozejrzeć się dookoła i zauważyć, kto jest obok nas. Ostatnio byłem gdzieś na obiedzie w restauracji, siedziało dwóch młodych chłopców. Przez godzinę nie zamienili ani jednego słowa, patrzyli godzinę równą w telefony.
0: Znaczy, wiesz co, może zamienili, tylko jednak
1: w innym
0: na
1: świecie.
0: Messengerku.
2: Tak. Chyba, że grali w węża na dwa to playersy. Ale było to dziwne i miałem takie przemyślenia, że no to zmierza w złą stronę, że gdzieś zatracamy się w tym wszystkim. Ta piosenka ma zwrócić uwagę właśnie na ten problem.
1: To rozumiem, że nie jesteś tą osobą, która tuż po przebudzeniu pierwsze co robi, to chwyta za smartfona.
2: Nie, staram się tego nie robić, aczkolwiek bywa to trudne, bo choćby czasem sprawdzam plan lekcji moich dzieci, na którą ich zawieźć do szkoły, co tam się będzie działo, więc nie jest to proste, ale staram się tak higienicznie żyć, jeżeli chodzi o social media, jeżeli
1: mówi się cyfrowa higiena, prawda? I o tym jest ten numer.
2: Tak, to jest po prostu piosenka opowiada o samotności wśród ludzi, tak? Bo my często to odczuwamy, no. O tym mówimy też już od jakiegoś czasu, że po prostu jesteśmy w tłumie, a tak naprawdę jesteśmy samotni, bo nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Każdy jest zajęty z zupełnie innymi rzeczami.
0: Ale jak już wysłuchamy tej piosenki, ona za moment się pojawi w Radiu Z i bardzo nam się spodoba, to możemy dać lajka.
2: Możecie dać lajka, nawet powinniście. Przed lajkami nie uciekniemy. No w ogóle nie uciekniemy przed pewnymi rzeczami, ale próbujmy ograniczać.
1: Tak, kontrolujmy się. To co, Sebastian, czyń honory i zapowiedz swój nowy numer w Radiu Z.
2: Zapraszam do wysłuchania nowej piosenki zespołu Zakopower, która nosi tytuł O ten tu to ja.
3: Premiera w Radiu Z.

0: O, ten tu to ja i zakopałem w Radiu Z. Sebastian, jak wrażenia?
1: No bardzo mi się podobało, a wam?
0: No nam bardzo.
2: Słuchaj, nie wiem, czy to będzie widać, bo ja wiem, że w radiu nie widać, ale mam gęsią skórkę.
1: No, a jest na polu 30 ile stopni?
2: No właśnie. Tak. Na polu, jak to mówią w Małopolsce.
1: No, Małopolsce mówią na polu, tu jest dwór.
0: Ja już wróżę hit wakacji, mam wrażenie, że to jest numer, który będzie nam towarzyszyć na wyjazdach, na koloniach, na turnusach wszelakich,
2: no
0: na południu
2: wracać.
0: I północy.
2: Tak, tak, tak. To powróżymy dalej, Sebastianie, bo nikt tak jak górale nie zna się na przypowiadaniu pogody, prawda?
1: No nie wiem.
0: To będziemy sprawdzać.
2: To mamy tu do ciebie prośbę. Upałów na weekend nie musisz przepowiadać, bo to akurat my tutaj te alerty wysyłamy co chwilę. Ale czy ty, tak jak twoi dziadkowie i inni pradziadowie góralscy, potrafisz przewidzieć, jaka będzie pogoda w wakacje?
1: Oczywiście, że potrafię. Sprawdzę to w internecie. Wtedy to będzie tak stuprocentowo pewne.
2: Bo to była ta piosenka, żebyś w internecie nie sprawdzał.
1: Natomiast ja pamiętam kiedyś, dawno temu, bo to były lata 80-90, był taki góral w telewizji, który przewidywał pogodę. On się nazywał Jan Jędrol. Co starsi na pewno go pamiętają. Musieli gdzieś trafić na niego w telewizji i nigdy nie zapomnę, jak te prognozy wyglądały, co on mówił. A mianowicie brzmiało to tak: będzie lało, albo nie będzie. I to były takie tego typu przemyślenia. Oczywiście ja jako młody chłopak pamiętam doskonale, jak moja babcia czy dziadek przepowiadali pogodę. Myśmy mieli gospodarstwo, więc oni bardzo na tą pogodę zwracali uwagę, no bo trzeba było wiedzieć, czy można siano grabić, suszyć, czy nie można i tak dalej. Więc większość rzeczy po prostu odczytywało się z przyrody. Mm-hmm. Jakie są chmury, czy są kłębiaste, czy pociągłe, jak widać góry. Zawsze było tak, że jak były bardzo wyraźne góry, to wiadomo było, że idzie zmiana pogody, że będzie deszcz. Jak były tak blisko, jeżeli góry są lekko oddalone takie, za taką mgiełką, to znaczy się, że będą pogodne dni. To jest 100% i to wam polecam, jak jesteście w Zakopanem, chcecie może nie to się dowiedzieć, ale sobie poprzepowiadać pogodę, to zwracajcie na to uwagę.
0: Czyli tutaj znowu wracamy do tego, o czym jest twój numer, czyli o tej uważności, żeby wyjść z sieci, zauważyć to, co jest dookoła. I jak teraz zaczynacie wakacje i wsiadacie w samochód, w autokar, no to pobawcie się w ten sposób. Odłóżcie telefon. Synoptycy często się mylą, coś o tym skarpiem wiemy, prawda?
2: Tak jest, tak jest. Dzięki śliczne za ten kawałek, dzięki za tę premierę. Sebastian Karpiel-Bułecka i zespół Zakopower. Będziemy wracać do Otentui.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
2: Otentutoi, tak jest. Wszystkiego dobrego, dobrych wakacji.
1: Dzięki.

0: wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Po reklamie.
18: Piątek, 26 czerwca i 15.30. Czas na wiadomości w Radio Z, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
19: Serbska prokuratura deklaruje współpracę z Warszawą w sprawie poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, tamtejsi śledczy nie potwierdzają jednak oficjalnie, czy były wiceszef resortu przebywa na terytorium Serbii. Polityk jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Uczniowie już na wakacjach, nauczyciele wolnego jeszcze nie mają. Przez całe dwa miesiące czekają nas mniejsze i większe prace, mówi Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz z podstawówki numer 15 w Lublinie. Lublinie.
17: To jest porządkowanie dokumentacji, sprawdzanie bieżącej dokumentacji z całego roku szkolnego, odpowiadanie na mail, przygotowywanie nowego roku szkolnego, planu lekcji, korygowanie arkusza. Praca żmudna, ale no już można powiedzieć, że w ciszy i spokoju.
20: Remont się szykują?
17: Myślę, że niewielkie tak.
19: Z wicedyrektorką szkoły rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak. Francuski Urząd Statystyczny padł ofiarą cyberataku. Hakerzy wykradli dane osobowe blisko 13 tysięcy byłych i obecnych pracowników. Instytucja uspokaja, że nie wyciekły hasła i dane kontaktowe. To już kolejny taki przypadek. W kwietniu hakerzy zaatakowali urząd odpowiedzialny za dowody osobiste i prawa jazdy. Czas na wiadomości z dróg. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
23: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Zablokowana w stronę Gdańska jest A1 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Nowe Marzy a Warlubie zapaliła się osobówka. Objazd krajową 91 na węźle Nowe Marzy i ponowny wjazd na A1 na węźle Warlubie. Dwukilometrowe zatory w obie strony na krajowej 25 w Wielkopolsce. We wsi Piątek Mały Kolonie na trasie Kalisz-Konin zderzyły się 3 auta i tir. Trasa jest zablokowana, objazd drogami lokalnymi. 3-kilometrowy korek na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskim. We wsi Komorowo-Żuławskie między Ostrudą a Elblągiem zepsuła się ciężarówka, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Widzicie utrudnienie na waszej drodze? Dzwońcie.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Jutro, jeżeli planujecie jakieś spacery albo wyjścia, to polecam albo nad chłodną wodę, albo w miejsce, które jest klimatyzowane. Rekordowe upały się zaczynają. Najchłodniej będzie w Zakopanem, około 28 stopni. I to będzie jedyne miejsce w Polsce z temperaturą poniżej 30. 37 w sobotę pojawi się na zachodzie kraju, a w niedzielę już 41.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

Witajcie kochani, nareszcie wakacje. Syn właśnie odebrał świadectwo ukończenia 7 klasy, więc wreszcie możemy zabrać walizki, które są już oczywiście spakowane. I pędem na lotnisko, bo zaraz mamy samolot. Życzę wszystkim udanego wypoczynku.

0: waszej pracy, w waszych samochodach, a wieczorem na Narodowym Dawid Podsiadło i na Błysk w Radiu Z. Wyobraźcie sobie, 1 000 000 złotych wpływa na wasze konto. Co z nim robicie? Bo mamy kilka propozycji.
1: Zawsze marzyłam, żeby pójść na zakupy bez żadnego limitu i móc kupić sobie wszystkie ubrania, jakie chcę, jak zawsze jest na filmach.
2: Mówi, za 1 000 000 to ja bym mógł do emerytury żyć w ekipcie na All Inclusive i nawet na wielbłąda by starczyło.
3: Położyłabym sobie genialną kostkę brukową.

0: kową na podjeździe. Tak mi się marzy, taka kostka, taka, wie pani, taka ładna i solidna.
1: Pani wie i pan wie, rozumiemy wasze marzenia. One dzisiaj mogą, a nawet muszą się spełnić, bo przypomnijmy, za samo odebranie telefonu w finale Rządzę Pieniądza po 17 macie 100 tysięcy złotych, ale możecie zagrać o to, żeby stać się milionerem.
2: Bo mówią, że pierwszy milion trzeba ukraść i oni się mylą, bo pierwszy milion to wygrywa się w Radiu Z. Do godziny 16 każdy SMS daje wam 10 tysięcy szans na kasę. Bierzemy telefon w dłoń, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
8: Szaleństwo tego lata.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Radio Z pod 7353.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
19: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
0: A jak lemoniadę?
9: No też.
8: To poprosimy.
9: Ale co?
0: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
6: Jest piątek, jest weekend, są wakacje. Radio Z i

Hello! Kto chce zostać milionerem, ten wysyła SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Do godziny 16 każdą taką jedną wiadomość mnożę 10 tysięcy razy, a już po godzinie 17 finał milion w walizkach. Za odebranie telefonu 100 tysięcy złotych wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
1: Pozdrawiam Was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
0: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10:00. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lato.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już niemal 16. Najnowsze informacje ma dla nas Rafał Piech.
4: Większy ruch na drogach, Polacy ruszają na wakacje. Uważajcie jednak na ekstremalne upały. W całej Europie prawdziwy skwar. Będą też mistrzowskie rekordy. O tym w magazynie mundialowym Radia Z.
3: 16.
4: Rok szkolny zakończony, sezon wyjazdów rozpoczęty. Część z nas już dziś wyjeżdża na urlop, dlatego na drogach większy ruch niż przy zwyczajowym popołudniowym piątkowym szczycie. Sytuację na wylotówce z Warszawy w stronę Poznania obserwuje reporter Radio Z Jan Kielak. Janku, powiedz, czy tam też są już korki?
5: Niestety tak, i to w obie strony, a wszystko przez wypadki, do których doszło na A2. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, stali w korkach nawet pół godziny. Swoje trzy grosze dokłada też upał. Kierowcy przyznają, że w samochodach jest bardzo gorąco, a motocykliści zjeżdżają na postój, żeby się nawodnić. Z warszawskiej wylotówki na Poznań, Jan Kielak, Radio Z.
4: Dziś na drogi ruszyły też wzmocnione policyjne patrole. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 5000 funkcjonariuszy. Jadąc za kółkiem, warto robić przerwy, a każdemu przyda się dodatkowa szklanka wody, bo takich upałów w Polsce nie było od kilkudziesięciu lat. W najbliższych dniach miejscami temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni, w czerwonych alertach IMGW prawie cały kraj. Podobnie jest na zachodzie Europy, o czym już teraz reporter Radio Z, Przemek Taranek.
6: Najwyższe temperatury w historii pomiarów zanotowano już we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Podobnie będzie w Polsce, ostrzega Piotr Szuster z IMGW.
7: Dotychczasowe rekordy temperaturowe zarówno czerwca, jak i w ogóle rekordy notowane w historii pomiarów na terenie kraju mogą zostać pobite.
6: Cała Europa zmaga się z ekstremalnym upałem. Najwyższy poziom zagrożenia ogłosiła Chorwacja. Czerwony alert pogodowy obowiązuje w Londynie. Niemcy odwołali półmaraton w Hamburgu i wprowadzili zakaz grillowania. We Włoszech z powodu fali gorąca zmarły już 4 osoby. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach od Kasi i Roberta. Kolejne tragiczne dane napływają z Wenezueli. Już blisko 600 osób zginęło, a prawie 3000 zostało rannych w wyniku dwóch potężnych trzęsień ziemi, które nawiedziły północną część kraju. Służby bez przerwy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Zdaniem ekspertów były to najsilniejsze wstrząsy w tym regionie od ponad 100 lat. Ruszył sezon na jagody. Na razie jednak owoców jest mało i są drogie. Ceny zaczynają się od 35 zł i sięgają nawet 60 za kilogram.
8: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
9: Okej, jak rozumiem, będzie więcej tych jagód, to ta cena też
8: spadnie. Bo to dopiero się zaczyna sezon.
10: W skali całego rynku jest na razie dosłownie kilku sprzedających, którzy dostarczają jagody i trzeba ich po prostu szukać i trochę polować.
4: Z panem Rafałem, producentem z Wielkopolski, i Joanną Basarab-Moch z poznańskiej giełdy owoców i warzyw rozmawiał reporter Radio Z Adam Kaźmierczak. Poruszająca historia miłości Jacka i Gajki Kuroniów na wielkim ekranie. Powoli dobiegają końca prace nad filmem Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. W postać legendy PRL-owskiej opozycji i współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników wciela się Arkadiusz Jakubik. Aktor przyznaje, że czuje presję, bo nigdy wcześniej nie grał bohatera, który żył naprawdę.
11: Oczywiście zachowałem tam jakieś charakterystyczne gesty Jacka Kuronia, ale jednak ten charakterystyczny sposób, nie wiem, artykulacji, gestykulacji, jak gdyby zostawiłem trochę z boku, w drugim planie, a jednak skupiłem się na tym, aby wygenerować te prawdziwe emocje w swoim bohaterze.
4: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film do kin wejdzie 11 listopada. Jednocześnie powstaje dokument o Jacku Kuroniu, który też będzie miał premierę jesienią. A już teraz zapraszam na premierę magazynu mundialowego Radia Z. W roli głównej Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Rekordowa liczba drużyn i rekordowa liczba meczów. To jest magazyn mundialowy w Radiu Z. Marcin Powideł, kłaniam się nisko. 48 zespołów i 104 spotkania. Na tym nie koniec. Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku właśnie ustanowiły kolejne rekordy. Pierwszy z nich to liczba kibiców zgromadzonych na stadionach. Łącznie mecze z perspektywy trybun obejrzało już ponad 3 600 000 widzów. Na tym nie koniec. Kolejny rekord to liczba strzelonych bramek. W 60 dotychczasowych spotkaniach padło ich 177. Ostatnie trafienie miało miejsce podczas spotkania Turcji z USA. Amerykanie, którzy awans do fazy pucharowej mieli już w kieszeni, niespodziewanie przegrali z drużyną opuszczającą mundial 2-3. Porażki doznali także pewni wyjścia z grupy Niemcy, którzy przegrali 1-2 z Ekwadorem. Dziś jeszcze dwa spotkania. Senegal zagra z Irakiem oraz wielki hit o pierwsze miejsce w grupie I. Francja-Norwegia. Oba zespoły idą przez turniej jak burza. Dwa mecze, dwa zwycięstwa, a do tego pojedynek snajperów Kylian Mbappé i Erling Haaland.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
12: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
13: Jak wiadomo, nie samą piłką człowiek żyje, szczególnie jeśli myślimy o polskich reprezentacjach. Dlatego przypomnę, że wczoraj w Lidze Narodów Polska wygrała z Turcją 3-2. No i pędzimy dalej. O pogodzie wszystko wiecie. No są upały i to skrajne, przerażające. 41 stopni w niedzielę. Trzymajmy się.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
12: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: Gloria Stefan. I Konga w Radiu Z. 13 minut po godzinie 16. Odpaliliśmy wakacje, co zresztą słychać. I jest, on jest nowy, potężny, monumentalny, bo 26-metrowy pomnik Leo Messiego.
1: O matko.
0: Stanął w argentyńskim miasteczku i co wam powiemy, no widzieliśmy go, widzieliśmy zdjęcia w sieci i wy już nie musicie.
1: Nie oglądajcie.
0: No brzydki jest, brzydki. I nie przypomina Messiego, który przecież przystojny facet.
1: Nie, słuchajcie, jak tak patrzę na te wszystkie pomniki tych zasłużonych sportowców. No teraz Messi, ale wcześniej Cristiano Ronaldo, tak. Kojarzycie, to dramat.
0: Taki złoty. Mhm.
1: Gdyby komuś kiedykolwiek przyszło do głowy, żeby mi podobny pomnik sprawić, na przykład za osiągnięcia w grę w kosza, to nie trzeba. Po prostu obejdzie się, nie trzeba.
0: Wiesz, Karpiu, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale myślę, że możesz spać spokojnie, myślę, że ci to nie grozi.
1: No, kontuzja mi przeszkodziła.
0: Tak, wiem.

0: 38 minut i 40 sekund. Tyle macie czasu, żeby wejść do gry o milion złotych. Mamy do rozdania kasę, która spełni wasze wszystkie marzenia, bez wyjątku.
1: Zróbcie to teraz. Jednym prostym ruchem możecie zmienić swoją codzienność. Milion złotych, dzięki którym można spłacić sobie kredyt, kupić mieszkanie albo nowy samochód z gwarancją i pakietem serwisowym, żeby się niczym nie przejmować. Weźcie rodzinę na wakacje, o jakich marzyliście całe życie.
0: Bo od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam z okazji 26 dnia czerwca 26 tysięcy razy. To jest szalony bonus, no bo też szalona wygrana przed wami.
1: Ktoś, kto odbierze telefon po godzinie 17, na wstępie otrzyma czerwony portfel Radia Z, a w nim dzisiaj 100 tysięcy złotych. To jest nasz pewniak. W walizkach czeka milion. Na kogo? No może właśnie na ciebie? Wyślij teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, a my do 17 pomnożymy go szalone 26 tysięcy razy. SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Tanie tutaj jest Stokrotka.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: W Media Expert.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
17: Jest 16.30, piątek, 26 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Rafał Piech.
18: Uważajcie na fałszywe SMS-y. Przestępcy podszywają się pod zarządcę autostrady A4 i rozsyłają wezwania do rzekomej zapłaty mandatów za przekroczenie prędkości. Najlepiej od razu go skasujcie, a już na pewno nie klikajcie w zamieszczony tam link, bo możecie stracić pieniądze. Każdy podejrzany SMS można też bezpłatnie przekazać do analizy ekspertom z CERT Polska, przesyłając go na numer 8080. Ostatni dzwonek i rozdanie świadectw w cieniu upałów. I to dosłownie. Dziś wiele szkół z powodu ekstremalnych temperatur zrezygnowało z zakończenia roku na boju.
0: boiskach.
15: Preferujemy króciutkie zakończenia roku szkolnego z tego względu, że uczniowie już i tak czekają na wakacje, a ci, którzy chcą się jeszcze ze sobą spotkać, spotkają się pewnie w przyszłym tygodniu.
18: Mówiła Małgorzata Dudzisz-Zachwatowicz, wicedyrektorka jednej z podstawówek w Lublinie. W sumie wakacje rozpoczęła prawie 5 milionów uczniów. Niecodzienne eksponaty trafiły do Muzeum Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Placówka pozyskała maski dwóch XIX-wiecznych seryjnych morderców ze Szkocji. Obaj zamordowali co najmniej 16 osób. Od nazwiska jednego z nich, Williama Burke'a, pochodzi ważny termin w medycynie sądowej, określający szczególny mechanizm zabójczego uduszenia. Trudny pierwszy wakacyjny weekend na drogach, jest dużo utrudnień i wypadków.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Karambol przed węzłem lotnisko na A8 we Wrocławiu. Po zdarzeniu 5 aut zablokowana jest droga w stronę Warszawy. Policja kieruje na objazd na węźle Wrocław-Zachód. Zderzenie 4 osobówek na A2 w Łódzkiem. Stoicie przed węzłem Łowicz. W kierunku Warszawy zablokowany 1 pas. Także w kierunku Warszawy zablokowane 2 pasy na A2 w Poznaniu. Za węzłem Komorniki zderzyły się 4 samochody. Dziś podróż A2 jest wymagająca, przyznają kierowcy naszemu reporterowi.
22: Z Warszawy była masakra, ale korek się skończył, postój, teraz musi być lepiej.
23: Tutaj wypadek był na autostradzie, także jesteśmy bardzo zmęczeni.
18: Jeszcze A4 na Dolnym Śląsku na wysokości węzła Kostomłoty jest awaria osobówki. Zablokowany 1 pas w stronę Wrocławia. My czekamy na sygnały z dróg pod numerem 321-321-100.
21: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Teraz wcielę się w taką mamę Kasię albo ciocię Kasię. Pamiętajcie, jak będziecie wychodzić na zewnątrz, to zabierajcie ze sobą czapki, kapelusze słomkowe, krem z filtrem, dużo wody, a najlepiej to jak weekend zaplanujecie sobie w domu albo w jakimś chłodnym miejscu. No polecam przy zamrażarce na przykład. O, tylko potem trochę jedzenia się marnuje, ale przynajmniej jest chłodno.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: No to jest w 100% wakacyjny kawałek. Another 54 Ultra, Talk to You w Radiu Z za 17:17. Trudno w to uwierzyć, ale w taką pogodę jak dzisiaj, to te upały mogą mocno obniżyć wydajność fotowoltaiki.
1: A co,
0: wydawałoby
1: proszę?
0: Się, że słoneczko, nie? Że no. Fajnie. Ale przy 35 i w górę to panele potrafią nagrzać się do około 70 stopni i więcej. I wtedy ich moc spada nawet o 20%.
1: No dobra, czyli wychodzi na to, że fotowoltaika lubi, jak jest ciepło, ale nie gorąco. Jak są chmury, ale pewnie na przemian ze słońcem.
0: Oczywiście.
1: Może wiać, ale bez przesady, bez wichur.
0: Tak.
1: Ja nie sądziłam, że ja mam

0: tyle wspólnego z fotowoltaiką, no proszę.
1: I pewnie dlatego tak często do ciebie dzwonią.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian,
10: hmm?
7: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Wakacje, czas start. Radio Z i już.

0: Zaczynamy te wakacje bardzo wyjątkowo. Zaczynamy to lato w sposób wyjątkowy i wspaniały. To jest Rządza Pieniądza Radia Z. Ostatnie minuty i za chwilę stanie się magia.
1: Odmienimy życie kogoś z was. O godzinie 17 punktualnie losujemy numer do osoby, która być może już za chwilę stanie się milionerem. A za samo odebranie telefonu wręczymy jej tak po prostu 100 tysięcy złotych.
0: Finał przed nami i to jest ostatni moment, żeby wejść do gry z rekordowym bonusem dnia. 26 tysięcy złotych. 26 tysięcy to jest bonus. Jedna wiadomość o treści Radio Z pod 7353 i dostajecie 26 tysięcy więcej szans. Teraz wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
9: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Po reklamie.
1: Mamy piątkowe późne popołudnie, zbliża się godzina 17. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Rafał Piech, zapraszamy.
20: Jest areszt dla mężczyzny, który wszedł do tunelu i sparaliżował warszawskie metro. Mamy rekordową falę upałów. Podpowiemy, jak sobie z nimi radzić. Wysokie temperatury nie zniechęciły pasażerów Adriatic Express. Pociąg mknie w stronę Chorwacji.
1: 17.
20: Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co pociągi kursowały tylko między Młocinami a Politechniką. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, czy wiadomo, dlaczego mężczyzna wszedł do tunelu?
18: Mężczyzna, dodam, 22-latek, konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na to pytanie. Nie wiadomo więc, co przyszło mu do głowy, by po pierwsze sforsować zabezpieczenia i po drugie zapuścić się w ciemne korytarze. Służby dwukrotnie zamykały więc część linii M1, najpierw po wykryciu intruza w tunelu, a później by dokładnie sprawdzić, czy mężczyzna nie doprowadził do jakichś zniszczeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Za każdym razem uruchamiano komunikację zastępczą, niewykluczone, że koszty tych działań będzie musiał pokryć zatrzymany Francuz. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Mężczyzna został złapany na stacji Służew. O jego obecności w tunelu służby zostały powiadomione przez systemy alarmowe. Skrawek cienia, klimatyzacja i chłód na wagę złota. Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów. Lokalnie nawet 40 stopni, a do tego tropikalne noce, czyli takie, gdzie temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Przy takiej pogodzie organizm w ogóle nie odpoczywa. Jak sobie w takim razie radzić? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
19: W miarę możliwości mniej pracujemy. Mieszkania wietrzymy tylko rano i wieczorem. Okna powinny być zasłonięte. Jeśli nie mamy klimatyzacji, schładzamy się czym się da i gdzie się da, mówi mi klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
21: Pojechać tak w samochodzie z klimatyzacją albo pójść do centrum handlowego, nie wiem, do kina.
19: W upalne noce powinniśmy pożegnać już grube koce i kołdry. Uważać powinniśmy jednak na wentylatory. Przez mocno podkręcone możemy się przeziębić. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Cały czas pamiętajmy, aby pić dużo wody. W czasie upałów, szczególnie powinny uważać dzieci, osoby starsze i schorowane. Nie zapominajmy też o zwierzętach. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Jak Polska długa i szeroka, było uroczyste rozdawanie świadectw, wyróżnienia, kwiaty, podziękowania dla nauczycieli, a teraz czas na labę. Nasz reporter Michał Dzieneński był na zakończeniu roku szkolnego w podstawówce w miasteczku Płaska, niedaleko Augustowa i rozmawiał z uczniami o wakacyjnych planach.
22: Wyspać się, założyć wakacyjne ubranie i cieszyć się, że nie będzie sprawdzianów.
23: Zadowoleni.
22: Pierwsze plany, a jakże, są.
24: Pierwszą rzecz, którą zrobię w wakacje, myślę, że pojadę na rower.
22: Z końca zajęć cieszy się też dyrektor szkoły w Płaskiej, Rafał Harasim, bo także tutaj idą upały.
25: Musielibyśmy wprowadzać pewnie jakieś skrócone lekcje.
22: Tu w Płaskiej wakacje zaczyna prawie 200 uczniów, a co do planów, to może 2-3 tygodnie jakieś kolonie i obozy, a potem w domu, może nad jezioro, może do lasu. Pomogą też dziadkowie. Płaska, Michał Dzieniec, Radio Z.
20: 2 miesiące wolnego rozpoczyna dziś prawie 5 milionów uczniów. To pierwszy wakacyjny weekend i niektórzy właśnie dziś ruszyli wypoczywać nad ciepłe morze. W pierwszą w tym sezonie podróż wyruszył Adriatic Express. Pociąg pełen pasażerów zmierza do Chorwacji, Słowenii i Włoch. Wśród nich reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy ekstremalne warunki pogodowe spowodowały jakieś opóźnienia?
26: Naszego na razie odpukać nie. Konsekwentnie zmierzamy na południe i to w doborowym towarzystwie ludzi, którym nic w zasadzie nie jest straszne, a na pewno nie upały. Podróż jest przyjemna, zwłaszcza odkąd 4 miłych współpasażerów z Podlasia poczęstowało mnie swoimi zapasami na drogę.
27: Poprzyszek, zaninka czy polędwiczka?
28: Polędwiczka też.
26: To wszystko na podróż?
28: Prawek też?
29: Nie, to na początek. I to wszystko są domowe wyroby. Naprawdę, bardzo dobre. Pierwsze klasa.
26: Nastroje są więc znakomite, dobry humor i duch puszczy raczej niż duch podróży nas nie upuszczają. Z pokładu Adriatic Expressu Tomasz Kubat, Radio Z.
20: Dla tych, którzy jednak nie chcą jechać pociągiem w takim upale, mamy dobrą wiadomość. PKP Intercity ogłosiło, że na większość połączeń krajowych i międzynarodowych zaplanowanych do 30 czerwca można zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Więcej o tym powiemy w wiadomościach za pół godziny. A już za godzinę program 3 pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Lewicy. A korzystając z ciepłych nocy, warto popatrzeć w niebo. Do 2 lipca trwa aktywność roju czerwcowych bootydów. Można zaobserwować nawet 100 spadających gwiazd na godzinę.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
32: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzisiaj w nocy warto oczywiście nie tylko wyjść na chwilę, żeby spojrzeć w gwiazdy, warto zostać całą noc na przykład na balkonie i tam spać, bo temperatura będzie się wahać między 14 a 20 stopni. To 20 pojawi się na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, ale także na Podkarpaciu. Tropikalne noce przed nami.
32: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
31: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
1: 5 minut po godzinie 17. Już za chwilę finał rządzy pieniądza Radia Z. Ktoś z was może zostać milionerem. Pilnujcie telefonów.

0: Lubię, jak dajesz mi buziaczki, to Artemas w Radiu Z.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Rządza pieniądza.
1: Rządza pieniądza w Radiu Z.
2: W Radiu Z.
0: I teraz pytanie, kogo my za chwilę tutaj wycałujemy z radości? Kto będzie miał to szczęście i zagrał milion złotych? Mamy już numer telefonu wylosowany, ale mamy także numery do trzech rezerwowych osób, gdyby nie udało nam się do tej pierwszej osoby dodzwonić, bo tak nam zależy na tym, żeby rozdać wam ogromniaste pieniądze. Oj, co za chwilę się wydarzy? Wakacje się rozpoczęły, ja wiem, że już być może ktoś jedzie nad morze albo w góry. I może nie słyszeć tego telefonu. No właśnie.
3: A w walizkach czeka milion złotych, tylko musicie odebrać. Halo, dzień dobry, tutaj rządza pieniądza Radia Z. Robert Karpowicz i Kasia Wilk, cześć. Halo, halo,
0: halo. Czy my się słyszymy, czy my się nie słyszymy? Dobrze
3: halo?
0: By było,
4: słyszymy. Gdybyśmy...
3: Och,
4: słyszymy.
3: Dzień dobry, rewelacja. Teraz jeszcze się przedstawimy. Radio Z, rządza pieniądza Robert Karpowicz i Kasia Wilk, cześć.
4: Cześć.
3: Jak masz
4: cześć.
3: Na imię? Halo?
0: Musisz nam powiedzieć, jak masz na imię.
3: Jak masz
0: halo?
3: Na imię? Jesteś z nami? Kasę chcemy ci wręczyć, tak. Rozdać. To jak masz na imię, nasza słuchaczko wspaniała?
4: Małgosia.
3: Małgosia.
0: Małgosia, dobra.
3: Czy my ci w czymś przeszkadzamy? Robisz coś o tej porze?
0: Małgosiu, musisz wyłączyć radio. Musisz wyłączyć radio, bo inaczej nie będziemy mieli możliwości rozmawiania ze sobą, dobrze?
4: Wyłączone jest.
0: Dobra, cudownie. Małgosiu, gdzie jesteś, proszę powiedz? W jakiej miejscowości?
4: W Katowicach.
0: Okej, świetnie. Domyślam się, że go gorąco upalnie i aż strach wychodzić, nie?
4: Dokładnie tak.
3: A co robisz o tej porze? 12 minut już? 13 minut po godzinie 17?
4: Odpoczywam po pracy.
3: O, no to prawidłowo. Jak na pierwszy taki nieoficjalny dzień wakacji przestało.
0: Małgosiu, czy ty wiesz, o jakie pieniądze dzisiaj gramy?
4: Proszę o przekazanie tych informacji, jak to dziś
0: wygląda. Z przyjemnością. Zaczniemy od tego, co jest dzisiaj pewniakiem. Małgosia, ty siedzisz, czy stoisz, czy jak to jest u ciebie?
4: Siedzę.
0: To dobrze. Oprzyj się dość wygodnie, bo w pewniaku mamy dla ciebie gwarantowane 100 tysięcy złotych.
4: Super.
3: No też tak myślę, z chęcią
0: świetna
3: bym przytuliła takie pieniądze. Gosia, oczywiście 100 tysięcy złotych, jeżeli tylko tak sobie zamarzysz w piątek, to możesz wziąć te pieniądze, pożegnać się z nami, wyściskać i już możesz lecieć je wydawać. Jest też druga opcja, bo w naszym studiu dzisiaj wiele walizek z pieniędzmi i w nich 50 tysięcy albo nawet milion złotych. No i teraz pytanie, jaką decyzję podejmiesz? Czy wybierzesz 100 tysięcy złotych, pewna wielka kasa, czy jednak ogromne ryzyko i walizki?
4: Walizki.
0: Dobra, Małgosiu, bo dość pewnie do tego podchodzisz. To chcemy ci tylko powiedzieć i uświadomić, że ryzykując, jest duże prawdopodobieństwo tego, że stracisz 50 tysięcy złotych, które już w tym momencie ci wręczyliśmy. 100 tysięcy złotych jest już w portfelu, które no, masz w kieszeni. Ryzykujesz, możesz stracić 50 tysięcy i chcę ci to uświadomić, żebyś była w 100% pewna swojej decyzji. To jest kupa kasy.
3: To są wielkie pieniądze, więc chcemy, żebyś decyzję podjęła na spokojnie.
4: Dobrze, to biorę pewniaka.
0: No właśnie, bo być może o to chodziło, żeby złapać oddech, zastanowić się, przemyśleć. Pamiętaj, że to będzie twoja i tylko i wyłącznie twoja decyzja. My ci trochę chcemy uświadomić to ryzyko, no albo być może też wielką szansę. Bo jest 50 tysięcy, no albo ten milion, no ale ryzyko jednak jest duże, bo walizek jest dużo.
4: Jasne, biorę pewniaka.
3: Ostatecznie?
4: Ostatecznie.
3: Brawo, Małgosiu! Wygrałaś właśnie 100 tysięcy złotych w Radio Z.
4: Super, no nie wierzę.
0: Małgosiu, to żeby jeszcze raz ci to uświadomić, bo to się wydarzyło, naprawdę, i w 100%. 26 czerwca w Radio Z wygrałaś 100 tysięcy złotych.
4: No super, ale po prostu nie wierzę. No,
3: słyszymy,
4: nie wierzę,
3: cały czas słyszymy. Gosia, czy jest ktoś teraz z tobą w domu?
4: Nie.
3: Rozumiem, to nawet nikt cię nie może uszczypnąć. Uwierz mi, że gdybym tam stała obok ciebie, to z przyjemnością bym to zrobiła, żebyś uwierzyła, że ta kasa jest już twoja. A powiedz mi jeszcze, do kogo zadzwonisz w pierwszej kolejności, żeby pochwalić się tą wiadomością?
4: Do męża.
0: No, ja myślę. A gdzie on teraz jest?
4: pracy jeszcze.
0: A myślisz, że słucha Radia Z w pracy? Czy mu nie wolno?
4: Jest szansa, bo jest za kierownicą, więc okay. Jest szansa.
3: O, to mam nadzieję, że zjechał gdzieś na poboczu, jak usłyszał swoją żonę w radiu. Gosia, a powiedz mi jeszcze, jakie macie marzenia? Bo za 100 tysięcy złotych to można spełnić wiele swoich zachcianek. Takie pierwsze z nich, które przychodzi ci do głowy, co to?
4: Spłata kredytu.
0: O, zazdroszczę.
4: Ulga byłaby duża.
3: Spokojniej by się spało, prawda?
0: A później to już z górki.
4: Zdecydowanie.
3: No to słuchaj, Gosia, możesz już powiedzieć mężowi, że tej nocy śpicie spokojnie, kredyt to nie jest już wasz problem. Wygrałaś 100 tysięcy złotych w Radiu
0: Z. To się stało, Małgosiu.
4: Super, wow, no to jest, nie wierzę.
0: To słychać. Wielkie gratulacje, 100 tysięcy złotych wysyłamy do Katowic, do Małgosi. Jak twój mąż ma na imię?
4: Wojtek,
0: musisz uszczypnąć swoją żonę, jak wrócisz do domu, bo ona cały czas nie wierzy.
3: Wojtek wróci z pracy i się okaże, że ma żonę na medal, która w kilka chwil zarobiła 100 tysięcy złotych. No, sama taką żonę bym chciała mieć.
4: No wow, nie wierzę.
0: Bardzo mocno cię ściskamy. Gratulujemy. 100 tysięcy złotych na początek wakacji. Tak jak obiecaliśmy, ogromne pieniądze w rządze pieniądza są i będą przez całe wakacje. My się szykujemy do tego. Już odliczamy tak naprawdę do tej pierwszej naszej wakacyjnej zabawy, żeby znowu rozdawać wam gigantyczną kasę. O szczegółach możecie przeczytać na radioz.pl.
1: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ale mi gorąco, Barbara.
8: Mnie też, Marian.
13: To co, klima?
8: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
13: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
8: No przecież.
13: No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
17: Piątek, 26 czerwca i 17.30. To czas wiadomości w Radiu Z, który ma dla nas Rafał Piech.
18: Nawet 5000 policjantów wyjedzie dziś na drogi. Wzmożone patrole związane są z pierwszym wakacyjnym weekendem. Mundurowi będą kontrolować prędkość, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Szczególnie bacznie będą też sprawdzać autobusy przewożące dzieci. Jeśli macie bilety na pociąg i upały was odstraszają, to mamy dobre informacje. Pasażerowie mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką możliwość.
19: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów. produktów i wszystkich ofert specjalnych.
18: Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletów w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży. Wpadka japońskiej armii. Lądowe siły samoobrony przez blisko rok używały zainfekowanych dysków USB powiązanych z chińskimi hakerami. Zainfekowany został co dziesiąty ze zbadanych komputerów. Złośliwe oprogramowanie wykryto też na maszynach obsługujących ściśle tajne dane. My też dla Was śledzimy drogi i trasy, którymi zmierzacie na wakacje.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
18: Wciąż zablokowana w kierunku Warszawy jest A8 we Wrocławiu. 5 aut zderzyło się przed węzłem lotnisko. Objazd na węźle Wrocław-Zachód. 6-kilometrowy zator na A6 w Szczecinie. Za węzłem Dąbie osobówka zderzyła się z busem. W stronę Gdańska jedziecie tylko jednym pasem. Dzwonicie do nas z A1. Jest 10-kilometrowy zator za węzłem Toruń-Południe.
21: Z Łodzi w stronę Gdańska. Zablokowana autostrada.
18: A to z powodu prac drogowych. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania przed węzłem Powązkowska, powodem kolizja 3 osobówek. Dzwońcie, jeśli na waszej drodze są tu utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Dzwoniła do mnie dzisiaj mama, która wakacje spędza nad morzem i mówiła: Kasia, jest jasno nawet o północy. I może i dobrze, bo tropikalne noce dzisiaj w wielu miejscach w kraju, jak będzie jasno, nie będziemy spać, nie będziemy się pocić, noc można spędzić zupełnie inaczej i szykować się na to, co nadejdzie w weekend, nawet 40 stopni upału. Jak my damy radę?
22: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
24: Nie będzie tak źle. No to oczywiście, że damy radę. Jedziemy po prostu wszyscy do twojej mamy i w nocy sobie patrzymy w gwiazdy. Już.

0: Narcotics Trust i Unlike It w Radiu Z. 18 minut do godziny 18. Nasza wydawczyni tutaj przez telefon rozmawia. To jest studio, tu się rozmów nie prowadzi. A jeżeli...
1: Iga, spokój.
0: Dobra, już odłożyła telefon. Świetnie, bardzo się cieszymy. O upałach teraz, bo jeżeli cierpicie tak jak my wszyscy i boicie się, że tak to już będzie na zawsze, no to mamy najnowsze wieści proste od synoptyków.
1: Tak, bo lipiec ma przynieść ochłodzenie. Sprawdziliśmy długoterminowe prognozy i synoptycy twierdzą, że przez cały miesiąc temperatura nie przekroczy 25 stopni.
0: Tak koło 20 podobno ma być, więc jak jedziecie nad mój ukochany Bałtyk, to bądźcie dzielni, ale dobre wiadomości też oczywiście dla was mamy. Tak. Czy będzie ciepło?
1: Nie będzie sinic.
0: Sprawdźmy raz jeszcze, czy będzie ciepło?
1: Nie będzie sinic.
0: No i też fajnie.
1: Sinic nie będzie.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny! A to

0: hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
0: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
6: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
5: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
9: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
10: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: Letnie przeboje, które kochacie. Radio Z i już.

0: Reklama. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
1: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4

0: 9 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 18. Najnowsze informacje z kraju i świata ma dla nas Rafał Piech.
3: Ściółka słucha jak pieprz. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Lepiej myśleć o przyszłości niż rozpamiętywać historię, mówi Radio Z mer Kijowa. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.
2: 18.
3: Niemal w całym kraju najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Służby apelują o rozwagę i rozsądek, ale zapowiadają, że nie będzie zamykania lasów, nawet w największe upały. Na co więc uważać podczas spacerów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Podstawa to nieużywanie otwartego ognia w lesie. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło w lasach 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
5: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
4: W tym roku w maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było w tym czasie ich prawie 600. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Przez Polskę przechodzi fala rekordowych upałów, lokalnie nawet 40 stopni, a do tego tropikalne noce. Unia Europejska zablokowała ponad 400 milionów złotych dotacji dla tramwajów śląskich. To skutek głośnej afery korupcyjnej związanej z ustawianiem przetargów finansowanych z unijnych pieniędzy. Zarzuty usłyszeli byli prezesi spółki, a śledztwo objęło także posła KO Wojciecha Króla. Nowy tymczasowy prezes spółki Krzysztof Mikuła zapowiada działania, które mają doprowadzić do odblokowania środków.
6: Spółka podjęła działania, które mają na celu dokonanie sanacji spółce i odbudowę reputacji, która została nadszarpnięta dość mocno. Pokazać, że spółce zależy na tym, żeby wszystkie procedury były przestrzegane.
3: Afera dotyczy ogromnej modernizacji torów i sieci wartej ponad miliard złotych. Według śledczych przetargi były ustawiane pod konkretnych wykonawców, którzy płacili łapówki. Zamiast kłótni o historię, rozmowy o przyszłości. Mer Kijowa Witalij Kliczko na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku mówi Radiu Z, że trzeba odłożyć spory na bok, przynajmniej do czasu zakończenia wojny, bo na konflikcie na linii Warszawa-Kijów zyskuje tylko Rosja.
7: Jak
3: ktoś chce znaleźć problemy, to na pewno je znajdzie, a my powinniśmy razem patrzeć w przyszłość. Dyplomatyczne kryzysy między naszymi narodami cieszą tylko Putina, który teraz aż zaciera ręce. Jak dodał mer ukraińskiej stolicy, jeśli zwykli ludzie potrafią się porozumieć, to politycy też na pewno znajdą na to sposób. Więc o tym już teraz. Zapraszamy na program Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
8: Dobry.
9: Pytanie numer jeden. Jaki jest bilans konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku? Dodatni, ujemny, żaden?
8: Bilans jest dodatni i to bardziej dodatni niż przypuszczano, ponieważ prognozowano, że zawartych zostanie około 160 umów na około 10 miliardów złotych. Zawarto już teraz ponad 200 umów. Cały czas szacowana jest ich kwota.
9: Ale między kim a kim?
8: Między przedsiębiorstwami, między tymi, którzy produkują, a tymi, którzy chcą kupić, także pomiędzy bankami w zakresie finansowania, między innymi Credo Banku Ukraiński zawarł z polskimi bankami taką umowę.
9: Ale to nie są umowy tylko dotyczące polskich firm, jak rozumiem.
8: Nie są tylko dotyczące polskich firm, ale jak widziałem także po przykładach, czy to związków polskich pracodawców, którzy są na miejscu, to są znaczne kwoty. Biznes był bardzo aktywny. 7,5 tysiąca uczestników przełożyło się na zapewne kilkanaście miliardów złotych umów, z czego znaczna część w firmach polskich. To była udana konferencja, bardziej udana niż sam osobiście przypuszczałem jeszcze kilka dni temu.
9: Pytanie numer dwa. Jest najnowszy sondaż zaufania do polityków. No i liderem bezapelacyjnie jest Karol Nawrocki. Ufa mu prawie 55% obywateli. Sondaż przeprowadzony w dniach 19-21 czerwca, czyli już po tej decyzji, kiedy pan prezydent ogłosił, że odbiera order Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Załęskiemu. No to może jednak prezydent miał rację, podejmując taką radykalną decyzję.
8: Zawsze z dystansem podchodzę do rankingów zaufania, bo każdy prezydent otrzymuje premię w rankingu zaufania. Pamiętamy, że prezydent Andrzej Duda też był na szczycie, jeżeli chodzi o liderów zaufania. Dzisiaj
9: Bronisław Komorowski też.
8: Bronisław Komorowski też. Dzisiaj żaden z nich nie jest w tych rankingach. Pan prezydent Andrzej Duda zaraz po odejściu ze stanowiska, po zakończeniu jego drugiej kadencji, zniknął przestał być notowany, a w sondażu, kto był najlepszym prezydentem Polski, wskazało go chyba 3 czy 4% osób, więc raczej to zaufanie jest przypisane zawsze stanowisku prezydenckiemu.
9: Chodzi o urząd.
8: Chodzi o urząd, w związku z tym ja nigdy się do tego nie przywiązuję. Tak jak pani przywołała też pana prezydenta Komorowskiego, który też bił rekordy wówczas zaufania, a później przegrał wybory.
9: No a były prezydent Andrzej Duda świetnie sobie radzi na prezydenckiej emeryturze, z tego co czytamy, kupił sobie Porsche. Pytanie numer 3. Czy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji? No skoro Lewica w Radzie Miasta Warszawy głosowała przeciwko wotum zaufania dla prezydenta Warszawy, no to chyba byłoby naturalne, żebyście żądali.
8: Warszawska Lewica podjęła decyzję zgodnie ze swoim mandatem. Ja ani nie jestem warszawiakiem, ani nie jestem tutaj w strukturach partii. Mogę dużo opowiadać o prezydentach miast w Wielkopolsce, gdzie mieszkam i gdzie jestem w partii. To była decyzja władz warszawskich partii, także związana z innymi czynnikami, jak plany zagospodarowania przestrzennego. Taka żółta kartka została wystawiona panu prezydentowi Trzaskowskiemu. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne referendum, to jeszcze nie ma w ogóle o czym mówić. Ja osobiście bym w takim referendum nie głosował, ponieważ uważam, że po to władze miasta dostały mandat od obywateli, żeby przez całą kadencję swój mandat wykonywali. Ale to jest tylko moja osobista opinia członka partii w Wielkopolsce.
9: I tutaj stawiam pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zachęcam, zapraszam. Pan minister też zachęca, zaprasza. Proszę zostać z nami.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Gorąco, gorąco. Upały nas ciągają. Mam nadzieję, że macie zamrażarki i lodówki przygotowane, wypełnione wodą, dzbankami. Będziemy się schładzać i to jest plan na sobotę i niedzielę.
1: Tak, i teraz wyciągnijcie to wszystko, co w zamrażarkach macie schowane i wejdźcie tam no, co najmniej na 2-3 minutki, żeby się lekko ochłodzić.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 18. Dzisiaj mamy piątek, 26 dzień czerwca. Oficjalnie zaczęły się wakacje i to słychać mamy w Radiu Z. U nas tylko letnie kawałki i od godziny 14, odkąd tylko z Robertem spotkaliśmy się w studiu. A jak tam u was z planami wakacyjnymi?
1: Są.
0: To dobrze, dobrze. Ja też mam takie badania, bo okazuje się, że według tych najnowszych statystyk, to w tym roku Polacy stawiają na wakacje w kraju.
1: Brawo.
0: Aż 58% planujących letni urlop zamierza go spędzić w Polsce, ale nie tylko, że może, no, tylko góry też.
1: A dzisiaj u nas był w studiu prosto z gór, prosto z Zakopanego, Sebastian Karpiel-Bułecka.
0: A jaki przystojny!
1: Sebastian Karpiel-Bułecka i mówił, że w wakacje w górach to albo będzie lało, albo nie będzie. I takich dobrych rad warto posłuchać.
0: No mądry i piękny, jak on to robi. 321-321-321. Tutaj też słychać, że odpaliliście wakacje.
2: Cześć, ja właśnie skończyłem pisać swój ostatni egzamin na studiach. Jeszcze idziemy się pożegnać z całym rocznikiem, wracam do domu i zaczynam się pakować na wyjazd w góry.
1: Kochany, jak ty idziesz się na chwilę pożegnać z całym rocznikiem, to ja tak coś czuję, że wyjazd będzie, ale w środę.
0: No, ale dajcie spokój, góry jesienią też pięknie wyglądają. Korona w Radiu Z, wakacyjne granie.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kierunek.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
18: 18.30, jest piątek, 26 czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, zapraszam. Prawie 3 300 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami. Tyle od Skarbu Państwa ma dostać Igor M., pseudonim Patyk, który został niesłusznie aresztowany w związku z zarzutem zabójstwa w 1998 roku ówczesnego szefa policji Marka Papały. Dzisiejszy wyrok sądu nie jest prawomocny. Uwaga na burze w Tatrach. Wraz z upałami rośnie ryzyko ich występowania. Ostrzegają toprowcy i przypominają, by przed wyjściem na szlaki koniecznie sprawdzać na bieżąco prognozy pogody, mówi ratownik Topry Krzysztof Długopolski.
20: Jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, trzeba zrobić w tył zwrot. Jak najszybciej udać się do doliny. Najważniejsze, żeby nie zostawać w miejscach takich wystawionych na wyładowania, czyli granie, szczyty. Na pewno trzeba unikać łańcuchów, klamer i cieków wodnych.
19: Do groźnego wypadku doszło w połowie maja na Giewoncie. Piorun poraził wtedy grupę turystów. Rannych zostało 7 osób. Na szczęście nikt nie zginął. Czasowo otwierane będą bramki A1 między Gdańskiem a Toruniem, jeśli oczekiwanie na opłatę przekroczy 25 minut. Ma to zapobiec korkom, gdy uderzy w nas potężny upał. Ale jest haczyk, podniesione szlabany będą tylko przez pół godziny lub maksymalnie 45 minut i tylko w najbliższy weekend. Za tydzień tego przywileju już nie będzie. Skoro o sprawach kierowców mowa, zaglądamy na drogi.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Na A8 we Wrocławiu ruch w kierunku Warszawy tylko pasem awaryjnym. 5 samochodów zderzyło się przed węzłem lotnisko. Policja kieruje na objazd na węźle Wrocław-Zachód. W kierunku Warszawy zablokowane są też 2 pasy na A2 w Poznaniu. Za węzłem Komorniki zderzyły się 4 osobówki i korek ma tam 7 kilometrów. Wypadek z udziałem motocyklisty jest na S8C niedaleko węzła Wschód. Zablokowany jest pas w stronę Białego Stoku. Utrudnienia mogą potrwać do 20. Uważajcie też na ekspresowej 6C na Pomorzu. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki zderzyły się 2 osobówki. Zablokowany jest 1 pas w stronę Gdyni. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: To już pewnie wiecie, ostrzeżenia meteorologiczne są wydane dla całego kraju, ostrzeżenia przed upałami. No szykujemy się na to, co nadejdzie w sobotę i w niedzielę. Ja sprawdziłam, czy w poniedziałek może będzie troszkę chłodniej.
24: Otóż nie.
23: Otóż nie, ale będzie padać. Taka odmiana.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: O, jeden z tych najbardziej letnich i wakacyjnych kawałków, jakie znamy, Summer in the City. No a w mieście wiadomo, jak od betonu bije, lećcie się ochłodzić.

0: Nobody to Love i Sigma w Radiu Z. Tak nam się rozpoczyna ten wyjątkowy piątkowy wieczór. Wyjątkowy, bo to będzie pierwszy wieczór wakacyjny i my będziemy podgrzewać temperaturę, chociaż może nie powinnam tego mówić, bo te upały rzeczywiście dały nam dzisiaj popalić, a dopiero co się będzie działo przed nami. Mam nadzieję, że 1 lipca na festiwalu Open Air ta pogoda będzie dla nas nieco bardziej łaskawa.
1: Cały czas oczywiście wierzymy w to, że prognozy się sprawdzą i że nie będzie burzy jak kiedyś na Open Airze, ale o tym też będziemy rozmawiać z Mikołajem Ziółkowskim, czyli szefem całego wydarzenia. Magda Barczyk spadnie do nas z ciekawostkami. Bądźcie z nami w Radiu Z. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Dym na nas wali. My już swoich domów nie widzieliśmy.
2: Jeden z największych pożarów w ostatnich latach na terenie powiatu słupskiego.
3: No, wybuchało wszystko w 2 minuty w sumie.
0: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
4: Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca. Iława to miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
12: Mamo, chcę pić!
13: Dzień dobry!
12: Chcę pić!
13: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
14: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
13: Już kupuję! To najlepszy wybór
14: na 100%.
15: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
14: Plusz?
15: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
15: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
16: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Perku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
11: Po reklamie.
19: Tu Radio Z. Dobry wieczór w piątek, 26 czerwca. Najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Ola Wojciechowska.
20: Lewica przeciwko Trzaskowskiemu. Głosowanie nad wotum zaufania komentuje gość Radia Z. Sposoby na upał w aucie. Niektóre bardzo kreatywne, posłuchajcie. Nawet więzienie za zniszczenie gniazd jaskółek. Policja szuka wandali ze Śląska.
19: 19.
20: Radni Lewicy w Warszawie przeciw wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. W stołecznym ratuszu wczoraj odbyła się burzliwa sesja absolutoryjna. Wcześniej prezydent Warszawy i jego zastępcy tłumaczyli się ze sprawy Szpitala Południowego. To była taka żółta kartka dla prezydenta Trzaskowskiego. Komentuje w trzech pytaniach na koniec dnia wiceminister cyfryzacji z Lewicy, Dariusz Standerski. I obok mnie w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie.
21: Jako żywo, dzień dobry.
20: Polityk dodał, że lista zarzutów wobec prezydenta stolicy jest dłuższa niż afera wokół Szpitala Południowego.
21: No, zgadza się. Dariusz Standerski zaznaczył, że radni Lewicy mają też zastrzeżenia, chociażby do planów zagospodarowania przestrzennego, które są przyjmowane w ratuszu. Dodał, że zagłosowanie przeciw wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego było niezależną decyzją warszawskich struktur Lewicy. Na moje pytanie, czy zatem Lewica opowie się za referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy? Odpowiada krótko, jeszcze nie ma w ogóle o czym mówić i to prawda.
22: Ja osobiście bym w takim referendum nie głosował, ponieważ uważam, że po to władze miasta dostały mandat od obywateli, żeby przez całą kadencję swój mandat wykonywali.
21: Standerski od razu zastrzegł jednak, że to jego osobista opinia, członka Lewicy, ale mieszkającego w Wielkopolsce, nie w Warszawie.
20: A całą rozmowę Beaty Lubeckiej do obejrzenia na Radio Z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Na karę dożywotniego więzienia skazany został dziś 51-letni zamachowiec, który 1,5 roku temu w Magdeburgu w Niemczech zabił 6 osób, a ponad 300 ciężko ranił. Wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku.
23: Sąd w Magdeburgu uznał Saudyjczyka Taleba al-Abdulmozena winnym 6-krotnego morderstwa oraz wielokrotnego usiłowania morderstwa i ciężkiego zranienia ciała. Sąd orzekł też szczególną wagę winy sprawcy, co oznacza, że skazany nie będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie z więzienia. W grudniu 2 lata temu Saudyjczyk wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku, zabił 5 dorosłych kobiet i 9-letniego chłopca. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
20: Obywatel Arabii Saudyjskiej. Kilka lat temu dostał polityczny azyl w Niemczech. Pracował w jednej z klinik. Wakacyjne wyjazdy pod znakiem upałów. Wielu z nas już dziś wyrusza w trasę i widać to na drogach. Ruch jest zdecydowanie większy. Przy trudnych do zniesienia upałach spada nam koncentracja, dlatego trzeba się schłodzić. Jak to zrobić w aucie?
1: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
2: Pana nabita działa, czy ciężko?
1: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
3: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół, muzyka na full, jedziemy.
4: Cały głośnik wielki z tyłu, prąd wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
2: Studiujesz fizykę?
4: Ja nie studiuję nic.
20: Z kierowcami rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak. Jutro i w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Jedni cieszą się z ich obecności, bo zjadają tysiące komarów, inni traktują je jak problem. Ale niszczenie ich gniazd jest zabronione i może mieć poważne konsekwencje, przypominają służby. Kilkanaście miejsc lęgowych jaskółek ktoś zniszczył ostatnio na Śląsku. W sprawie przyjrzał się reporter Radia Z Szymon Kastelik.
24: Kilkadziesiąt gniazd zniszczono m.in. na osiedlach mieszkaniowych w Czeladzi i Zbrosławicach. Znajdowały się przy oknach budynku, a po ich usunięciu na trawnikach znaleziono martwe ptaki. Jak podkreśla Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, takie działania są nielegalne.
25: Jaskółki objęte są ochroną gatunkową, co oznacza, że nie można niszczyć ich gniazd.
24: Jeśli usunięcie gniazda jest konieczne, trzeba wcześniej uzyskać odpowiednie zezwolenie. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie go w inne, pobliskie miejsce. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Sprawców jeszcze nie ujęto. Za to, co zrobili, grozi im nawet do 5 lat więzienia. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Rusza najbardziej niepokorny festiwal filmowy w Polsce. Jutro odbędzie się gala otwarcia tegorocznej odsłony Bella Toffee Fest. W trakcie imprezy nagrody odbiorą m.in. Nastazja Kiński, Bogusław Linda, Agata Kulesza i Łukasz Simlat. Na kinomanów czekać będzie mnóstwo atrakcji.
27: Ponad 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że możemy być dumni jako zespół, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum zarówno produkcji filmowych, jak i gości.
20: Mówiła Kawka Jaworska, dyrektorka Bella Toffee Fest. Impreza odbywa się po raz 24 i potrwa do 3 lipca. Biblioteka Narodowa zaprasza na piknik z okazji imienin Jana Kochanowskiego. Gościem specjalnym będzie Bolesław Prus, a Monika Brodka z zespołem Księżyc wykona pieśń świętojańską o Sobótce. Piknik odbędzie się jutro między 11 a 18 w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. W Wałbrzychu na deskach Teatru Dramatycznego jutro premiera Iliady Homera. To spektakl o lęku związanym z wojną i utratą znanego nam świata, podkreśla reżyser. Paweł Świątek skupia się na gniewie Achillesa i jego konflikcie z Agamemnonem w zemście za śmierć Patroklesa. Balet Don Quixote zakończył dziś sezon artystyczny Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Wystąpią artyści baletu Lwowskiej Opery Narodowej oraz Orkiestra Symfoniczna pod batutą Jurija Berweckiego.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
19: A co w pogodzie dziś wieczorem? No też na siebie uważajcie, bo upały nawet o 21:00, 26 stopni w Warszawie, 25 w Rzeszowie i Zielonej Górze, 24 to Wrocław i Opole, 20 w Suwałkach i to będzie najchłodniejsze miejsce, przynajmniej około 21:00. W nocy na szczęście sytuacja, no, dojdzie do normy, ale o tym za godzinkę.
28: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
19: 6 minut po 19:00. Lista Lubię to w Radiu Z. Chciałbym powiedzieć, że orzeźwiająca. Mam nadzieję, że taka dla was będzie. Każdy sposób na ochłodę dobry. Mr. Know It All, Teddy Swims na 10:00.

Były momenty. Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, 12 minut po 19. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wiecie? Wiecie? No to dzwońcie. Pierwsza podpowiedź, ten artysta ma wąsa. 321-321-321, płyta niespodzianka czeka. Z kolei Kasia Sienkiewicz i Teddy Swimstock gwiazdy tegorocznej edycji Openera, do której już mniej niż tydzień czekamy. A to Another 54 Ultra Talk to You. Miejsce ósme, bardzo wakacyjny numer.

0: Koniecznie ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, propozycja do listy Lubię to w Radio Z. Ale oni są słodziaki. Głosujcie na nich na radioz.pl. Tam zakładka radio, lista Lubię to i wasze łapki w górę. Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To za chwilę na miejscu siódmym. Czy szczęśliwy?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
3: Dziękuję.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojej...

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Chcesz pośpiewać w samochodzie? Śmiało! Radio Z i już!

0: The Way You Are, Milky, David Guetta w Radiu Z. A teraz wyjątkowa premiera od... No tak, przepraszam, ten premier mi się na usta cisnął. Jeśli dobrze ja pamiętam, Justin Trudeau to był premier Kanady, tak? Były premier Kanady. No właśnie, a z nim się wiąże Katy Perry. W sensie, no chyba są razem, jeśli nic się nie zmieniło od tamtej pory. Watch It Burn, Katy Perry, propozycja do listy przy okazji tej premiery, więc będzie można głosować na Radio Z.pl. Ten utwór to jest taka bezkompromisowa, emocjonalna piosenka o tym, co dzieje się, gdy lata milczenia i generalnie takiego podporządkowywania się innym według zasady miłość i światło w końcu prowadzą do jakiegoś przełomu. Klip do tej piosenki zaczyna się w miejscu, w którym kończy się teledysk poprzedniego singla, więc no mamy taką historyjkę od Katy Perry. Posłuchajcie i zagłosujcie na Radio Z.pl.
1: Premiera w Radio Z.
2: Hey, it's Katy Perry and you're listening to Radio Z.

0: Girl Trigo, Drop Dead. Pierwsza piątka listy Lubię To piątkowego wydania. Rozpoczęta, jak słyszycie. A kto na miejscu pierwszym? Ktoś wie? 321-321-321. Dzwońcie śmiało, zapraszam. Druga odpowiedź odnośnie tego wąsa, tego artysty, który dzisiaj na miejscu pierwszym. Jego kariera wystrzeliła po singlu Trójkąty i Kwadraty. Kto to taki? Jeśli wiecie, to dzwońcie. Płyta Niespodzianka czeka za chwilę na czwartym. Nareszcie, Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Marian?
4: Hmm?
5: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, nareszcie. Nareszcie wakacje. No ale ten otwór zwiastował to już od jakiegoś czasu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby wrócili na szczyt. Radio ZPL, Zakotka Radio, lista Lubię To. To było dzisiaj miejsce czwarte. Przed nami pozycja trzecia. Jeśli wiecie, kto na pierwszym, to też dzwońcie. 321-321-321. Marisa, odkochaj na trzecim.

Antyby. Piosenka miała być pogodą, albo pogoda piosenką, to Beauty and the Beat, zwłaszcza ta końcówka. Justin Bieber, Nicki Minaj i te upały. Słuchajcie, ostatnia podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. Ten artysta, który dzisiaj jest number one, ostatnio miał sporo współprac z Arturem Rojkiem. 321-321-321, wiecie kto taki, to dzwońcie, zapraszam. 321-321-321, płyta niespodzianka czeka. A przed miejscem pierwszym jeszcze propozycja. Zakopałe, Rotten, tu to ja. Przebojowa piosenka o samotności w wirtualnej codzienności.

0: O ten, co to ja, zakopałem propozycja do listy, lubię to w Radiu Z, ale tam musi być gorąco, na kropówkach, tak sobie myślę. Ja mam dzisiaj takie buty w ogóle, jak kierpce. Szkoda, że tego nie widzicie, ale to specjalnie z okazji tej piosenki. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Adam z Piaseczna, podobno wie?
1: Artysta to Dawid Podsiadło.
0: Tak jest, i utwór Sezon. Wielkie gratulacje. A Dawid wbrew pozorom nie gra dzisiaj koncertu, bo słyszałem dzisiaj takie wieści. To jutro dopiero.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry!
11: Pić.
10: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
12: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz.
10: Już kupuję. To najlepszy wybór
12: na 100%.
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
12: Plusz.
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
12: Na 100%.
13: Dziękuję.
12: Na zdrowie.
14: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
16: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Tu Radio Z. Czas na wiadomości o 20 w piątek. Temat dla nas Ola Wojciechowska.
2: Ciężki stan dziewczynki, która topiła się w jeziorze na Mazowszu. Wniosek o areszt dla nożownika z Jastrzębia-Zdroju czeka na rozpatrzenie sądu. Upały w górach, specjalne rady i ostrzeżenia ma TPN. Dramatyczne zdarzenie na jeziorze Moczydło w podwarszawskim Karczewie. Dziś wieczorem topiła się tam około 6-letnia dziewczynka. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Informacje w sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Janku, zgadza się.
2: Co jeszcze udało ci się ustalić?
3: Po wyciągnięciu z wody dziewczynka nie miała funkcji życiowych. Reanimację rozpoczęto jeszcze przed przyjazdem służb. Później akcję przejęli ratownicy, strażacy i lotnicze pogotowie ratunkowe, mówi Bartłomiej Baran z Otwockiej Straży Pożarnej.
4: Po dłuższej resuscytacji razem z ratownikami medycznymi udało się przywrócić funkcje życiowe tej dziewczynki. Została ona zabrana do szpitala do Warszawy przez LPR.
3: To nie jedyny taki dramatyczny przypadek na Mazowszu. Wczoraj w Zwoleniu utonął 8-letni chłopiec, który kąpał się w zalewie pomimo obowiązującego zakazu. Okoliczności tamtej tragedii wyjaśnia prokuratura.
2: Tylko od początku czerwca w całej Polsce utonęły 32 osoby. Dożywocie grozi 19-latkowi, który wczoraj wieczorem zaatakował nożem personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Damian B. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Kim jest napastnik i co wiadomo o jego motywach? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: To mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. W momencie ataku był agresywny, a wstępne badania wskazują, że był pod wpływem narkotyków. Jak informuje prokurator Jacek Rzeszowski, napastnik nie znał swoich ofiar. Nie potwierdził również, czy na oddziale lub w szpitalu były leczone osoby bliskie podejrzanemu.
6: Były to zupełnie przypadkowe osoby. Na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału.
5: Za usiłowanie zabójstwa 19-latkowi grozi nawet dożywocie. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Poszkodowani są przytomni i w stanie stabilnym. Najciężej ranna pacjentka przeszła operację. Za kilka miesięcy rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku z Warszawy do Łodzi. Mowa o 92 kilometrach drogi. Trasa zostanie rozszerzona do 3-4 pasów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Będziemy starać się zapewnić taką organizację ruchu, która będzie najmniej uciążliwa dla tych wszystkich, którzy muszą tamtędy jechać. Zastosowaliśmy taką nowość, to znaczy ta droga będzie wyposażona w odnawialne źródła energii.
2: Rozbudowa całego odcinka ma potrwać do połowy 2029 roku. Prace najpierw ruszą na węźle Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa. Przed upałem w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W weekend nie będzie tam co prawda tak gorąco jak na zachodzie czy w centralnej Polsce, ale do wyjścia na szlak trzeba się odpowiednio przygotować. I o tym z Tomaszem Zającem z TPN rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
8: Nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem z filtrem to podstawa. Wysoka temperatura połączona z wysiłkiem bardzo szybko może doprowadzić do odwodnienia organizmu, ostrzega przewodnik z TPN-u Tomasz Zając.
9: Przynajmniej na osobę powinniśmy 2,5-3 litry wody wziąć. Wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm.
8: Takich właściwości nie ma woda z górskich potoków. Poza tym może być zabrudzona. Warto wychodzić w góry bardzo wcześnie, nawet o 5 rano. Unikniemy wtedy największego upału i tłoku na szlakach. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Na Podhalu najgoręcej będzie w niedzielę. W Zakopanem 30 stopni. Na Kasprowym Wierchu tylko kilka stopni mniej. Teraz w Radiu Z czas na wiadomości sportowe, które ma dla Was Marcin Powidał.
10: Dobry wieczór.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Nie było to losowanie na miarę marzeń. Nasi reprezentanci poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Towson, która wygrała w Londynie przed 2 laty. Magdalinet trafiła na zwycięzczynię Rolanda Garrosa, Rosjankę Mirię Andrzejewą, a Magdalena Fręch na jej rodaczkę Annę Kalińską. Los najłagodniej obszedł się z Mają Chwalińską, która zmierzy się z reprezentującą Tajlandię Manachają Sawan Kiao. Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację na trawie od pojedynku z Norwegiem Kasperem Rudem, rywalem Kamila Majchrzaka. będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo, który pokonał go w maju na otwarcie French Open. Wimbledon rusza w poniedziałek. A jeszcze dziś hitowy mecz piłkarskiego mundialu. Pierwsze miejsce w grupie I zagrają Francja i Norwegia. Trójkolorowych poprowadzi Guy Stéphane, asystent selekcjonera, zastąpi Didiera Deschampsa, który wrócił do kraju z powodu śmierci matki. Jesteśmy z nimi myślami, cały sztab szkoleniowy, zawodnicy, wszyscy jesteśmy poruszeni jego dramatem. Będzie nam go dziś brakować, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby tę skomplikowaną sytuację nieco uprościć. Dam z siebie wszystko. Odliczamy mecz Francja-Norwegia o 21 w Foxborough, równolegle w Toronto spotkanie Senegal-Irak.
1: Obiecywałem prognozy na dzisiejszą noc i tropików nie będzie, bo tropiki to się chyba od 20 stopni zaczynają, a w nocy maksymalnie 19 to w Warszawie, 18 we Wrocławiu i Koszalinie, 16 w Suwałkach i Zakopanem, to będą te najchłodniejsze miejsca, więc mam nadzieję, że jakoś przeżyjmy. 5 minut po 20, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, za chwilę zrobi się openerowo, w Radiu Z będziemy też grać artystów z openera, a to

0: Tabletka i dwa dni w Radiu Z, ale to jest pozytywna dziewczyna, przyznajcie. 11 minut po godzinie 20, za chwilę gramy openerowych artystów, bo do openera 5 dni za nami. No za nami w zasadzie po raz ostatni przed openerem wywiad. Mikołaj Ziółkowski, szef Alterartu i openera, jest razem z nami. No i pytanie, jak dobierana jest muzyka na openera? Jak rozpoznać kawałki, które się nie nadają na takie wydarzenie na przykład?
1: Wystarczy, że coś puścisz, kawałek to ci od razu powie. Takie rzeczy naprawdę się ocenia. Nie dajmy sobie wmówić. Ja jako nawet taki osoba spoglądająca na koncepcje postmodernistyczne łaskawym okiem i różne nowe rzeczywistości, które mamy, to nie dajmy sobie wmówić, że sztuki muzyki nie można oceniać. Można. Oczywiście czasami się można pomylić, nawet czasami się warto pomylić, co historia świata udowodniła, że rzeczy pewnie w pewnych, szczególnie w sztukach plastycznych na przykład, pewne rzeczy niedocenione nabierały nowej formy i tak dalej. W muzyce bym się raczej nie spodziewał, nie pamiętam takich specjalnie przypadków, ale jest kilka, że artyści muzycy, którzy byli niedoceniani, dopiero zostali docenieni później. Natomiast w przypadku szeroko rozumianej estrady, i muzyki mainstreamowej, powszechnej, no to po prostu jest bardzo dużo złej muzyki. I tej staramy się unikać. I niezależnie od tego, jak dużo ktoś sprzedaje płyt, jak jest popularny, jak dużo sprzedałby biletów, jeżeli w naszej skromnej oczywiście, no bo mogą być różne oceny, ale w naszej skromnej ocenie coś przekracza pewną granicę jakości, czyli po prostu nie jest dobrą muzyką, na co też jest miejsce, bo wiadomo, że są różne takie momenty w życiu, że czasami dla beki, czasami nie dla beki, czasami dlatego, że tak po prostu jest. Ta muzyka gdzieś się pojawia. U mnie nie, ale wierzę, że w wielu miejscach tak. No to opener nie jest takim miejscem. Ja nawet poddawany wielu naciskom w różnych obszarach nie mam nigdy, czy nie mamy, bo to jest też praca zbiorowa, nie mamy takiej sytuacji, że no co, mam jakieś drobne pomyłki, ale że coś jest w programie openera, z czym byśmy się nie zgadzali. Możemy się nie zgadzać w tym sensie, że to nie jest nasza estetyka, ale szanujemy za coś. No, może źle powiedziałem. Lepiej bym powiedział, że pojawia się w programie openera coś, czego pod względem muzycznym nie szanujemy. Oczywiście szanujemy twórcę, jak każdego człowieka, ale uważamy, że to nie jest miejsce, opener nie jest takim miejscem, bo jeszcze w tym świecie, w którym zalewa nas wszystko, w sensie ilości, to bardzo ważną rolą mediów, czy też festiwali, czy też różnych innych ośrodków, również influencerów, jest robotą i pracą mówienie o dobrej muzyce, mówienie o dobrych książkach, mówienie o dobrych wystawach, mówienie o dobrych rzeczach.
0: Oj tak, jeszcze sobie pogadamy o tych dobrych rzeczach w Radiu Z, a teraz gramy gwiazdy openera. Calvin Harris to akurat gra w tym roku. Ariana, no co prawda na festiwalu opener to ona nigdy nie zagrała. Przynajmniej ja to tak interpretuję, bo ona zagrała 5 dnia, to był 2013 rok. To był teren festiwalu opener, ale to był taki dodatkowy dzień i dodatkowy koncert, na którym byłem. No, zdania były podzielone na temat tego występu. Chyba sama Ariana nie była wtedy w najlepszej formie, ale jako wspomnienie super.

0: Coldplay, Viva La Vida w Radiu Z, ale to jest fantastyczny numer.
1: Lubię to w Radiu Z. Open Air Festival.
0: Tak jest, festiwal Open Air, który już w przyszłym tygodniu od środy, więc to nasze ostatnie spotkanie z Mikołajem Ziółkowskim, szefem całej imprezy przed festiwalem, bo na festiwalu na pewno się jeszcze zobaczymy. A propos Coldplaya, oni grali w 2011 roku, to w zasadzie był chyba ostatni moment, żeby można było ich zobaczyć na takiej festiwalowej scenie. Teraz to tylko największe stadiony świata, jak doskonale wiecie. Do Openera 5 dni, no ale właśnie, Opener za chwilę się zaczyna, ale pewnie Mikołaj Ziółkowski to już ma plan na przyszłoroczną imprezę. Jak idą te przygotowania?
2: Prace nad przyszłorocznym Openerem trwają i jesteśmy nieustannie, właściwie od kilku miesięcy, w procesie bukowania i pracowania nad artystami. Natomiast my też staramy się, to jest oczywiście wiele czynników, nie jeden, ale ten proces trwa, bo też te trendy się zmieniają. Czasami jest tak, że udaje się dzięki temu bukować rzeczy trochę później, które mają zupełnie inną pozycję. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, ale nawet w przypadku Zary Larsson, która teraz jest absolutną gwiazdą, ze słuchalnością bijącą wszelkie rekordy, no my ją bukowaliśmy w momencie, kiedy absolutnie tak nie było. To ten proces się tak odbywa. Jeśli mamy taki dzień, że na głównej scenie Zara Larsson, DXX, Florence and the Machine, to mamy trzy osobne historie. Mamy Zarę, która jakby całością, bo to nie jest tylko, prawda, no to Zara zbudowała cały mikro wszechświat i fajnie, że to się też dzieje z nieoczywistego kierunku w sensie geograficznego, prawda, bo to nie jest artystka brytyjska, to nie jest artystka amerykańska. Oczywiście te backgroundy i świat się wokół tego kręci w kontekście muzyki i te rynki są kluczowe, ale jest to artystka z trzeciego najważniejszego i potężnego obszaru muzycznego ze Szwecji. Z tym związane jest wszystko. Świetna praca na poziomie wizerunkowym, świetna praca, jakby całe przesłanie, cała koncepcja, świetne, nowoczesne techniki komunikacji z fanami. Tam się jakby wszystko gra, ale jest to zupełnie nowa gwiazda. Jej pozycja w tej chwili no jest absolutnie headlinerska. Natomiast my ją też bukowaliśmy dużo wcześniej, więc to jest taki przykład sytuacji, kiedy no widzieliśmy pewne zjawisko, ale mam wrażenie, że ono nawet jakby przerosło te oczekiwania na poziomie skali.
0: Oj tak, tam jest sporo takich fantastycznych wydarzeń, które przerastają swoją skalę. Za chwilę gramy również artystów tegorocznej edycji, o których więcej opowie Magda Barczyk, więc zostańcie z Radiem Z. A propos Zary, o której mówił Mikołaj, Zary Larsson, no to ona też się dzisiaj pojawi w wyjątkowej roli, ale to po 21.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
17: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo! Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips! Najdłuższe chipsy na świecie! Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach! Long Chips! Długie jak analiza VAR!
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
20: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
19: No, sam zobacz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
22: Wakacje, czas start. Radio Z i już.

0: Pięknie lato, Kuba i Kuba. No, ja myślę, że na razie to my stygniemy chyba po tym lecie. 25 minut do 21, a do Openera już tylko kilka dni.
1: Lubię to w Radiu Z. Open Air Festival.
0: I po raz ostatni w tym sezonie przynajmniej dwie sylwetki artystów openerowych to od openerowych od Magdy Barczyk. Kto dzisiaj?
2: Ten artysta to prawdziwy muzyczny fenomen. W 2013 roku miał zaledwie 17 lat i już zaliczył swój globalny sukces z kawałkiem Animals. Martin Garrix, bo o nim mowa, w bardzo młodym wieku został okrzyknięty ikoną muzyki tanecznej, no a kolejne lata tylko potwierdzały ten status. Garrix nagrał utwory m.in. z Dua Lipą, Bono, Bibi Rexą czy nawet Macklemorem. W ciągu ostatniej dekady aż 5 razy zdobywał szczyt rankingu najlepszych DJ-ów świata. Na co dzień występuje w najbardziej znanych klubach, no i oczywiście na największych festiwalach na całym świecie. No i teraz, uwaga, leci do Was ciekawostka. Zdecydował się zostać DJ-em, kiedy zobaczył swojego rodaka, DJ-a Tiesto, również mistrza, podczas jego występu na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Co mogę powiedzieć? Szykujcie się po prostu na świetny set, wielką imprezę, no i niepodrabialne wizualne show. Martin Garrix na scenie głównej Openera już 3 lipca.
0: Oj tak, no to gramy Martina Garrixa, jego najnowszy utwór z Radio ZT. Ed Sheeran razem z nim, Repeat It. Myślę, że to się pojawi w trakcie seta.

0: Treasure, Bruno Mars. W Radiu Z słyszałem, że świetny koncert. Byłem wtedy na Openerze, grałem jako DJ na innej strefie i wybiegłem w trakcie ostatniego utworu na fajerwerki, więc bardziej fajerwerki widziałem niż Bruno Marsa, no ale był znakomity, wszyscy tak mówili.
1: Lubię to w Radiu Z. Open Air Festival.
0: I ostatni przed Open Airem. Raz, kiedy Magda Barczyk przedstawia sylwetki artystów, no to czas na kolejną artystkę.
2: Halsey to artystka kilkukrotnie nominowana do nagród Grammy. Amerykanka może pochwalić się, uwaga, 50 miliardami odsłuchów swoich piosenek w sieci. Poza tym współpracowała z takimi ikonami jak Calvin Harris, Pharrell Williams czy nawet Justin Timberlake. Być może kojarzycie ją z wielkiego przeboju roku 2016. To właśnie wtedy Halsey współpracowała z duetem The Chainsmokers. Wspólnie

0: latem ukazał się jej 5. album, który zdobył podium sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tak jak wszystkie jej dotychczasowe płyty. Bardzo się więc cieszymy, że zobaczymy ją na Openerze już 2 lipca na scenie głównej.
1: Oj tak, a za chwilę Swedish House Mafia. Oni z kolei w komplecie pojawili się na Orange Warsaw Festiwalu kilka lat temu. Radio Z
2: i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
6: Tak.
4: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
10: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
11: Potrzebujesz chwili oddechu? Jeziorak, szum wody, zachód słońca i ława. To miejsce, gdzie wakacje płyną wolniej. Atrakcje i noclegi na urlopwilawie.pl. Po reklamie.
12: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Ola Wojciechowska już w studiu.
13: Trump grozi cłami za wprowadzenie podatku cyfrowego. Polska w polu rażenia. Europa smaży się w upale. W naszych szpitalach stan podwyższonej gotowości. Polscy Romeo i Julia. Film o małżeństwie Kuroniów jesienią wejdzie do kin.
12: 21.
13: Donald Trump ciska gromy na kraje, które chcą wprowadzić podatek cyfrowy. Zagroził, że nałoży 100% cła na wszystkie towary z państw, które z kolei nałożą daninę na cyfrowych gigantów. Chce go wprowadzić między innymi Polska. W studiu teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy resort cyfryzacji ugnie się pod groźbami Trumpa i czy wstrzyma pracę nad ustawą?
14: Na ten moment nic na to nie wskazuje. Projekt jest prawie na finiszu i niebawem trafi do konsultacji społecznych, a po wakacjach do Sejmu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Sanderski, pytany, czy nie obawia się odpowiedzi Amerykanów na wprowadzenie podatku, odpowiada krótko.
15: Na razie relacje z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych są właśnie partnerskie, między innymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, więc nie widzę tutaj na razie takich sygnałów.
14: Jak dodaje, podatek jest konsultowany z zagranicznymi izbami handlowymi, między innymi z amerykańską.
13: A podatek cyfrowy chcą też wprowadzić Belgowie, Czesi, Słowacy i Norwegowie. Nienotowane dotąd w Polsce wysokie wartości temperatury. Tak będzie w ten weekend i to nie tylko w dzień, ale także nocami. Trudno będzie wypocząć, łatwo skrajnie wyczerpać. Szpitale są w podwyższonej gotowości. Mówi Radiu Z profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
16: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki. No i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
13: Pijcie dużo wody i nawet w cieniu chrońcie głowy. W Niemczech przez ekstremalny upał jest coraz mniej wody w jeziorze Bodeńskim. Lustro jeziora obniżyło się o ponad metr, podaje Der Spiegel. W rzece Ren z kolei odnotowano rekordową temperaturę. temperatura. Woda miejscami przekracza 27 stopni. Większość Europy rozgrzana jest jak piec, ale to pierwszy dzień wakacji, więc wyjechać wypada. Na przykład pociągiem z Warszawy nad Adriatyk. Pasażerom, którzy wsiedli do pociągu do Chorwacji, nie przeszkadzał dzisiaj upał i 19-godzinna podróż. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
3: Adriatic Express to mega atrakcja, zwłaszcza dla najzagorzalszych fanów kolejnictwa, takich jak Olek i Adam.
17: Pierwszy kurs do Rijeki.
18: Tak.
17: Tego właśnie wakacyjnego pociągu i właśnie mamy teraz okazję się przejechać.
3: No strasznie gorąco jest. To wam nie przeszkadza?
17: Nie.
3: Lubicie kolej, tak?
17: Tak.
18: Interesujemy się szlakami kolei.
3: Starszy jak pan Jacek z Podlasia cenią sobie spokojne tempo i święty spokój.
19: Zazwyczaj jeździmy samochodami. Trzeba się martwić o samochody. Ktoś musi być odpowiedzialny, a tutaj każdy może być troszkę nieodpowiedzialny.
3: Ale najlepiej tylko troszkę. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrząc jak wszystko zostaje w tyle. Z pokładu Adriatic Expressu, Tomasz Kubat, Radio Z.
13: Jeśli nie będzie opóźnień, Adriatic Express dotrze do Rijeki jutro około 10. Byli Romeo i Julią swoich czasów. Tak o Jacku i Gajce Kuroniach mówią twórcy filmu Nasza Rewolucja. Obraz Piotra Domalewskiego przedstawia 4 ostatnie lata, wspólne lata ich życia, pełne miłości, zaangażowania i walki o lepszą przyszłość, zakończone chorobą i śmiercią Gajki w 1982 roku. Jacek Kuroń, legenda Solidarności, jest bohaterem mojego pokolenia. Chciałem zachować historię ich miłości, mówi Radiu Z producent Robert Kijak.
20: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność. Natomiast jak zaczęliśmy pracować, to pomyśleliśmy o tym, że nie możemy opowiedzieć całej historii Jacka. Całą biografię opowiadamy w filmie dokumentalnym. W przypadku filmu fabularnego musimy się zdecydować. I historia miłości, relacji z Gajką jest no, po prostu przepiękną historią filmową, dlatego w ten sposób ją opowiadamy.
13: Kijak ma nadzieję, że ta historia dotrze także do młodych ludzi. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik, a Gajkę Magdalena Popławska. Film do kin wchodzi 11 listopada. A teraz sportowe wiadomości w Radiu Z. Ma je dla was Marcin Powidał.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
23: Na stadionie Foxborough, zaledwie 30 km od Bostonu, rozpoczął się mecz, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie i piłkarskich mistrzostw świata. Francja gra z Norwegią, oba zespoły są już pewne awansu do fazy pucharowej, oba mają w swoich szeregach kandydatów do tytułu króla strzelców. Kylian Mbappé gra od pierwszej minuty, ale Erling Haaland spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Obaj napastnicy zdobyli już na mundialu po 4 gole, podobnie jak Brazylijczyk Vinicius Junior. Jedno trafienie więcej ma tylko Argentyńczyk Leo Messi. A tak wspierają swoje zespoły kibice z Norwegii i Francji.

0: Mecz na Boston Stadium ogląda ponad 60 tysięcy widzów. Na razie 0-0, choć w 30 sekundzie huknął jak z armaty Kylian Mbappé, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Podobny wynik w Toronto, gdzie Senegal mierzy się z Irakiem. Oba zespoły jak na razie bez punktów.
1: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
2: O, jutro będzie naprawdę lampa. Prawdziwa lampa, 38 stopni, zielona góra. Chowaj się kto może pod jakimś drzewkiem, w cieniu, no gdziekolwiek. Nad wodą się mówi, że zawsze jest najchłodniej, ale tam też pamiętajcie o nawadnianiu się, wewnętrznym nawadnianiu i o czymś na głowie, o kryciu głowy. To jest konieczne. Jutro 35 w Warszawie, Zakopane 31, a najchłodniejsze miejsce, czyli Suwałki, 30. Także najchłodniejsze miejsce, nawet takie gorące. 5 minut po 21. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Będę dla was obserwował te mecze, ale za chwilę też wybieramy hit na weekend z tych openerowych kawałków.

0: prawdziwe powietrze. Loka w Radiu Z. Kwadrans po 21 w meczu Norwegia-Francja. 1-0 prowadzi Francja. To jest 14 minuta tego spotkania. Dembele strzelił bramkę. A teraz strzelamy gole na Instagramie Radio Z, bo czas na hit na weekend. I po raz kolejny openerowe gwiazdy Last Life i Zara Larsson. Chyba że wolicie po polsku, Sobel i Kochasz, on też będzie na openerze.
1: Znowu powiesz, że mnie kochasz, dnia na dzień tak mi tym rzucisz, twarz, że ja nie umiałbym ci...
0: Wybierajcie, głosujcie, ta piosenka jedna z dwóch poleci na koniec dzisiejszego programu przed 23. Tame Impala, Dracula i Jenny. Jenny też na openerze, akurat tak się składa.

0: się dzieje w tym meczu. 21 minuta na Mondialu. Norwegia, Francja. 1-2. Przed chwilą Norwegowie strzelili. Dembele już z drugą bramką. No dzieje się. A kiedy ten Mbappé strzeli? Proszę pana. Radio Z
1: i już. Reklama. Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Sędzia sprawdza VAR? To może potrwać długo. Dlatego na długie piłkarskie emocje wybierz Long Chips. Najdłuższe chipsy na świecie. Aż 19 cm chrupania w wyjątkowych smakach. Long Chips. Długie jak analiza VAR.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Po reklamie.
14: A ten utwór pamiętacie? Tak też brzmią wakacje w Radiu Z.

Alan Walker in a World's End. Ale się dzieje w meczu. Trzecia bramka Dembele. Hat-trick. No, fantastycznie. Za chwilę zajrzymy też do drugiego spotkania, ale wcześniej propozycja do listy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? No właśnie, Sarsa.

0: wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: No kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

Queen, Radio Gaga w Radiu Z, ale dobrze się tego słucha, kiedy już jest wolne w zasadzie i mamy zakończony rok szkolny, przynajmniej uczniowie mają wolne, więc się cieszą. Kołysanka dla nieznajomej, to coś dla tych, którzy może szukają jakiejś wakacyjnej miłości, może już zaczęli. Jakby co, dajcie znać, 321, 321, 321.

0: Bausa. Myślę, że to będzie jeden z hitów tych wakacji. Rozpoczętych już wakacji. Ja nie wiem, nie mieści mi się to w głowie. Ja pamiętam Sylwestra przecież. Był przed momentem dosłownie. 3 minuty do 22. Za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Z, również te sportowe. Mamy przerwę w obu spotkaniach na Mundialu, ostatnich grupowych. Przynajmniej w tej grupie.
1: Najbardziej radiowy ogródek działkowy, czyli RODOS w Radiu Z, gościć będzie najbardziej rozpoznawalną twarz tego sezonu. Tym razem tę prawdziwą, 101. twarz Cezarego Pazury, twarz działkowca.
2: Pozdrawiam Was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
1: Posłuchajcie, jak sadzi, kopie, wycina i wcina to, co na ruszcie przygotuje szef kuchni Robert Sowa. Cezary Pazura na RODOS, czyli radiowym ogródku działkowym. Już jutro od 10. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
3: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22. Ola Wojciechowska przy mikrofonie, posłuchajmy.
8: Liban i Izrael na drodze do zgody. Negocjacje w Waszyngtonie z ważną deklaracją. 17-latek topił się w jeziorze w Wielkopolsce. Interweniowało lotnicze pogotowie. Po jagody samemu do lasu. Ceny na razie zwalają z nóg.
0: 22.
8: Jest przełom dyplomatyczny między Libanem a Izraelem. Przedstawiciele krajów podpisali w Waszyngtonie ramowe porozumienie, które ma być bazą do zawarcia pokoju. Jak podaje portal Axios, armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów w Libanie, a jej miejsce zajmie wojsko libańskie. Amerykańscy żołnierze mają pilnować, czy na tych terenach nie działają bojownicy Hezbollahu. Akcja ratunkowa nad Jeziorem Pamiątkowskim w Wielkopolsce. Służby zostały wezwane wieczorem do 17-latka, który pływał i nagle zniknął pod powierzchnią wody. Na pomoc przyjechało 11 zastępów strażaków i druhów oraz nurkowie z Poznania. Relacjonuje aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
9: Poszkodowany został zlokalizowany przez nurków pod wodą, wydobyty z pod wody i dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe.
8: Młody mężczyzna śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Groził wicepremierowi, że spali go żywcem. W domu miał nielegalny arsenał. 50-latek z Wrocławia ma pójść za to do więzienia na 2,5 roku. Mężczyznę zdenerwował wpis Krzysztofa Gawkowskiego o małżeństwach jednopłciowych. Okazało się, że swoje groźby zamierzał spełnić. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
10: 50-letni programista według ustaleń śledczych woził w samochodzie gotowe do użycia koktajle Mołotowa. W domu miał kilkanaście sztuk broni palnej, legalnej i nielegalnej, w tym z tłumikiem, co szczególnie przykuło uwagę służb. Do tego mężczyzna sam wytwarzał czarny proch i amunicję. Śledczy z tego powodu chcą wycofania pozwolenia na tę legalną broń, którą skazany posiada. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: 2,5 roku więzienia to na razie nieprawomocny wyrok, ale zgodny z wnioskami prokuratury. Polskie firmy pomogą w powojennej odbudowie Ukrainy. Z ruin podniosą m.in. kościół świętego Mikołaja w Kijowie, o który przez lata trwały spory pomiędzy naszym krajem a wschodnim sąsiadem. Umowę zawarto na forum odbudowy Ukrainy w Gdańsku i ma ona symboliczne znaczenie, mówi Paweł Kowal, szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą.
11: Na naszych oczach, także w sprawach, które dotyczą historii, dzieją się rzeczy, które przez lata uważano za niemożliwe. Ludzie mówili, tego się nie da. Dało się przekazać kościół świętego Świętego Mikołaja parafii, da się go wyremontować z udziałem polskich firm.
8: W styczniu kościół Świętego Mikołaja trafił w ręce polskiej parafii. Remont może zacząć się jeszcze w tym roku. Były już drogie truskawki, bób wciąż nie najtańszy. Teraz czas na jagody, które za kilogram potrafią kosztować nawet 60 zł. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak, który rozmawiał z producentami i pytał, skąd taka cena.
5: Wynika ona z tego, że na razie jagód jest mało, co też widać gołym okiem na poznańskiej giełdzie owoców i warzyw, na której trudno znaleźć osobę handlującą tym owocem. Mi udało się spotkać tylko pana Rafała, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być raczej udany.
12: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
5: Będzie więcej tych jagód, to ta cena też
12: spadnie. To dopiero się zaczyna sezon.
5: Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Jest czas, żeby ceny spadły, bo sezon jagodowy trwa do końca sierpnia. A teraz w Radiu Z pora na wiadomości sportowe. Przygotował je dla was Marcin Powitał.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
14: Francja bliska awansu do fazy pucharowej mundialu z pierwszego miejsca w grupie. Trójkolorowi po hat-triku Osmana Dembele prowadzą do przerwy z Norwegią 3-1. 45 minut dzieli od pierwszych punktów Senegal. Weterangi wygrywają 1-0 z Irakiem. Ciekawe mecze także w nocy, szczególnie w grupie H, w której wszystkie zespoły zachowują szansę na 1/16 finału. Debiutująca na mundialu Republika Zielonego Przylądka, która urwała punkty Hiszpanii i Urugwajowi, zmierzy się z Arabią Saudyjską. Wsparcie, jakiego doświadczamy każdego dnia turnieju, i to nie tylko od naszych kibiców, ale od fanów na całym świecie, jest czymś wyjątkowym, podobnie jak nasz pierwszy występ na mundialu. Mówił obrońca wyspiarzy Pico Lopez, zwycięstwo da debiutantowi wyjście z grupy niezależnie od wyniku meczu Hiszpania-Urugwaj. Hiszpanie prowadzą w tabeli, mając 4 punkty, Urusi, tak jak Republika Zielonego Przylądka, 2. Zdaniem hiszpańskich i południowoamerykańskich mediów w szatni La Celeste rozłam. Część piłkarzy jest skonfliktowana z trenerem Marcelo Bielsą, wśród nich kapitan zespołu Federico Valverde.
13: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
0: Kiedy jakieś ochłodzenie, pytacie w listach do redakcji. No słuchajcie, w niedzielę nawet 40 stopni, więc tutaj o ochłodzie nie ma mowy. Wtorek, no w zasadzie chyba tak od środy, czwartku ma się pogorszyć. I to właśnie jak się opener zaczyna. No pięknie. W czwartek może, w środę deszczyk, w czwartek deszczyk, piątek bez deszczu, sobota bez deszczu. No jakoś to będzie. Mam nadzieję, że kalosze się nie wyprzedadzą. Sandra! I'll never be Maria Magdalena. W Radiu Z Mateusz Ptaszyński. Hej, ponownie. Ostatnia godzina. Lubię to.

Let Her Go, Passenger w Radiu Z, kwadrans po 22. Jak wygląda sytuacja w meczu Norwegia-Francja? 1-3 tutaj, bez większych zmian. W drugim spotkaniu, czyli Senegal-Irak, też 1-0, ale tam niewiele się działo generalnie. A co z Szymonem Marciniakiem w ogóle na mundialu? Bo jeden mecz już w zasadzie sędziował, Argentyna i Algeria, no ale ludzie się zastanawiają, co z nim. Podobno ci lepsi trenerzy są trzymani na później, więc on podobno ma wrócić w trzeciej kolejce spotkań i będzie się działo. Mówi się nawet, że obejrzymy go 27 czerwca o 5 rano. To będzie w pojedynek Egiptu z Iranem. Czyli jeśli ja dobrze liczę, to teraz w tej nocy to będzie. Także doczekaliśmy się. We'll be right back.

0: of Love, Armin van Buuren. Tak brzmią wakacje. 22:22. Chyba ktoś o nas myśli, ktoś nas kocha. A propos kochania, I Will Always Love You, Whitney Houston, za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama. Marian?
2: Mm?
1: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. Nowie pani na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.

Patrick Kelly, Throwback w Radiu Z. 27 minut do 23. No, takiego powrotu w czasie to chyba nie życzylibyśmy sobie do 1 września, do początku roku szkolnego. W końcu wakacje się zaczęły i wakacyjnie gramy Run Run River. To David Guetta, Alok i Stick Figure. Propozycja do listy, jeśli jeszcze nie słyszeliście, dajcie głośniej Radio Z i zagłosujcie na radioz.pl.

0: It's My Life, Dr. Alban w Radiu Z. 20 minut do 23. A jak tam głosowanie? Kto dzisiaj poleci?
1: Znowu powiesz, że mnie kochasz.
0: Który z openerowych artystów poleci w całości przed 23? Za chwilę na koniec programu Lubię To. Czy to będzie właśnie Sobel i Kochasz? Czy jednak Zara Larsson i Lush Life? Wybierajcie, głosujcie, Instagram, Radio Z, Instastory, tam możecie wybrać. A teraz ode mnie Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: To już czas na ostatnie piątkowe wiadomości. W Radiu Z tema dla nas Ola Wojciechowska. Posłuchajmy.
3: Po trzęsieniu ziemi w Wenezueli z każdą godziną rośnie bilans zabitych. Medycy gotowi na falę upałów. Zgłoszeń na 112 jest coraz więcej. Francja niepokonana na mundialu. Popis dał Dembele. Dramatycznie wzrosła liczba zabitych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło 920 osób, ponad 3000 jest rannych. Liczba zaginionych przekracza 50 tysięcy, dlatego ofiar może być dużo więcej, informują władze tego kraju. Ziemia zatrzęsła się w Wenezueli w środę wieczorem. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Resort zdrowia reaguje po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Chce, by lecznice skorzystały na rządowym programie ochrony ludności i obrony cywilnej i dostały pieniądze na poprawę bezpieczeństwa. Do tego potrzebna będzie międzyresortowa współpraca z MSWiA. Reporter Radia Z o szczegóły dopytywał wiceminister zdrowia Katarzynę Kacperczyk, która odwiedziła Jastrzębski Szpital po ataku.
4: Zapytałem, czy w grę wchodzi na przykład montaż bram z wykrywaczami metalu. Wiceminister odpowiedziała, że o konkretnych rozwiązaniach będą decydować już same szpitale w zależności od swoich potrzeb.
5: Dyrektor każdej placówki w porozumieniu też z własnymi służbami, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, określi, jaki poziom zabezpieczeń powinien być w danym szpitalu.
4: Wśród możliwych rozwiązań jest także zwiększenie ochrony oraz szkolenia dla personelu, na przykład z zakresu samoobrony. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Od początku tego roku obowiązują wyższe kary za ataki na medyków. Warszawski Sąd Apelacyjny przekłada posiedzenie w sprawie listu żelaznego dla Michała Kuczmierowskiego. Na byłym szefie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ciążą poważne zarzuty. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Od ubiegłego roku śledczy próbują sprowadzić go do Polski z Wielkiej Brytanii. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą i wyjaśni, dlaczego sprawa spadła z wokandy i czym jest ten list żelazny.
6: To gwarancja, że jeśli Kuczmierowski przyjedzie do kraju, nie zostanie tymczasowo aresztowany. Obrońcy byłego szefa RARS-u starali się o to już trzykrotnie i za każdym razem weto stawiała prokuratura. Sąd apelacyjny miał więc zająć się zażaleniem na odmowę wydania listu żelaznego. Posiedzenie miało się odbyć w poniedziałek, ale tak się nie stanie. Sąd tłumaczy się skomplikowanym charakterem sprawy i koniecznością zbadania wielu materiałów. Przeciąga się także sprawa ekstradycji Kuczmierowskiego. Sąd w Londynie również już kilka razy przekładał posiedzenie. Najnowszy termin to koniec września. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: W sprawie afery RARS prokuratura skierowała dotąd do sądów dwa akty oskarżenia. Partyjna legitymacja nie powinna wykluczać skierowania szpitalem. Tak uważa wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Polityk PSL przyznaje w Radiu Z, że afera ze Szpitalem Południowym to poważny kryzys. Uważa jednak, że przy zarządzaniu lecznicami przynależność partyjna nie może dyskwalifikować kogoś, kto ma bardzo dobre kompetencje. Stefaniak jest też zwolennikiem wprowadzenia rejestracji czasu pracy lekarzy na wzór tachografu dla zawodowych kierowców. O szczegółach Daniel Wrzos.
7: Zdaniem Jakuba Stefaniaka nie uda się wprowadzić zakazu łączenia pracy lekarzy w prywatnym i publicznym szpitalnictwie. Ministerstwo Zdrowia mówi o propozycji wprowadzenia górnego limitu przepracowanych godzin. Pomysłów jest dużo, trzeba je przedyskutować szerzej, także z opozycją, dodaje Stefaniak.
8: Każdy pewnie z koalicjantów ma swoje propozycje. Trzeba je złożyć do kupy i stworzyć taką kompleksową ustawę, która też będzie poparta przez opozycję.
7: Minister zdrowia Jolanta Szymańska-Grenda mówi o zlikwidowaniu kominów płacowych, ale na razie konkretów nie podaje.
3: Ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL czeka już tylko na podpis prezydenta. Upał ten ekstremalny dopiero przed nami, ale już teraz na numer alarmowy 112 ludzie dzwonią po pomoc z objawami przegrzania lub udaru cieplnego. We Wrocławiu takich zgłoszeń jest o 1/5 więcej. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody i przyniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
9: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
10: kiedy dzwonić na 112?
9: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
3: Jeśli dojdzie do przegrzania, trzeba szybko schłodzić okolice karku, ud, nadgarstki i pachy. Wystarczy użyć do tego butelki z zimną wodą. Tymczasem z pogody rodem z Grecji korzystają już pierwsi wakacyjni turyści. W górach, nad morzem, na Mazurach mocno się zaludniło. Sporo wypoczywających dotarło na pojezierze Augustowskie i rozmawiał z nimi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
10: Cieszmy się, lato się zaczyna, dzieciom wakacje. No na razie w domu, a później zobaczymy.
11: I po prostu dojechaliśmy pociągiem na 12:30 coś tam, ruszyliśmy o 13:00. Pogoda na razie jest brzytwa.
12: I zobaczymy, gdzie nas dzisiaj nogi zawiozą, bo tak.
13: Mamy bardzo dużo już turystów w tej chwili i praktycznie już od dzisiaj.
3: Woda w jeziorach ma już ponad 20 stopni. Będzie jeszcze cieplej, bo w weekend w całej Polsce temperatura ma sięgnąć 40. Francja lepsza od Norwegii. Trójkolorowi wygrali 4-1 i z kompletem punktów awansowali do fazy pucharowej mundialu z pierwszego miejsca w grupie. Norwegowie mimo porażki także grają dalej. Ten mecz śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
2: Zgadza się.
3: Marcin, oba zespoły mają w swoich szeregach wybornych strzelców. To kto zdobywał dzisiaj bramki?
2: Dziś bohater trochę nieoczywisty. Wszystkich przyćmił Ousmane Dembélé, napastnik PSG, ustrzelił hat-tricka i to klasycznego. Wszystkie trzy gole zdobył w pierwszej połowie, w 7, 20 i 32 minucie. Kropkę nad i postawił w doliczonym czasie Désiré Doué. Przy dwóch trafieniach asystował Kylian Mbappé, ale tym razem bramki nie zdobył, choć w poprzednich meczach trafiał czterokrotnie. Podobnie jak gwiazdor reprezentacji Norwegii Erling Haaland cały mecz obejrzał dziś z ławki rezerwowych. Zresztą drużyna norweska zagrała z Francją w rezerwowym składzie. Podstawowi gracze nie ryzykowali kontuzji. Przed nimi faza pucharowa, która ruszy w niedzielę.
3: W innym spotkaniu grupy I Senegal wygrał z Irakiem aż 5-0. W wiadomościach o 23:00 to wszystkie informacje. Na kolejne o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A dziś w nocy w pogodzie... No, patrzę. Nawet 19 stopni Warszawa z rekordem, ale powyżej 20 nie będzie, więc chyba od 20 się zaczynają te tropiki, więc jakoś może będzie nam się spało. 18 w Koszalinie, w Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach, to generalnie w większości miejsc w kraju. Najchłodniej 16, Suwałki i Białystok. A niby biegun, no właśnie, zawsze i najchłodniej miało tam być i jednocześnie najzimniej. A teraz Afryka i Toto. Poczekajcie, Afryka, jaka tam jest pogoda? Kenia, pogoda. O, 17 stopni u nich.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
0: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
0: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 27 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Już rok temu pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju alarmowali dyrekcję, że nie czują się bezpiecznie. To właśnie w tej placówce w czwartek 19-letni nożownik zranił 4 osoby. W liście wskazywano m.in., że szczególnie nocą na izbie przyjęć dochodzi do groźnych sytuacji. Co na to dyrekcja i czy coś zmieniono od tamtego czasu? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Dyrektor Robert Ostrowski przyznaje, że cyklicznie dochodzi do groźnych sytuacji i zapewnia, że w sprawie bezpieczeństwa odbywały się spotkania z personelem szpitala.
2: Chcemy robić szkolenia z samoobrony.
1: Jak dodaje, szpital musi pozostać ogólnodostępny, jednak możliwe jest ograniczenie dostępu do wybranych oddziałów i takie rozwiązania są planowane. W placówce zwołano sztab kryzysowy, a całe zdarzenie jest analizowane. Szpital zapowiada wyciągnięcie wniosków i poprawę procedur bezpieczeństwa. Jastrzębie-Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Ranni to 2 pacjentki, ordynator i pielęgniarka. Wszyscy są w stabilnym stanie. Zapewniono im opiekę psychologiczną. Ciąg dalszej afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrabiania dokumentacji w tamtejszym prosektorium. Wiadomo, że chodzi o karty zgonów 20 osób. Miała je wystawiać nieuprawniona osoba. Co do tej pory ustalono? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Karty zgonów miała wypisywać nieuprawniona osoba. Mało tego, posługiwała się przy tym nie swoją pieczątką i podpisywała się pod dokumentacją. Zawiadomienie złożył jeden z lekarzy, a według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w szpitalnym prosektorium też dochodziło do spięć między personelem.
4: Tam też jest spór pomiędzy 2 lekarzami, którzy obsługiwali to prosektorium. Sprawdzamy wszystkie te wątki. Jak trzeba będzie, to prokuratura zdecyduje, czy połączyć je do jednej sprawy.
3: W sumie prokuratura prowadzi 32 postępowania dotyczące zdarzeń w Szpitalu Południowym. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kontrolę na szpitalnym SOR-ze, od którego zaczęła się afera, przeprowadzi też konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej. Zamiast kłótni o historię, rozmowy o przyszłości. Mer Kijowa Witalij Kliczko na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku mówi Radiu Z, że trzeba odłożyć spory na bok, przynajmniej do czasu zakończenia wojny, bo na konflikcie na linii Warszawa-Kijów zyskuje tylko Rosja. Jak ktoś chce znaleźć problemy, to na pewno je znajdzie, a my powinniśmy razem patrzeć w przyszłość. Dyplomatyczne kryzysy między naszymi narodami cieszą tylko Putina, który teraz aż zaciera ręce. Jak dodał mer ukraińskiej stolicy, jeśli zwykli ludzie potrafią się porozumieć, to politycy też na pewno znajdą na to sposób. Nie widać końca napięć między Polską a Ukrainą. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że odda ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Tłumaczy, że to wyraz stosunku do elit ukraińskich i lojalności wobec naszego prezydenta. Dodaje, decyzję prezesa PiSu skomentował już wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Prezes Kaczyński ściga się z panem Braunem, kto bardziej będzie przeciwko Ukrainie. Kiedyś jechał na Majdan do Kijowa i wznosił okrzyki proukraińskie. Bardziej mi się podoba postawa premiera Morawieckiego, który powiedział, że on nie będzie zwracał ukraińskich orderów.
0: Na początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji Wołodymyr Zełenski odznaczył orderem także ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który z kolei zadeklarował, że nie zamierza go odsyłać. Kolejne tragiczne dane napływają z Wenezueli. Już blisko 900 osób zginęło, a prawie 3000 zostało rannych w wyniku 2 potężnych trzęsień ziemi, które nawiedziły północną część kraju. Służby bez przerwy przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych. Zdaniem ekspertów były to najsilniejsze wstrząsy w tym regionie od ponad 100 lat. Przez Polskę przechodzi fala niespotykanych dotąd upałów. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Grożą udarem i zaostrzeniem chorób przewlekłych. Zadbajmy zwłaszcza o dzieci i seniorów, mówi Radiu Z ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują poziomu pragnienia, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie, no bo dzieci, wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia. Trzeba trzeba to kontrolować, żeby były odpowiednio nawodnione, a oprócz tego, żeby unikały po prostu promieni UV.
0: Uważać dziś powinni jednak wszyscy. Woda i nakrycie głowy to absolutna podstawa. Ten, kto nie musi, powinien zostać w domu. Jeśli macie bilety na pociąg i upały was odstraszają, to mamy dobre informacje. Pasażerowie mogą zwrócić bilety bez żadnych dodatkowych kosztów czy potrąceń. Dotyczy to głównie przejazdów krajowych, tłumaczy Michał Wrzosek, rzecznik PKP Intercity, które wprowadziły taką możliwość.
7: Podróżni, którzy do 23 czerwca kupili bilet na przejazd w terminie od 25 do 30 czerwca, mogą dokonać zwrotu biletu bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów i wszystkich ofert specjalnych.
0: Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe, możliwość ta obejmuje pociągi jadące do i wracające z Niemiec i Czech. Możliwy jest wyłącznie zwrot biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu. Nie ma możliwości zmiany terminu podróży. Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez Europę. Od ponad tygodnia zmagają się z nią m.in. Niemcy. Ale synoptycy ostrzegają, że najgorsze dopiero nadchodzi. W weekend może tam paść rekord wszechczasów. Ten dotychczasowy sprzed 6 lat wynosił 39,6 stopnia Celsjusza. Jak więc nasi sąsiedzi się na to szykują? O tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
8: Przygotowania do najgorętszego czerwcowego weekendu trwają w Niemczech od kilku dni. Miasta i regiony odwołują ludowe festyny, kiermasze i zabawy oraz koncerty i spektakle na powietrzu. Odwołano też większość imprez sportowych, w tym wyścigi kolarskie i piłkarskie mecze. Miasta wprowadziły zakazy grillowania ze względu na niebezpieczeństwo pożarowe, a szpitalne izby przyjęć liczą się z powodu upałów nawet z dwukrotnie większą niż w zwykłe weekendy liczbą pacjentów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Dla osób bezdomnych niemiecki Czerwony Krzyż i organizacje charytatywne przygotowały w dużych miastach specjalne pomieszczenia, w których mogą się schronić przed upałami. A korzystając z ciepłych nocy, warto popatrzeć w niebo. Do 2 lipca trwa aktywność roju czerwcowych bootydów. Można zaobserwować nawet 100 spadających gwiazd na godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Spoczko, jest woda taka letnia, fajna. Tylko jeszcze jakby słońce zaświeciło, to będzie super.
2: Ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby.
3: Inaczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
0: Pierwsze w eterze, wiarygodne i obiektywne. Wiadomości Radia Z.
3: Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
5: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj przez całą dobę. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji, który sparaliżował warszawskie metro. Mężczyzna w środę wszedł do tunelu, przez co pociągi kursowały tylko między Młocinami a Politechniką. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Czy wiadomo, dlaczego mężczyzna wszedł do tunelu? O tym nasz reporter Marcin Friedrich.
7: Mężczyzna, dodam, 22-latek, konsekwentnie odmawiał odpowiedzi na to pytanie. Nie wiadomo więc, co przyszło mu do głowy, by po pierwsze sforsować zabezpieczenia i po drugie zapuścić się w ciemne korytarze. Służby dwukrotnie zamykały więc część linii M1, najpierw po wykryciu intruza w tunelu, a później by dokładnie sprawdzić, czy mężczyzna nie doprowadził do jakichś zniszczeń, które miałyby wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Za każdym razem uruchamiano komunikację zastępczą, niewykluczone, że koszty tych działań będzie musiał pokryć zatrzymany Francuz. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Mężczyzna został złapany na stacji Służew. O jego obecności w tunelu służby zostały powiadomione przez systemy alarmowe. Unia Europejska zablokowała ponad 400 milionów złotych dotacji dla tramwajów śląskich. To skutek głośnej afery korupcyjnej związanej z ustawianiem przetargów finansowanych z unijnych pieniędzy. Zarzuty usłyszeli byli prezesi spółki, a śledztwo objęło także posła KO Wojciecha Króla. Nowy tymczasowy prezes spółki Krzysztof Mikuła zapowiada działania, które mają doprowadzić do odblokowania środków.
8: Spółka podjęła działania, które mają na celu dokonanie sanacji spółce i odbudowę reputacji, która została nadszarpnięta dość mocno. Pokazać, że spółce zależy na tym, żeby wszystkie procedury były przestrzegane.
6: Afera dotyczy ogromnej modernizacji torów i sieci wartej ponad miliard złotych. Według śledczych przetargi były ustawiane pod konkretnych wykonawców, którzy płacili łapówki. Nauczyciele domagają się podwyżek. W przyszłym roku ich zarobki wzrosnąć mają o 3%, podobnie jak w całej budżetówce. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza protestu. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Prezes ZNP Sławomir Broniarz nie zdradza, jakie to radykalne formy protestu biorą pod uwagę nauczyciele. Dyskusja na ten temat ma być w przyszłym tygodniu. Broniarz dodaje, że nie może być tak, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli jest niewiele wyższe niż najniższa krajowa.
10: Projektowany wzrost płacy na rok 2027 jest absolutnie nie do zaakceptowania, dlatego że to jest skala wzrostu równa wskaźnikowi inflacji.
9: ZNP od dawna domaga się powiązania zarobków nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce.
6: Centrale Związkowe liczyły na 15-procentowy wzrost wynagrodzeń. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Było uroczyste rozdanie świadectw, wyróżnienia, kwiaty, podziękowania dla nauczycieli, a teraz czas na labę. Nasz reporter Michał Dzienyński był na zakończeniu roku szkolnego w podstawówce w miasteczku Płaska, niedaleko Augustowa, i rozmawiał z uczniami o wakacyjnych planach.
11: Wyspać się, założyć wakacyjne ubranie i cieszyć się, że nie będzie sprawdzianów.
12: Zadowoleni.
11: Pierwsze plany, a jakże, są.
13: Pierwszą rzecz, którą zrobię w wakacje, myślę, że pojadę na rower.
11: Z końca zajęć cieszy się też dyrektor szkoły w Płaskiej, Rafał Harasim, bo także tutaj idą upały.
14: Musielibyśmy wprowadzać pewnie jakieś skrócone lekcje.
11: Tu w Płaskiej wakacje zaczyna prawie 200 uczniów, a co do planów, to może 2-3 tygodnie jakieś kolonie i obozy, a potem w domu, może nad jezioro, może do lasu. Pomogą też dziadkowie. Płaska, Michał Dzieliński, Radio Z.
6: 2 miesiące wolnego rozpoczęło prawie 5 milionów uczniów. Już dziś otwarcie popularnego kąpieliska w Krakowie. Baseny na Zakrzówku były nieczynne z powodu skażenia wody. Zagrożenia już nie ma, kąpielisko będzie otwarte, ale z ograniczeniami. Jakimi? Na Zakrzówku był nasz reporter Przemek Taranek.
12: Na baseny będzie wpuszczane jednocześnie najwyżej 300 osób, o połowę mniej niż zwykle. Taka decyzja jest podyktowana niskim stanem wody w zalanym kamieniołomie, wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
15: Jest to siła wyższa, na którą my nie mamy wpływu. Wiedząc o sytuacji, wychodzimy z tym wcześniej, aby ktoś, kto chciał spędzać czas na Zakrzówku, liczył się z tym, że może braknąć miejsca.
12: No, ogromne kolejki czekających tutaj, aż zwolni się miejsce, są pewne.
16: Nie no, 300 osób na pewno za mało. No, pewnie będzie masakra. Będzie trzeba na Kryspinów albo Bagry.
12: Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Baseny na Zakrzówku były nieczynne z powodu tajemniczej zawiesiny w wodzie. Po badaniach okazało się, że to niegroźne dla zdrowia mikroorganizmy. Na start wakacji pracująca niedziela w handlu. W te najbliższą sklepy będą otwarte. Niedziela handlowa w pierwszy weekend wakacji jest zagwarantowana ustawowo właśnie pod kątem zakupów potrzebnych na wyjazd. Kolejnym takim dniem będzie ostatnia niedziela przed startem roku szkolnego 30 sierpnia. Dzięki systemowi kaucyjnemu od początku roku zostało oddanych ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome liczby butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
17: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
6: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Ruszył sezon na jagody. Na razie jednak owoców jest mało i są drogie. Ceny zaczynają się od 35 zł i sięgają nawet 60 za kilogram.
18: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
19: Okej, jak rozumiem, będzie więcej tych jagód, to ta cena też spadnie.
18: Bo to dopiero się zaczyna sezon.
20: W skali całego rynku jest na razie dosłownie kilku sprzedających, którzy dostarczają jagody i trzeba ich po prostu szukać i trochę polować.
6: Z panem Rafałem, producentem z Wielkopolski, i Joanną Basarab-Moch z poznańskiej giełdy owoców i warzyw rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Rusza najbardziej niepokorny festiwal filmowy w Polsce. Dziś odbędzie się gala otwarcia tegorocznej odsłony Bella Toffee Fest. W trakcie imprezy nagrodę odbiorą m.in. Nastazja Kiński, Bogusław Linda, Agata Kulesza i Łukasz Simlat. Na kinomanów czekać będzie mnóstwo atrakcji.
21: Ponad 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że możemy być dumni jako zespół, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum zarówno produkcji filmowych, jak i gości.
6: Mówiła Kawka Jaworska, dyrektorka Bella Toffee Fest. Impreza odbywa się po raz 24, potrwa do 3 lipca.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Resort zdrowia reaguje po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Chce, by lecznice skorzystały na rządowym programie ochrony ludności i obrony cywilnej i dostały pieniądze na poprawę bezpieczeństwa. Do tego potrzebna będzie międzyresortowa współpraca z MSWiA. Reporter Radia Z o szczegóły dopytywał wiceminister zdrowia Katarzynę Kacperczyk, która odwiedziła Jastrzębski Szpital. Po ataku.
1: Zapytałem, czy w grę wchodzi na przykład montaż bramek z wykrywaczami metalu. Wiceminister odpowiedziała, że o konkretnych rozwiązaniach będą decydować już same szpitale, w zależności od swoich potrzeb.
2: Dyrektor każdej placówki w porozumieniu też z własnymi służbami, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, określi, jaki poziom zabezpieczeń powinien być w danym szpitalu.
1: Wśród możliwych rozwiązań jest także zwiększenie ochrony oraz szkolenia dla personelu, na przykład z zakresu samoobrony. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Od początku tego roku obowiązują wyższe kary za ataki na medyków. Na karę dożywotniego więzienia skazany został 51-letni zamachowiec, który półtora roku temu w Magdeburgu w Niemczech zabił 6 osób, a ponad 300 ciężko zranił. Wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku.
3: Sąd w Magdeburgu uznał Saudyjczyka Taleba al-Abdulmozena winnym 6-krotnego morderstwa oraz wielokrotnego usiłowania morderstwa i ciężkiego zranienia ciała. Sąd orzekł też szczególną wagę winy sprawcy, co oznacza, że skazany nie będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie z więzienia. W grudniu 2 lata temu Saudyjczyk wjechał w tłum ludzi na świątecznym jarmarku, zabił 5 dorosłych kobiet i 9-letniego chłopca. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Obywatel Arabii Saudyjskiej kilka lat temu dostał polityczny azyl w Niemczech. Pracował w jednej z klinik jako lekarz-psychiatra. Reakcją na przemoc będzie przemoc, oświadczył wiceprezydent USA J.D. Vance, komentując przeprowadzenie tego dnia przez siły amerykańskie ataków na cele w Iranie. Dowództwo centralne przekazało, że był to odwet za uderzenie w czwartek przez Irańczyków w statek handlowy w cieśninie Ormus. Wysoki rangą urzędnik USA powiedział gazecie Wall Street Journal, że zawieszenie broni nadal obowiązuje mimo wznowionych ataków. Dodał, że piątkowe uderzenia były wyłącznie odwetem za atak na statek transportowy. Prezydent Donald Trump oświadczył, że atak Iranu na statek był głupim naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras ogłoszonych przez inne władze. Przełom dyplomatyczny między Libanem a Izraelem. Przedstawiciele krajów podpisali w Waszyngtonie ramowe porozumienie, które ma być bazą do zawarcia pokoju. Jak podaje portal Axios, armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów w Libanie, a jej miejsce zajmie wojsko libańskie. Amerykańscy żołnierze mają pilnować, czy na tych terenach nie działają bojownicy Hezbollahu. Donald Trump ciska gromy na kraje, które chcą wprowadzić podatek cyfrowy. Zagroził, że nałoży 100% cła na wszystkie towary z państw, które z kolei nałożą daninę na cyfrowych gigantów. Chce go wprowadzić m.in. Polska. Na ten moment nic nie wskazuje na to, że resort cyfryzacji ugnie się pod groźbami Trumpa i wstrzyma pracę nad ustawą. Projekt jest prawie na finiszu i niebawem trafi do konsultacji społecznych, a po wakacjach do Sejmu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski pytany, czy nie obawia się odpowiedzi Amerykanów na wprowadzenie.